0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
3: Konin FM. Konin FM.

0: Naturalnie, że lokalnie.
1: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Komorniki w powiecie poznańskim. Gmina Komorniki zajmuje obszar 66 km kwadratowych. Rozwój gospodarczy gminy wyznaczają walory logistyczne. Przez Komorniki przebiega autostrada A2 Warszawa-Berlin. Tutaj też zlokalizowano dwa węzły drogowe łączące autostradę z największymi trasami komunikacyjnymi. Atrakcyjność komunikacyjną doceniają firmy, które właśnie w tej gminie zainwestowały swoje pieniądze. Tutaj zwiedzić można także największe w Polsce Muzeum Rolnicze, które stanowi nie lada gratkę dla miłośników sielskiej, staropolskiej wsi. Muzeum dba nie tylko o eksponaty, ale również o nie mniej ważną tradycję. Kto zawita latem do muzeum, ma okazję wziąć udział w prawdziwym wiejskim weselu. Autentyczne zaślubiny pary młodych, orszak ślubny, tradycyjnie zrobione zaprzęgi konne, przywołują wspomnienia dawnych wesel – lubelskich, wielkopolskich czy góralskich. Ceremonii zaślubin towarzyszą imprezy rekreacyjno-artystyczne, kiermasz, pokazy pracy twórców ludowych i rzemieślników wiejskich, konkursy i występy zespołów folklorystycznych. Impreza kończy zabawa wiejska. Nie jest to jedyna uroczystość, na którą zaprasza muzeum. Spotkania organizowane są przez cały rok. Warto wybrać się na pokazy zdobienia pisanek i jarmark wielkanocny, prezentujące prace twórców ludowych oraz na omłoty w Szreniawie, ukazujące ewolucję i postęp metod młócenia i czyszczenia ziarna. Tradycyjne, wiejskie, jesienne zajęcia i prace związane z zagospodarowaniem i przetwarzaniem płodów rolnych można zobaczyć podczas imprezy Jesień w domu i zagrodzie, a zabytkowe maszyny i urządzenia rolnicze na retro show. Na tym nie koniec atrakcji. Komorniki to także gmina atrakcyjna pod względem turystycznym. Sąsiedztwo Wielkopolskiego Parku Narodowego, malownicze zakątki wokół licznych jezior sprawiają, że ludzie chętnie się tutaj osiedlają. W scenerii lasów i jezior buduje się coraz więcej jednorodzinnych domów. Mieszkańców kuszą także ścieżki rowerowe, bogactwo wód oraz dogodny dojazd do Poznania. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiatrak Szczepan. Budzisławski wiatrak Koźlak, noszący dumnie imię Szczepan na cześć swojego ostatniego właściciela, jest jedynym zachowanym wiatrakiem na terenie gminy Kleczew. Pobudowany został w 1858 roku w Kościanie, na terenie ówczesnego zaboru pruskiego. Jego fundatorem był Roman Wresiński. Do Budzisławia Kościelnego wiatrak trafił w 1926 roku. Od tego czasu jego właścicielem był miejscowy młynarz Szczepan Mrówczyński. Wiatrak do końca lat 70. przerabiał zboże, później zaczął podupadać. Po wielu latach niszczenia w 2011 roku odzyskał dawną świetność. Obiekt został odrestaurowany, w pobliżu stanęła tak zwana chata młynarza. Fundusze na ten cel władze samorządowe gminy Kleczew pozyskały z Unii Europejskiej

0: programu odnowy i rozwoju wsi. Główną ideą tego projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi polskiej. Nasz wiatrak jest jednym z nielicznych tego typu obiektów młynarskich, które można zwiedzać w tej części Wielkopolski. Jego kompletne, oryginalne wyposażenie jest dużą atrakcją dla odwiedzających go turystów. W środku młyna można zatem zobaczyć wał skrzydłowy z kołem palecznym, ganki z kamieniami młyńskimi, pytel do przesiewania mąki czy tak zwany kozioł. Zarówno wiatrak, jak i chata młynarza są administrowane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kleczewie. W chacie znajduje się filia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie. Wiatrak można zwiedzać bezpłatnie od poniedziałku do piątku oraz w trzecią sobotę miesiąca w następujących godzinach. Poniedziałek, środa i piątek 8-18. Wtorek i czwartek 8-16. Trzecia sobota miesiąca od 9 do 13. Historia biblioteki w Budzisławiu Kościelnym rozpoczyna się w 1956 roku i związana była z powstaniem Gromadzkiej Rady Narodowej. Reforma podziału administracyjnego wsi i zastąpienie gmin gromadami przeprowadzona w Polsce w 1954 roku narzuciła konieczność rozbudowy sieci bibliotecznej. W 1972 roku doszło w Polsce do kolejnej reformy administracyjnej, której wynikiem była likwidacja gromad i włączenie ich w struktury gmin. W związku z powyższym biblioteki gromadzkie przekształcono w filie biblioteczne. Od tego momentu Budzisławska Książnica nosi nazwę Filii Bibliotecznej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie. W chwili powstania filii księgozbiór liczył 7722 woluminy. Do 2011 roku doszło do kilku zmian siedziby filii. Największy wpływ na jej rozwój miał jednak dwie ostatnie przeprowadzki. Przed ostatnią siedzibą filii był lokal w Wiejskim Domu Kultury Strażak. Biblioteka w tym miejscu znajdowała się przez 20 lat. W październiku 2011 roku jej nową siedzibą stała się pobudowana tak zwana chata młynarza przy wiatraku Szczepan. Przeniesienie biblioteki do Domu Kultury Strażak związane było z poprawą warunków lokalowych, co umożliwiło prowadzenie dodatkowej działalności kulturalnej, to znaczy konkursów czytelniczych, odczytów, lekcji bibliotecznych, pogadanek, spotkań autorskich. We współpracy z miejscową szkołą przeprowadzono różne konkursy, organizowano lekcje biblioteczne, spotkania z pisarzami, a dla najmłodszych czytelników wieczory baśni. Wraz z przeniesieniem filii do tak zwanej chaty młynarza poszerzyła się działalność kulturalna placówki. Związane jest to bezpośrednio z udostępnieniem do zwiedzania odrestaurowanego wiatraka. Biblioteka stała się miejscem spotkań mieszkańców Budzisławia Kościelnego i okolic. Jest często odwiedzana przez turystów i młodzież szkolną. Oprócz podstawowej działalności bibliotekarskiej, w filii gromadzony jest drobny sprzęt dawnego gospodarstwa wiejskiego oraz przeprowadzane są lekcje historyczne dla turystów i grup szkolnych. Działalność placówki cieszy się dużym uznaniem. Corocznie odwiedza to miejsce około 1000 osób. Turystów indywidualnych oraz zorganizowanych grup turystycznych i wycieczek szkolnych. W związku z działalnością placówki władze samorządowe gminy Kleczew zgłosiły ją do 7. edycji konkursu na najlepszy obiekt turystyki wiejskiej w województwie wielkopolskim, otrzymując w kategorii obiektów, w których prowadzi się m.in. działalność edukacyjną, 3. miejsce. Organizowane są również cykliczne imprezy. Budzisławski Jarmark Twórczości Ludowej, Darcie Bierza, Noc Muzeów, Noc Bibliotek, Dzień Wiatru, konkurs na tradycyjny bukiet zielny. Odbywają się także warsztaty, spotkania autorskie i wystawy prac artystów z regionu konińskiego. Filia biblioteczna w Budzisławiu Kościelnym czynna jest od poniedziałku do piątku oraz w każdą trzecią sobotę miesiąca. Godziny otwarcia to poniedziałek, środa i piątek 8-18, wtorek i czwartek 8-16 oraz trzecia sobota miesiąca od 9 do 11. Czytamy na www.kleczew.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Honorowi obywatele Konina. Stanisław Szabelski. Uchwała Rady Miejskiej Konina z dnia 18 lutego 1923 roku. Stanisław Szabelski, proboszcz parafii rzymskokatolickiej świętego Bartłomieja Apostoła w Koninie w latach 1918-1923. Dyrektor siedmioklasowej szkoły handlowej w Koninie. A od połowy 1919 roku do lutego 1923 roku ośmioklasowego gimnazjum humanistycznego z łaciną. Radny Rady Miejskiej Konina. Od lutego 1923 roku honorowy obywatel miasta.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Ratusz Kolski został wybudowany w pierwszej połowie XVI wieku w stylu gotyckim na planie prostokąta o wymiarach 21 na 11 metrów. Wcześniej na jego miejscu stał dwór królewski, prawdopodobnie drewniany lub drewniano-gliniany, który służył monarchom podczas ich bytności w Kole. Budynek ratusza był i jest budowlą dwukondygnacyjną podpiwniczoną. Ściany zewnętrzne ozdobione były pierwotnie ornamentem dużych rąbów układanych z ciemnych zędrówek. W północno-zachodnim narożniku powstała wieża o podstawie kwadratowej, która przechodziła wyżej w ośmiobok. Nie była podpiwniczona, a ozdobiona takim samym ornamentem jak budynek główny. Nie powstała w tym samym czasie co budynek główny. W XVII wieku zwieńczona była spiczastym dachem, pod którym biegł drewniany ganek. Niżej umieszczono więzienie miejskie. Na parterze ratusza były sklepy, a na piętrze pomieszczenie dla Rady Miejskiej i Wójtowskiej. Budynek niejednokrotnie płonął. Podczas pożaru w roku 1775 ogień był tak silny, że stopił się dzwon zegarowy na wieży. Prawdopodobnie po tym pożarze przystąpiono do restauracji budynku w stylu barokowym, zachowując jednak jego mury zewnętrzne. W 1789 roku prace budowlane były już zakończone. Barokowy wówczas ratusz posiadał przy trzech narożnikach potężne szkarpy wzmacniające ściany budynku. Elewacja główna ze skromnym wejściem zwieńczona półszczytem mieściła się od strony północnej. Elewacja tylna, południowa, zwieńczona była szczytem zamkniętym, wycinkiem koła i ujętym z boku wolutami. Na pierwszym piętrze umieszczono balkon, pod nim pseudoportal. Elewacja boczna, wschodnia, posiadała wejście z gankiem stworzonym przez daszek wsparty na czterech słupach. Niedługo potem, bo w latach 1835-1837 dokonano kolejnej przebudowy i rozbudowy ratusza, w wyniku której otrzymał on wystrój klasycystyczny. Budynek został pokryty tynkiem. Elewacje opasane zostały gzymsem. Okna dolnej kondygnacji otrzymały zamknięcie półkoliste, a górne i prostokątne. Zmieniono wówczas nieco układ pomieszczeń na piętrze. Zlikwidowano szkarpy narożne, od zachodu dobudowano dwa skrzydła, obecnie odbudowane. Od wschodu wzniesiono portyk zwieńczony trójkątnym szczytem, wsparty na czterech kolumnach. Pod portykiem na pierwszym piętrze umieszczono balkon. W ten sposób elewacja wschodnia stała się wejściową. Nadbudowano też o jedno piętro kwadratową podstawę wieży. W 1914 roku rozbudowano skrzydło północne w kierunku zachodnim, dobudowując parterowy budynek. W dniu 25 maja 1987 roku zdarzyła się katastrofa budowlana. Zawaliła się wieża, niszcząc północną część budynku gotyckiego i część północno-zachodnią, XIX-wieczną. Pozostała część XIX-wieczna była na tyle uszkodzona, że ją rozebrano. Budynek ratusza odbudowano, nadając mu ponownie klasycystyczny wygląd. Czytamy na muzeum-koło.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Zespół szkół technicznych w Koninie to kilkudziesięcioletnia bogata historia. Dawna hutnicza, a później ZSD, wykształciła tysiące uczniów, przyczyniając się do rozwoju Konina i okolic. Szkoła na trwałe wpisała się w świadomość mieszkańców i jest kojarzona z rzetelnym przygotowaniem do poszukiwanych na rynku zawodów. W 2013 roku szkoła obchodziła 50-lecie istnienia. Mało kto wie, że budynek, w którym mieści się ZSTiH, został zbudowany w 1422 roku. W tym czasie Berwold z Liśca, podczaszy dobrzyński, ufundował kościół szpitalny pod wezwaniem Świętego Ducha i Świętej Katarzyny. Były to dwa drewniane budynki, w jednym znajdował się szpital, w drugim kościółek. Obiekty te zbudowano poza granicami miasta na terenie późniejszego przedmieścia Kaliskiego i Warszawskiego. Kolejne informacje pochodzą z 1825 roku. Wymurowano wówczas szpital. W sporządzonym opisie tak przedstawiono wówczas budynek. Wystawiony na placu szpitalnym, na przedmieściu warszawskim, przy trakcie bitym. Jest murowany z cegły palonej na wapno, dach dachówką pokryty. Następujących wymiarów. Długości frontu łokci 321/2, szerokości 18, wysokości 6. W czasie I wojny światowej był tutaj szpital wojskowy. Po opuszczeniu przez Niemców Konina w 1918 roku budynek przejęły oddziały Wojska Polskiego. Na początku lat 20. siedzibę swoją miało tu gimnazjum imienia Królowej Jadwigi. W latach 30. gospodarzem był Sąd Grodzki i Powiatowa Komenda Policji. W czasie II wojny światowej mieścił się tutaj niemiecki sąd obozowy i komenda żandarmerii niemieckiej. Po wojnie przez wiele lat gmach służył jako sąd grodzki, a później sąd powiatowy. W 1971 roku kilka pomieszczeń przekazano Zespołowi Szkół Technicznych i Hutniczych, ponieważ przedsiębiorstwo Ruch było współgospodarzem budynku. Od 1985 roku szkoła była jego wyłącznym użytkownikiem. Czytamy na www.zst.konin.pl.
1: Konin FM.
2: Reklama. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz. Reklama.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Odkrywka Jóźwin. Jóźwin jest najstarszą czynną odkrywką PAK KWP Konin, działającą od 1971 roku. Rozpoczęciu pracy przez tę odkrywkę towarzyszyło spektakularne wydarzenie. Transport koparki SCHRS 315 z Gosławic przez Jezioro Gosławskie, oddzielające obie odkrywki. Ważąca 620 ton maszyna przepłynęła jezioro na promie zbudowanym z pontonów. Operację przeprowadzili fachowcy z kopalni przy współpracy z wojskiem. O tej bezprecedensowej przeprawie pisała prasa krajowa i zagraniczna. Węgiel wydobywany był początkowo z Jóźwina 1, zlokalizowanego na złożu Pątnów 2. Później wydobycie prowadzono z Jóźwina 2A w północnej części złoża Pątnów 3. Od 1999 roku trwała eksploracja złoża Pątnów 4 na odkrywce Jóźwin 2B. Była ona prowadzona do 2020 roku. Przy zdejmowaniu nakładu na tej odkrywce pracowały m.in. największe koparki w kopalni Konin, dwie maszyny typu SRS 1800, zwane Hiszpankami. Teren po odkrywce Jóźwin 2A zrekultywowany został w kierunku rekreacyjno-sportowym przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Powstał tam Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej. W skład kompleksu rekreacyjnego, zwanego popularnie Maltą Bis w Kleczewie, wchodzi zbiornik wodny, plaża, amfiteatr, liczne ścieżki spacerowe i rowerowe, park linowy, plac zabaw dla dzieci i chata gridowa. W znajdującym się w pobliżu budynku dawnej dyspozytorni utworzono hostel Kleczewska Malta. Natomiast dawne osadniki kopalniane zostały wykorzystane jako miejsce do wędkowania. Łowisko Roberta często odwiedzają amatorzy łowienia ryb, przyjeżdżający z Kleczewa i okolic. Na obszarze po odkrywce Jóźwin 2B powstaje m.in. jezioro o powierzchni 440 hektarów. Czytamy na kwpkonin.pl.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio
0: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Murowana Goślina w powiecie poznańskim. Murowana Goślina to gmina położona 20 km na północ od centrum Poznania. Cechy ją wyróżniające to młode społeczeństwo, nowoczesność, wspaniałe walory przyrodnicze i mieszkaniowe. Murowana Goślina to miasto cieszące się swoją indywidualnością na tle dużych jednostek miejskich i korzystające ze swoich lokalnych dóbr i wartości. Nie może być inaczej, skoro należy do ruchu Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia. Ciekawostkę stanowi fakt, że miejscowość posiada dwa rynki i dwa ratusze. Gmina znalazła się na liście tygodnika Wprost wśród 100 najatrakcyjniejszych miejsc do zamieszkania w Polsce. Celem nadrzędnym w strategii gminy jest rozwój mieszkalnictwa. Na terenie gminy działa 10 przedszkoli i punktów przedszkolnych, 5 szkół podstawowych, zespół szkół zawodowych. W mieście znajduje się hala widowiskowo-sportowa z pełnowymiarowym boiskiem przystosowanym do rozgrywania wielu dyscyplin sportowych oraz trybunami na ponad 400 miejsc. W jej murach odbywały się tak duże imprezy jak 10. Memoriał Siatkarski imienia Arkadiusza Gołasia czy Ogólnopolski Turniej Tańca. Na co dzień w hali trenuje pierwszoligowy żeński klub siatkarski Murowana Goślina. Dzięki modernizacji linii kolejowej Poznań-Wągrowiec podróż szynobusem z Murowanej Gośliny do centrum Poznania zajmuje tylko 35 minut. Murowana Goślina żyje wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi. Od kilku lat dzięki wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców wystawiane są wielkie widowiska plenerowe o tematyce historycznej. Z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski Murowana Goślina wystawiła w 2016 roku widowisko o początkach państwa polskiego. Inne duże wydarzenia to największy w Wielkopolsce jarmark Świętego Jakuba, odbywający się co roku w lipcu, festiwal muzyczny Muzyka Sakra, Muzyka Profana, czy międzynarodowy plener rzeźbiarski w Puszczy Zielonka. Co roku na otwarcie sezonu organizowany jest ogólnopolski maraton rowerowy, który gromadzi setki uczestników z całego kraju. Ze względu na sąsiedztwo Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka prężnie rozwija się turystyka rowerowa. Kalendarz imprez pieszo-rowerowych to około 50 wydarzeń w roku, w których uczestniczą setki pasjonatów dwóch kółek. Oznakowane szlaki rowerowe liczą ponad 500 km długości. Wszystko to sprawiło, że Murowana Goślina w 2012 roku otrzymała certyfikat Gmina Przyjazna Rowerzystom, nadany przez Zarząd Główny PTTK. Wokół puszczy wiedzie szlak kościołów drewnianych z przepięknym XVII-wiecznym kościółkiem w długiej goślinie. Atrakcyjny pobyt przez cały rok oferuje turystom 18 hoteli i gospodarstw agroturystycznych. Miłośnicy kąpieli mogą wybrać ofertę kąpielisk w Kamińsku, Okońcu i Wojnówku. Wyjątkowy na nizinach rezerwat Śnieżycy Górskiej, Śnieżycowy Jar w Starczanowie w okresie wiosennym urzeka turystów białym dywanem kwiatów. Na potrzeby planowania rozwoju gminy opracowano 66 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ułatwiających lokowanie inwestycji. Inwestorzy mogą liczyć na zwolnienia z podatku od nieruchomości. Profesjonalną obsługę gwarantuje wykwalifikowany pracownik samorządowy. Specjalnie wydzielona goślińska strefa przemysłowa, znajdująca się na obrzeżach miasta w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 192 Poznań-Wągrowiec, posiada pełne uzbrojenie, co skutecznie przyciąga inwestorów. Tereny pod inwestycje wyznaczono również przy obwodnicy miasta. Wchodząca w skład metropolii poznańskiej Murowana Goślina to połączenie otwartych ludzi, nowoczesnego myślenia, sąsiedztwa wielkiego miasta z wypoczynkiem, bezpieczeństwa mieszkańców i wielkim bogactwem przyrody. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Obszar złotogórski obejmuje powierzchnię 1890 hektarów. Zachodnia granica, poczynając od miejscowości Tuliszków, biegnie przez Żychlin, Brzeźno, Dolinę Warty aż do Cichowa. Następnie przez Nową Wieś i inne miejscowości zatacza koło do Tuliszkowa. Na obszar złotogórski składają się trzy wzniesienia. Jedno z nich, Złota Góra, osiąga najwyższą wysokość – 187 metrów nad poziomem morza. Są to formy szczelinowe powstałe w czasie zlodowacenia środkowopolskiego. zbudowane z łatwo przepuszczalnych osadów piaszczysto-żwirowych i przy głębokim lustrze wód gruntowych. Narażone są na erozję. Dlatego też lasy, porastające pagórki, zabezpieczają zbocza przed osuwaniem. W wyższych partiach lasu przeważa stary drzewostan z przewagą dębu. Niższe porasta sosna z domieszką dębu, jarzębiny, grabu czy leszczyny. Obszar złotogórski cieszy się dużym zainteresowaniem wycieczek z uwagi na punkt widokowy, znajdujący się na jej szczycie. W jego obrębie godne zainteresowania są zabytki, m.in. ruiny zamku renesansowego w Wyszynie, kościoły w Starym Mieście, Żychlinie i Wyszynie oraz parki podworskie w Brzeźnie, Żychlinie, Chylinie i Grzymiszewie. Czytamy na powiatkonin.pl.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Kórnik w powiecie poznańskim. Gmina Kórnik leży w centralnej części Pojezierza Wielkopolskiego, zaledwie 20 km na południe od Poznania. Zajmuje powierzchnię 186 km kwadratowych i położona jest na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie z autostradą A2, drogą ekspresową S11 oraz wojewódzką 434. Malownicze, zalesione obszary części gminy z łańcuchem jezior oraz samo miasteczko Kórnik z wyjątkowym kompleksem pałacowo-parkowym stwarzają ogromne szanse na rozwój turystyki i rekreacji. Budowlą, która stała się symbolem miasta i zarazem wielką atrakcją turystyczną, jest niewątpliwie Kórnicki Zamek, chętnie odwiedzany przez rzesze turystów. XIV-wieczny zamek posiada w swojej muzealnej kolekcji zbiory należące niegdyś do właścicieli Działyńskich, Potockich i Zamojskich, a Biblioteka Kórnicka gromadzi wiele starodruków. Prawdziwą chlubą mieszkańców gminy jest Arboretum Kórnickie, liczące około 3,5 tysiąca gatunków i odmian drzew i krzewów. Jest jednym z największych w Europie Środkowej parków dendrologicznych. Słynne w całej Polsce magnolie, azalie i różaneczniki przyciągają od maja do września miłośników tych pięknych roślin. Gmina Kórnik przyciąga turystów nie tylko zabytkami, ale także pięknymi terenami rekreacyjnymi usytuowanymi wzdłuż jezior oraz rozlewisk Warty. Malowniczy ciąg jezior Kórnickich wraz z ciągiem jezior Zaniemyskich tworzy łańcuch połączonych ze sobą zbiorników wodnych zwanych Rynną Kórnicko-Zaniemyską. Krajobraz urozmaicają także lasy. Rozciągłe kompleksy leśne są ostoją dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Miłośnikom czynnego wypoczynku proponujemy piesze i rowerowe wycieczki po pięknych kompleksach leśnych, a są wśród nich pierścień dookoła Poznania, borówiecki ring rekreacyjny, kórnicki pierścień rowerowy oraz szlak bobrowy. Spacerować można również promenadą imienia Wisławy Szymborskiej wzdłuż jeziora Kórnickiego. Promenada ma długość 1,5 km i jest cała oświetlona. Niewątpliwą atrakcją tam jest ławeczka poświęcona noblistce, która urodziła się na prowencie między Kórnikiem a Bninem. Dla zapalonych wędkarzy i uprawiających sporty wodne atrakcją są kórnickie jeziora, bogate w różne gatunki ryb. Latem czynne są nad jeziorami kąpieliska i wypożyczalnia sprzętu pływającego. Miłą formą spędzania czasu są także organizowane na jeziorze Kórnickim rejsy stateczkiem Biała Dama, podczas których turyści oprócz podziwiania widoków mogą wysłuchać ciekawostek o mieście. Gmina Kórnik to również miejsce rozmaitych wydarzeń kulturowych trwających przez cały rok, a szczególnie w okresie wiosenno-letnim. Zamkowe mury i arboretum to doskonałe miejsce na koncerty muzyki klasycznej czy rozrywkowej. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Golina to gmina miejsko-wiejska położona w centralno-zachodniej części powiatu konińskiego na skraju Pojezierza Kujawskiego. Zajmuje obszar 99 km kwadratowych, który zamieszkuje prawie 12 tysięcy osób, w tym 4,5 tysiąca w Golinie. Gmina dzieli się na 18 sołectw i 3 osiedla. Przez jej terytorium przebiegają ważne szlaki komunikacyjne. Drogowy i kolejowy na linii Warszawa-Poznań wraz z wjazdem na autostradę A2. Golina znana jest od XIV wieku. Prawa miejskie uzyskała w 1362 roku na mocy przywileju Kazimierza Wielkiego dla Stanisława Kiwały z Ostrowa. Było to miasto prywatne, siedziba rodu Golińskich, następnie Żychlińskich. Do rozbiorów należała do województwa kaliskiego. W 1793 roku dostała się pod zabór pruski. W latach 1807-15 znajdowała się w granicach Księstwa Warszawskiego, a po roku 1815 Kongresowego Królestwa Polskiego. W 1870 roku Golina utraciła prawa miejskie, by odzyskać je ponownie w 1921 roku. Wieś Radolina, leżąca w granicach gminy, to miejsce pochodzenia Piotra Wysza, biskupa krakowskiego i pierwszego kanclerza Uniwersytetu Krakowskiego, odnowionego w 1400 roku. Ze Sługocina pochodził profesor i rektor krakowskiej Alma Mater Mikołaj, piszący się również z Pyzdr, twórca statutów tej uczelni. W przyszłość uniwersytetu wpisał się także Bazyli Goliniusz, zwany Fabrycjuszem, jego profesor i rektor. W Przyjmie zachowały się ruiny dawnej rezydencji rodu Przyjemskich herbu Brawicz, wzniesionej na przełomie XV-XVI stulecia i zniszczonej w okresie wojny polsko-szwedzkiej w 1655-60 roku. Ród Przyjemskich należał do polskiej elity politycznej końca XVI i początków XVIII stulecia. W dziejach Wielkopolski swą obecność zaznaczył licznymi fundacjami. Dzięki nim powstały liczne murowane klasztory w Kobylinie, Koźminie, Rawiczu. Byli założycielami wielu miast, w tym Rawicza, właścicielami ponad 100 wsi i kilkudziesięciu miast. Dochodzili do najwyższych zaszczytów w państwie polskim, w tym marszałka Królestwa Polskiego. Wsławili się w dyplomacji i dzielnie przelewali krew na polach bitew. Z występujących zabytków należy wymienić zespół dworsko-pałacowy w Golinie z XIX wieku, drewniany kościół parafialny w Golinie z XVIII wieku, kościół parafialny w Myśliborzu z XVI wieku oraz obraz Matki Bożej Pocieszenia, pochodzący z początku XVII wieku, umieszczony w ołtarzu głównym kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach. Atrakcją turystyczną gminy są obszary położone nad Wartą w części należącej do Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie występuje wiele gatunków ptaków i roślin niespotykanych na innych terenach, w tym rzadka roślinność wodna i bagienna. Celom turystycznym służyć może również Puszcza Bieniszewska, na której skraju leży Jezioro Głodowskie o powierzchni 54 hektarów. Gospodarka gminy ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują 7,2 tysiąca hektarów, z czego 5 stanowią grunty orne, a 1000 łąki i pastwiska. Duże zróżnicowanie gleb pociąga za sobą i zróżnicowanie upraw. Obok żyta i ziemniaków uprawia się pszenicę i buraki cukrowe. W produkcji zwierzęcej w ostatnim okresie rozwija się hodowla bydła mlecznego, produkującego mleko wysokiej jakości dla wielu firm znanych w całej Polsce. W okolicach Goliny funkcjonuje około 2,3 tysiąca indywidualnych gospodarstw rolnych. W samym mieście rozwinął się przemysł obuwniczy, spożywczy i metalowy. Działalność prowadzą też przedsiębiorstwa budowlane. Ogółem poza rolnictwem działalność prowadzą 623 podmioty gospodarcze, w których pracuje blisko 1000 osób. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
1: Konin FM.
0: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Mosina w powiecie poznańskim. Gmina Mosina to doskonałe miejsce sprzyjające zarówno aktywnemu wypoczynkowi, jak i inwestycjom. Położona tylko 18 km na południe od stolicy Wielkopolski, Poznania, zajmuje powierzchnię 171 km2. Gmina Mosina to naturalnie piękne miejsce, A świadczą o tym rozległe tereny Rogalińskiego Parku Krajobrazowego, Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz obszary Natura 2000. Na uwagę turystów szczególnie zasługuje zespół pałacowo-parkowy w Rogalinie, rezydencja rodu Raczyńskich. To jedno z najcenniejszych późnobarokowych założeń rezydenckich w Polsce ze świetnymi zbiorami malarstwa. Jego atrakcyjność turystyczną podnosi malownicze położenie w Dolinie Warty. W czerwcu 2015 roku muzeum zostało udostępnione szerokiej publiczności po wieloletniej przerwie, która związana była z rewaloryzacją i modernizacją tego jednego z najpiękniejszych polskich zabytków. Nieopodal pałacu położony jest kościół świętego Marcelina, zbudowany z inicjatywy Edwarda Raczyńskiego jako kaplica, mauzoleum, wzorowana na rzymskiej świątyni z miejscowości położonej koło Marsylii. Za czasów Raczyńskich była to kaplica pałacowa. Obecnie w podziemiach znajduje się mauzoleum Raczyńskich, w którym w 1993 roku pochowano zmarłego w Londynie ostatniego męskiego potomka rodu, Edwarda Bernarda Raczyńskiego, prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Doskonałym miejscem na spacery jest Rogaliński Park Krajobrazowy, który został utworzony w celu ochrony unikatowego krajobrazu Łęgów Nadwarciańskich oraz jednego z największych skupisk wielowiekowych dębów szypułkowych w Europie. Wiele spośród tych drzew to pomniki przyrody. Największą sławą cieszą się dęby noszące imiona legendarnych słowiańskich braci Lech, Czech i Rus. Z pewnością nie mniej wrażeń dostarczy odwiedzającym gminę Mosina Wielkopolski Park Narodowy. Z myślą o aktywnym wypoczynku na świeżym powietrzu przez cały rok z inicjatywy gmin Mosina, Puszczykowo-Komorniki i Stęszew przy współpracy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym powstał w roku 2014 projekt pod nazwą Aktywna Trójka – trasy trzech aktywności po Wielkopolskim Parku Narodowym. W ramach przeprowadzonych prac została wyznaczona sieć tras w formie zamkniętych pętli, przeznaczona do uprawiania Nordic Walking, biegania, a w zimie dla narciarstwa biegowego. Ta unikatowa w Wielkopolsce sieć ponad 55 km oznakowanych tras o różnej długości i stopniu trudności poprowadzona jest po najciekawszych kulturowo i krajobrazowo miejscach Wielkopolskiego Parku Narodowego. Dodatkowym jej atutem jest lokalizacja, dostępność parkingów i miejsc wypoczynku na trasach oraz bliskość miasta Poznania, co sprawia, że Wielkopolski Park może być atrakcyjnym miejscem zarówno na weekendowe wycieczki, jak i codzienne treningi. Na całym terenie objętym projektem znajdują się cztery pętle. Jedną z nich jest pętla mosińska o długości ponad 7 km, która ze względu na zróżnicowane ukształtowanie terenu umożliwia liczne zjazdy i podbiegi. Rozpoczyna się na parkingu stacji turystycznej Osowa Góra. Jej atrakcją poza bliską odległością od centrum miasta i łatwym dojazdem jest przede wszystkim studnia Napoleona, którą można zobaczyć zaraz na początku trasy. To miejsce, z którego według legendy wodę pił sam cesarz Napoleon Bonaparte. Na trasie położone są również malownicze jeziora Kociołek i Skrzynka. W pobliżu pętli mosińskiej znajduje się drewniana wieża widokowa o wysokości ponad 16 metrów, z której roztacza się panorama m.in. na Mosinę, Wielkopolski Park, a przy ładnej pogodzie także na Poznań. Dla turystów przygotowano parking i kładkę spacerową, dwie wiaty biwakowe, a latem miejsce do kąpieli na tzw. gliniankach. W pobliżu przebiegają zarówno piesze, jak i rowerowe szlaki turystyczne. Szeroką ofertę turystyczną uzupełnia oferta kulturalna i sportowa. W centrum Mosiny, w dawnej synagodze z końca XIX wieku, działa galeria miejska oraz izba muzealna. Odbywają się tutaj wernisaże, wystawy i spotkania z artystami znanymi w całym kraju. Nieopodal galerii przy skwerze legendarnego Eleganta stoi pomnik tej postaci. Kompleksy boisk sportowych, ścieżki rowerowe, ośrodki jeździeckie, przystań żeglarska oraz zorganizowane zajęcia ruchowe sprzyjają dbaniu o dobrą kondycję i propagowaniu zdrowego stylu życia. Olbrzymi potencjał turystyczny wynikający z uwarunkowań przyrodniczo-krajobrazowych terenu oraz dogodny klimat dla powstawania nowych inwestycji sprzyjają trwałej tendencji do wzrostu liczby mieszkańców w gminie, jak również rosnącej liczby podmiotów gospodarczych. prężnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe i powstają nowe osiedla domów jedno- i wielorodzinnych. Wszelkie podejmowane w gminie działania znajdują odzwierciedlenie w strategii rozwoju gminy, która nakierowana jest na zasady zrównoważonego rozwoju. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
3: Konin FM.
1: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konijanina. Historia poznańskiego Muzeum Pyry. Ziemniaki zwane w okolicach Poznania pyrami to bardzo ciekawe warzywo i czwarta co do wielkości zbiorów roślina uprawna na świecie. Pyry przybyły do nas z Ameryki Południowej, a ich historia od tamtej podróży z XVI wieku do chwili, gdy trafiły na nasze stoły, jest długa, burzliwa i niezwykle interesująca. Na ziemiach polskich ziemniaki na skalę przemysłową przyjęły się najszybciej w Wielkopolsce. Dlatego Poznań określany jest jako Pyrlandia. Więc nie może się obejść bez poznańskiego Muzeum Pyry, czyli swojego symbolu. Ziemniaki często są traktowane jako banalny dodatek do obiadu, jednak po wizycie w tym muzeum zupełnie zmienia się ich postrzeganie. Jeśli chcecie przekonać się, jakie historie kryją się w ziemniaku, polecamy wizytę w poznańskim Muzeum Pyry. Przeczytacie o tym na www.muzeumpyry.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Honorowi obywatele Konina. Witold Freeman, kompozytor, pianista, pedagog. W 1972 roku został honorowym obywatelem miasta. Witold Freeman urodził się 20 sierpnia 1889 roku w Koninie. Zmarł 22 marca 1977 roku w Laskach koło Warszawy. Jak podaje Encyklopedia Muzyki PWN, był uczniem Michałowskiego, Noskowskiego, Statkowskiego w konserwatorium w Warszawie oraz Regera w Lipsku. W latach 1921-1928 profesor konserwatorium we Lwowie, wykładowca na Uniwersytecie Jana Kazimierza i recenzent muzyczny w Słowie Polskim. Od 1929 do 1933 roku Freeman był dyrektorem konserwatorium w Katowicach, potem w 1939 pracował w rozgłośni warszawskiej Polskiego Radia, a od 1945 roku nauczał przedmiotów muzycznych w zakładzie dla ociemniałych w Laskach. Na dorobek twórczy pianisty i kompozytora składa się 1300 utworów, między innymi symfonie, koncerty, utwory kameralne, fortepianowe, pieśni, które w rękopisach w przeważającej części znajdują się w Bibliotece Narodowej. Był m.in. twórcą hejnału miasta, rozbrzmiewającego z wieży ratusza codziennie w samopołudnie. Napisał go w 1973 roku w Laskach. W 1972 został honorowym obywatelem Konina.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Kościół i klasztor ojców Bernardynów w Kole. Bracia franciszkanie, obserwanci od świętego Bernardyna ze Sieny, znakomitego włoskiego kaznodziei z XV wieku, zwani w Polsce Bernardynami, odłączyli się w latach 50. XV wieku od zakonu franciszkanów. Skutkiem tego było powstanie nowego zgromadzenia. Bracia obserwanci zjawiają się w Polsce w roku 1453 w osobie uduchowionego kaznodziei Jana Kapistrana, przybywającego na zaproszenie króla Kazimierza Jagiellończyka i biskupa Zbigniewa Oleśnickiego. Zrobił on niemałe wrażenie na królu i mieszkańcach Krakowa, głównie swoimi pięknymi kazaniami. W ten sposób utorował drogę obserwantom na polską ziemię. Jeszcze w tym samym roku ufundowano w Krakowie pierwszy konwent z kościołem pod wezwaniem świętego Bernardyna. Wspaniałe, można rzec porywające, wystąpienie kapistrana przyczyniło się również do wzrostu liczby powołań zakonnych. Już w następnym roku, dzięki staraniom księżnej Anny Sochaczewskiej, powstaje konwent w Warszawie. W 1455 rozpoczynają działalność konwenty wielkopolskie Kościan, Wschowa i Poznań. W roku 1465 lub 1466 Bernardyni przybywają do Kalisza. W 1467 mamy już w Polsce 12 klasztorów franciszkanów-obserwantów. Kraków, Warszawa, Poznań, Kościan, Wschowa, Kobylin, Tarnów, Lublin, Lwów, Przeworsk, Kalisz i Koło. Inicjatorem sprowadzania zakonu franciszkanów-obserwantów do Koła był Jan Chincza z Rogowa, podskarbi królewski i starosta kolski. Głównym zadaniem zakonu było wedle reguły zakonnej duszpasterstwo i kaznodziejstwo. 2 lipca 1466 roku papież Paweł II wydał bullę fundacyjną kolskiego konwentu. Pierwotny kościół gotycki obecnie nie istnieje i wtopiony jest w mury klasztoru. Był szeroki, prawdopodobnie 8,5 metra. Z przekazu kroniki klasztornej wiemy, że był niewielki z powodu umiłowania ubóstwa przez zakon oraz ograniczonej przestrzeni, na której był budowany. Był to kościół orientowany jednonawowy. Zbudowano go w dolnych partiach z ciosów kamiennych i cegły w układzie gotyckim. Podobnie użyto ciosów kamiennych, dolne partie murów, do wzniesienia klasztoru. W jego zewnętrznej ścianie widoczne są pozostałości okien. Pierwotnie kościół był pod wezwaniem świętego Franciszka i Bernardyna, a nie Najświętszej Maryi Panny, jakim cieszy się obecnie. Po licznych przez stulecia zniszczeniach, w tym spowodowanych wylewami Warty, budynek klasztoru odbudowano w latach 1754-1765. W tym czasie kościół gotycki rozebrano i pobudowano w latach 1773-1783 nowy, trzynawowy, usytuowany na linii północ-południe, nadając mu styl późno-barokowy. Klasztor tworzą budynki dwukondygnacyjne, zbudowane na planie zbliżonym do kwadratu z wirydarzem po środku, przylegające do wieży kościoła od strony północno-wschodniej. Między nawą kościoła a wschodnim skrzydłem klasztoru wydzielony jest zamknięty dziedziniec. Naroża południowe opinają szkarpy, a skrzydło wschodnie pojedyncze, prostopadłe do murów. Skrzydło zachodnie jest częściowo podpiwniczone. Obie kondygnacje od strony dziedzińca obiega korytarz nakryty sklepieniem kolebkowo-krzyżowym, natomiast pomieszczenia kolebkowym z lunetami, w niektórych z geometryczną dekoracją stiukową. Wejście do pomieszczeń mieszkalnych prowadzi od strony północnej, zaś gospodarcze od strony południowej. Budynki pokrywa dach dwuspadowy. Obecny kościół zbudowany w stylu barokowym nosi wszystkie cechy tego stylu architektonicznego. Fasady i wnętrze cechuje bogactwo elementów dekoracyjnych. Typowymi są schody zewnętrzne i tarasy. Dynamizm baroku polega na stosowaniu czasem nieregularnych kształtów brył budowli zamiast prostokątnych, odznaczających się spokojem układów renesansowych. Fasada charakteryzuje się wyraźnie zaznaczonymi tendencjami do wydobywania płynności i wypukłości z płaszczyzny. Barok wprowadza na prostych dotąd ścianach powierzchnie skośne, łukowe i sfalowane. Obrys zewnętrzny budynku, a w ślad za nim cała fasada, ożywia się i nabiera jakby ruchliwości i charakteru rzeźbiarskiego. Okna i portale barokowe otrzymują bardzo silne obramowanie. Występuje bardzo bogata ornamentyka elewacji zewnętrznych. Bardzo wyraziste gzymsy. Charakterystyczne okrągłe kształty szczytów. Wieże wysunięte przed lico fasady, ujęte w pilastry w narożach. Piękne rokokowe wyposażenie kościoła w większości pochodzi z ostatniej ćwierci XVIII wieku. Z dawnej świątyni zachowały się płyta nagrobna Stanisława Różkowskiego, zmarłego w 1597 roku, kamienna kropielnica z XVI wieku oraz nagrobek Bartłomieja Wilczyńskiego, zmarłego w 1591. Do dziś podziwiać możemy również podziemia kościoła klasztornego, które były nekropolią dla zakonników i dobrodziejów konwentu. Czytamy na muzeum-koło.pl.
1: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Gmina Kramsk położona jest w środkowo-wschodniej części powiatu konińskiego. Zajmuje powierzchnię 132 km kwadratowych. Podzielona jest na 30 sołectw. Zamieszkała przez prawie 11 tysięcy osób. Pierwsza wzmianka o Kramsku pochodzi z 1224 roku. Kramsk był wsią wchodzącą w skład starostwa konińskiego. Później wydzielono go w osobną dzierżawę. Jej zarządcą był m.in. Wojciech Kadzidłowski, kasztelan inowrocławski, dziedzic rozległych dóbr Kazimierz Biskupi, Gosławice, Licheń oraz Izbica Kujawska. Znamy go jako fundatora klasztoru Kamedułów w Bieniszewie w 1663 roku. Po roku 1797 wieś znalazła się w rękach prywatnych, a w 1874 roku wykupili ją miejscowi włościanie. Dawna nazwa Kramsko pochodzi od strumyka Krąpini, inaczej Krąpiny, płynącego niegdyś w szerokiej dolinie na zachód od wsi. W jego miejscu wykopano w XVIII wieku kanał łączący Jezioro Lubstowskie z Wartą, obecny kanał Grójecki. W 1518 roku miejscową parafię pod wezwaniem świętego Stanisława przyłączono do parafii w Pyzdrach jako beneficium, uposażenie, kolegium mansjonarzy w tym mieście. Najstarszym zabytkiem Kramska jest położony na wzgórzu neobarokowy kościół wzniesiony w 1844 roku z kropielnicą z XVII wieku, krucyfiksem z pierwszej połowy XVIII wieku oraz kopią obrazu Zdjęcie z krzyża pochodzącego z pracowni Piotra Rubensa z pierwszej połowy XIX wieku. Z miejscowości Wysokie pochodził pierwszy polski opat klasztoru cysterskiego w Lądzie nad Wartą. To on był przedstawicielem króla Zygmunta Augusta, zabiegającym o sumy spadkowe królowej matki Bony. W tym celu zostało utworzone stałe połączenie pomiędzy Krakowem a Wenecją, uznawane za początki Poczty Polskiej. W Bilczewie odkryto wielkie, prehistoryczne cmentarzysko całopalne. W gospodarce gminy dominującą rolę odgrywa rolnictwo. Produkcja rolna oparta jest na uprawie zbóż, głównie żyta i mieszanek zbożowych, oraz ziemniaków, a także hodowli trzody chlewnej i bydła. Gmina posiada także tradycje w uprawie ziół. Powierzchnia użytków rolnych sięga prawie 9 tysięcy hektarów, w tym około 4 hektarów zajmują łąki i pastwiska. Poza rolnictwem działalność prowadzi około 340 podmiotów gospodarczych zatrudniających ponad 500 osób. KWB Konin prowadziła działalność odkrywkową na odkrywce drzewce, której eksploatacja jest już zakończona. Tekst pochodzi ze strony powiat.konin.pl.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 znajduje się w Odwachu na Starym Rynku, w jednym z najwybitniejszych zabytków architektury polskiej. Wybudowano go z inicjatywy ówczesnego starosty generalnego wielkopolskiego Kazimierza Raczyńskiego. Projekt wykonał najprawdopodobniej architekt królewski, współtwórca warszawskich łazienek i wnętrz Zamku Królewskiego. Do zajęcia Poznania przez Prusy w ramach drugiego rozbioru Polski w Odwachu stacjonowały wojska koronne. W okresie zaborów poznaniacy byli świadkami odbywających się tu odpraw Wart, wojska zaborcy, który staromiejski Odwach uczynił głównym odwachem garnizonu twierdzy Poznań. Pod zwieńczającymi Attykę symbolami Rzeczypospolitej czasów ostatniego jej króla stała budka wartownicza w barwach pruskich i niemiecki żołnierz. W 1918 roku polskość wkroczyła do Odwach. W listopadzie znalazła tu siedzibę jedna z najważniejszych formacji powstania wielkopolskiego – paramilitarna Straż Ludowa. 17 listopada w straży służyli już wyłącznie Polacy. Przed 27 grudnia 1918 roku Straż Ludowa wystąpiła dwukrotnie w sposób zorganizowany. 3 grudnia dla ochrony delegatów do Polskiego Sejmu Dzielnicowego podczas przemarszu przez miasto na miejsce obrad i 26 grudnia w czasie przejazdu przez Poznań Ignacego Paderewskiego. 27 grudnia załoga odwachu ruszyła do powstania. W czasie dobijania się do Europy o prawo przynależności do Polski przez Polaków z tak zwanego byłego zaboru pruskiego w staromiejskim odwachu miała siedzibę jeszcze jedna ważna powstańcza formacja – Służba Straży i Bezpieczeństwa. Jej ochotnicze oddziały tworzono od 15 listopada 1918 w niemieckich garnizonach na polecenie ministra wojny. Ponieważ zaborca dopuścił do niej Polaków, szybko została przez nich zdominowana. Ci żołnierze, Polacy, będący na etacie i żołdzie niemieckim oraz dysponując bronią i zarządzając obiektami wojskowymi zaborcy, stanowili trzon polskich oddziałów w pierwszych dniach Powstania Wielkopolskiego. 9 stycznia 1919 roku formacja została rozwiązana. Z jej oddziałów utworzono dwa bataliony garnizonowe Polskich Sił Zbrojnych byłego zaboru pruskiego. Żołnierze jednego z tych batalionów pełnili służbę w odwachu. Odtąd odprawy wart przed odwachem odbywali żołnierze w oczekiwanym tu ponad 100 lat polskim mundurze. We wrześniu 1939 roku zniknął sprzed odwachu polski żołnierz. Nie pojawił się też niemiecki. Okupant budynek przeznaczył na magazyn. W roku 1945, podczas walk o twierdzę Poznań, budynek odwachu został poważnie zniszczony. Władza komunistyczna zrekonstruowała go w latach 1949-1951 i przeznaczyła najpierw na szkołę baletową i teatralną oraz mieszkanie. W roku 1957 na poznański oddział Centralnego Biura Wystaw Artystycznych. W 1962 umieściła w nim Muzeum Historii Ruchu Robotniczego imienia Marcina Kasprzaka. W 2004 roku, po 65 latach nieobecności, ponownie przed odwachem pojawił się żołnierz w polskim mundurze. Teraz w mundurze historycznym. Odbywają się tu patrole Powstańczej Armii Wielkopolskiej oraz uroczyste odprawy warty honorowej Ochotniczego Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów Miasta Poznania w barwach 15 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Poznaniacy niezmiennie entuzjastycznie reagują na tę żołnierską tutaj obecność. Czytamy o tym na www.wmn.poznań.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Rokietnica w powiecie poznańskim. Gmina Rokietnica położona jest w Wielkopolsce i zajmuje powierzchnię 79 km2. Jest północno-zachodnim sąsiadem Poznania. Przez gminę przebiegają droga wojewódzka Poznań-Szamotułę oraz droga krajowa nr 11 Poznań-Koszalin. Południe gminy przecina międzynarodowa trasa A2. Ziemia rokietnicka cechuje się pięknym krajobrazem wielkopolskiej wsi. Gmina zdominowana jest przez rolnictwo z przewagą gospodarstw indywidualnych o areale nieprzekraczającym 10 hektarów. W ostatnich latach zmniejsza się jednak obszar rolniczy na rzecz aktywizacji gospodarczej i budownictwa mieszkaniowego. Właśnie z myślą o potencjalnych inwestorach w planach zagospodarowania przestrzennego wyznaczono wiele terenów pod działalność gospodarczą i zabudowę mieszkaniową. W gminie bardzo duży nacisk kładzie się na ochronę środowiska naturalnego. W zakresie gospodarki odpadami i korzystania ze źródeł energii odnawialnej gmina współpracuje z zaprzyjaźnionym fińskim miastem. Gmina ma charakter proekologiczny, dlatego nie ma tam szkodliwych i szczególnie uciążliwych dla środowiska zakładów produkcyjnych. W okolicy zainwestowały duże firmy. Warto wspomnieć, że w Przybrodzie Akademia Rolnicza w Poznaniu ma swoje rolniczo-sadownicze gospodarstwo doświadczalne. Badane tam są nowoczesne technologie produkcji roślinnej, modele wzrostu i plonów roślin. Inicjatorem wielu imprez kulturalnych na terenie gminy Rokietnica jest Gminny Ośrodek Kultury. Mieszkańcy mogą w ciekawy sposób spędzać czas wolny. Dorośli grają w brydża sportowego, natomiast dzieci i młodzież mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z rytmiki, nauki, gry na pianinie oraz korzystania z pracowni zręcznych rąk. Uzdolnieni aktorsko biorą udział w teatrzyku Przodem, gdzie rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności. Tradycyjnie od 10 lat organizowana jest Rokietniczka Majówka –

0: Aktualnie, że lokalnie.
1: Kazimierz Biskupi to gmina przemysłowo-rolnicza położona w środkowej części powiatu konińskiego. Sieć osadnicza tworzy 18 sołectw. Obszar gminy wynosi 108 km kwadratowych i zamieszkuje na nim ponad 11 tysięcy osób. Kazimierz Biskupi założony został prawdopodobnie przez Kazimierza Odnowiciela w połowie XI wieku. Od około 1237 roku do 1504 był własnością biskupów lubuskich rezydujących przy świątyniach w Lubuszu.
0: Konin FM.
2: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
3: Powtórkę.
4: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
1: Trwa sezon rowerowy i hulajnogowy. Mamy kolejny apel o stosowanie prostej zasady zwiększającej bezpieczeństwo. Tym razem kierowcy samochodów z Konina telefonują do nas i proszą o przekazanie cyklistom, by wyraźnie sygnalizowali zamiar zmiany toru jazdy. Chodzi nie tylko o skrzyżowania. W mieście mamy wiele tak zwanych przejazdów dla rowerów, czyli specjalnych pasów równoległych do przejść dla pieszych. Hulajnoga czy rower mogą po nich przejechać. W tym przypadku nie trzeba schodzić i przeprowadzać jednośladu. Jednak zdarza się, że jadący prosto drogą rowerową cyklista chce skręcić w bok właśnie na taki przejazd przy zebrze. Dobrze, by kierowcy samochodów odpowiednio wcześnie wiedzieli, że rowerzysta zamierza wykonać taki manewr. Stąd apel do cyklistów, by sygnalizowali skręcanie ręką. Tymczasem pod koniec tygodnia obchodzić będziemy Światowy Dzień Bez Tytoniu. To data ustalona przez Światową Organizację Zdrowia od 1987 roku. Wówczas w Polsce palenie papierosów było tak powszechne, że z fajką w ustach można było przebywać nawet w urzędzie czy w przychodni lekarskiej. Teraz koniński sanepid zwraca uwagę na równie niebezpieczne elektroniczne urządzenia z nikotyną. Skutki ich używania nie są jeszcze do końca medycznie znane, ale wstępne wyniki wskazują, że nic dobrego z tego raczej nie będzie. W tym tygodniu w szkołach inspektorzy sanepidu będą prowadzić profilaktyczne pogadanki. Zachęcamy wszystkich palaczy, by najbliższą niedzielę 31 maja wykorzystali jako dobrą okazję do rozpoczęcia walki z uzależnieniem. Dokładnie wtedy będziemy obchodzić Światowy Dzień Bez Tytoniu. Od kilku dni kaloryfery w Koninie są już zimne. Monterzy centralnego ogrzewania z MPC-u apelują jednak, by nie ustawiać termostatów na zero. Przekręcenie zaworu przy grzejniku na symbol gwiazdki może przynieść nam kłopoty. Gdy grzejnik przez lato pozostanie całkowicie zakręcony, mechanizm termostatu będzie stale dociśnięty, co sprzyja odkładaniu się kamienia i innych zanieczyszczeń. W efekcie zawór może się zablokować. Inne problemy, które mogą wystąpić jesienią, to zapowietrzenie grzejnika, a w skrajnych przypadkach nawet jego wewnętrzna korozja. Zdaniem ekspertów, latem, gdy gorąca woda nie płynie już w kaloryferach, najlepiej pozostawić pokrętła ustawione nawet na piątkę. A teraz o osiągnięciach mieszkańców Koła. Sportowe sukcesy lokalnych zawodników i trenerów zostały nagrodzone w ratuszu. Za wybitne osiągnięcia nagrody otrzymali zawodnicy Joanna Sołtysiak-Wrebak, Monika Wojciechowska, Joanna Wojnicka i Aniela Schiller. Startowały one w takich dyscyplinach jak triatlon, duatlon czy pływanie. Doceniono także koskich trenerów Ojama Karate, Krzysztofa i Arkadiusza Wojewodę. Każdego roku władze miasta Koła honorują zawodników odnoszących sukcesy sportowe oraz trenerów szkolących młodych sportowców. Po 26 miesiącach od rozpoczęcia inwestycji budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu znajduje się w zaawansowanej fazie realizacji. Dobiegają końca prace związane z wykonaniem konstrukcji żelbetowej budynków nadziemnych. Marszałek Marek Woźniak cały czas monitoruje budowę muzeum. Część podziemna obiektu, w której zlokalizowana będzie wystawa stała oraz przestrzeń centralna z charakterystyczną kopułą, znajduje się obecnie na etapie robót wykończeniowych oraz intensywnego montażu instalacji technicznych. Muzeum Powstania Wielkopolskiego będzie jedną z najnowocześniejszych takich instytucji w Polsce poświęconych historii walk o niepodległość. Za nieco ponad miesiąc, 29 czerwca, w godzinach od 8 do 14.30 mieszkańcy gminy Wilczyn na placu przy skrzyżowaniu ulic Skulskiej i Kleczewskiej będą odbierać pojemniki na szkło i odpady zmieszane. Kubły o pojemności 240 litrów będą wydawane bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia ze spółdzielnią kółek rolniczych z Kazimierza Biskupiego. Samorządy w regionie odchodzą od jednorazowych worków. W zamian mieszkańcy domów zaczynają segregować odpady w plastikowych kontenerach. Jeszcze przypomnienie o piątkowym koncercie w zabytkowych wnętrzach ewangelickiej świątyni na Starówce. W kościele Świętego Ducha w Koninie zabrzmią dwie kantaty Jana Sebastiana Bacha. Publiczność usłyszy twórczość jednego z najwybitniejszych kompozytorów i zarazem słynnego

0: Edy Teranina. Kantata to kilkuczęściowa wokalno-instrumentalna forma muzyczna przeznaczona na głosy solowe, chór i orkiestrę. Zostaną one zagrane na instrumentach historycznych, co pozwoli przybliżyć oryginalne brzmienie epoki. Wstęp jest bezpłatny. Zapraszamy do Kościoła Ewangelickiego w Starym Koninie już w piątek o godzinie 19. Przy nowo powstałej bieżni w Strzałkowie pojawiła się już trawa. Otwarcie obiektu planowane jest na drugą połowę czerwca. Całkowita wartość inwestycji to 1 165 000 zł, w tym dofinansowanie ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach programu lekkoatletycznego. Teraz o tym, co czeka nas pod koniec tygodnia. Stowarzyszenie Halo oraz Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie zapraszają na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, a będzie to koncert wykładowców trzecich warsztatów muzyki dawnej. Ten występ będzie punktem kulminacyjnym ogólnopolskich warsztatów, które przyciągają do Konina wybitnych instrumentalistów oraz młodych adeptów sztuki wykonawczej na instrumentach historycznych. To rzadka okazja, by usłyszeć brzmienie epoki baroku i renesansu w mistrzowskich wykonaniach. Wydarzenie odbędzie się w ostatnią sobotę maja, czyli właśnie co kilka dni, 30 o godzinie 16 w sali koncertowej Szkoły Muzycznej na Starówce. Wstęp jest wolny, ale trzeba mieć bezpłatną wejściówkę. Można o te wejściówki pytać w Państwowej Szkole Muzycznej lub bezpośrednio w Stowarzyszeniu Halo. Te warsztaty oraz koncert cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem środowiska kulturalnego regionu oraz środowisk akademickich z całej Polski. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Konińska Szkoła Muzyczna często gości takie nietuzinkowe wydarzenia. Mieszkańcy bardzo chętnie eksperymentują ze sztuką, a dźwięki muzyki dawnej płynące z instrumentów historycznych będą z pewnością wyjątkową ucztą dla zmysłów. Szkoła Podstawowa imienia Alfreda Delonga w Kunach zaprasza wszystkich uczniów, rodziców oraz mieszkańców Kuln i absolwentów placówki na uroczystość nadania sztandaru. To już pojutrze. Środowe uroczystości zaczną się o 11 mszą w miejscowym kościele, potem przemarsz do szkoły i część oficjalna ze sztandarem w roli głównej. Będzie to symbol honoru, tradycji i tożsamości szkoły. Wyjątkowy moment w jej historii. I zmieniamy temat. Konińska policja opublikowała na swoim profilu społecznościowym w internecie nagranie z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej, w którym przypominane są nowe zasady.
1: Już nie 10, a 13 lat to minimalny wiek, aby kierować hulajnogą elektryczną bądź poruszać się przy pomocy urządzenia transportu osobistego. Oczywiście potrzebne są do tego uprawnienia, czyli karta rowerowa, którą możesz nabyć po ukończeniu 10 lat. Wyjątkiem jest strefa zamieszkania. Tam do ukończenia 13 roku życia możesz poruszać się tymi urządzeniami i hulajnogą elektryczną bez uprawnień, ale tylko pod opieką osoby dorosłej. Nadal po ukończeniu 10 roku życia, posiadając kartę rowerową, możesz poruszać się rowerem. Bezpiecznej drogi.
0: Uwzględnijmy to przy wyborze komunijnych prezentów. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu podał konkretne dane za poprzedni miesiąc. Stopa bezrobocia w Wielkopolsce wyniosła 3,8%. W naszej części kraju w dalszym ciągu mamy najmniejszą liczbę osób zarejestrowanych w urzędach pracy, patrząc na wszystkie 16 regionów Polski. Tymczasem w gminie Żgłów w powiecie konińskim rozpoczęła się tak zwana ścinka poboczy przy drogach. Na terenie gminy trwają intensywne prace związane z profilowaniem poboczy przy jezdniach. Roboty prowadzone będą sukcesywnie w poszczególnych miejscowościach zgodnie z harmonogramem prac utrzymaniowych. Celem prowadzonych działań jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwiększenie widoczności na drogach oraz poprawa odwodnienia pasa drogowego. W ramach prac wykonywane będą m.in. usuwanie nadmiaru ziemi i roślinności z poboczy oraz wyrównywanie terenu przylegającego do jezdni. W związku z prowadzonymi robotami mogą występować chwilowe utrudnienia w ruchu. Gmina Żgów prosi mieszkańców oraz kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do tymczasowego oznakowania oraz do poleceń osób kierujących ruchem. Lepiej też w najbliższych tygodniach nie zostawiać samochodów przy drogach. Pamiętajmy również, że wszelkie śmieci z rowów melioracyjnych przy prywatnych posesjach powinni na bieżąco usuwać właściciele domów, tak by woda mogła sobie swobodnie przepływać. Już w najbliższą środę o godzinie 10 nastąpi uroczyste otwarcie nowego, drugiego już żłobka w gminie Krzymów. Tym razem będzie to Kraina Malucha w Brzeźnie. Obiekt zbudowano przy ulicy Siennej. W tej miejscowości osiedliło się wiele młodych par, które chcą wychowywać potomstwo. Dyrektorką żłobka w Brzeźnie została Weronika Sipa. Tymczasem koniński poseł Tomasz Piotr Nowak z Koalicji Obywatelskiej cały czas walczy, by na osiedlu Pątnów w Koninie została zbudowana druga państwowa elektrownia atomowa.
2: Sztab Atom w Koninie organizuje 16 czerwca wizytę studyjną dziennikarzy, ale także potencjalnych inwestorów. Spotkałem się z Westinghouse'em, z ZDF-em, z kanadyjskim Candu po to, ażeby właśnie zaprosić ich osobiście do przyjazdu do Konina i żeby zobaczyli, że Konin ma wodę, a woda jest niezbędnym elementem do tego, ażeby funkcjonowała poprawnie elektrownia atomowa. Zaproszenie zostało przyjęte z wielkim zainteresowaniem.
0: Przypomnijmy, że rodzina Solorzów, właściciele grupy ZEPAK, myślą o prywatnym biznesie jądrowym w Koninie. W grę wchodzi albo duża elektrownia, albo małe reaktory SMR.
3: Powtórkę.
4: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
5: Konin FM.
0: Budynek szkoły podstawowej w Serbicach przejdzie modernizację. Gmina Przykona wyda na ten cel ponad 5 milionów złotych. Prace dofinansowane ze środków na transformację energetyczną Wielkopolski Wschodniej mają potrwać do końca października. Tymczasem w Wielkopolsce powstanie 18 nowych zbiorników małej retencji. Zawarte zostały umowy z beneficjentami na wsparcie o wartości prawie 1 200 000 złotych. Środki pochodzą z budżetu województwa i umożliwiają osobom prywatnym budowę nowych akwenów, których łączna powierzchnia wyniesie prawie 15,5 hektara. Samorząd województwa wielkopolskiego zwraca uwagę na problemy związane z hydrologią w naszym regionie. Dlatego od wielu lat wspiera indywidualne osoby w pozyskiwaniu środków na budowę nowych zbiorników małej retencji. Działanie realizowane jest w ramach prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Ma to ogromne znaczenie w okresach o skrajnych stanach pogody, zwłaszcza gdy tygodnie suszy przeplatają się z gwałtownymi deszczami. W tym roku wsparcie pozyskało 18 osób, które budują zbiorniki o powierzchni do 2 hektarów. Dotacja w przypadku budowy pojedynczego zbiornika wynosi 75 tysięcy i co ciekawe, dla inwestycji z powiatów konińskiego, kolskiego i tureckiego przelicznik jest o 10% wyższy. Za sprawą tych działań od wielu lat tereny Wielkopolski zyskują nowe, cenne rezerwuary wody, które pomagają zachować bezpieczeństwo, niwelując ryzyko podtopień lub oddając zapas wody w okresach suchych, zachowując bioróżnorodność. Warto dodać, że łączna kwota wsparcia przekazana przez województwo od 2011 roku na budowę zbiorników małej retencji przez osoby indywidualne i samorządy wynosi już ponad 47 milionów. Punkt informacyjny funduszy europejskich odwiedzi Grodziec. Doradcy PIFE zawitają tam pojutrze. Wystarczy przyjść w środę 27 w godzinach od 9 do 11.30 do Biblioteki Publicznej, by dowiedzieć się o wszelkich możliwych formach unijnego wsparcia zarówno dla osób indywidualnych, jak i firm. Może to dotyczyć biznesu, wykształcenia czy domowych inwestycji. Każdego dnia w takich sprawach można odwiedzić także stacjonarny punkt przy Agencji Rozwoju Regionalnego w budynku pośredniaka przy Zakładowej w Koninie. Teraz bardzo dobra wiadomość dla fanów Króla Disco Polo. Lider zespołu Akcent będzie mieć dla publiczności całą godzinę na zdjęcia i autografy. Zenek Martyniuk wystąpi w niedzielę 31 maja w amfiteatrze w Starym Mieście z okazji Święta Gminy. Na swoich wielbicieli piosenkarz będzie czekać przy scenie od godziny 15 do 16. Przypomnijmy, że Dni Staromiejskie odbędą się 30 i 31 maja. Oprócz Zenka Martyniuka i zespołu Akcent wystąpią także Roxaok, Kleo, Mig i Kasia Moś ze Staromiejską Orkiestrą. A tymczasem w powiecie tureckim, także w ten sam weekend, ostatni weekend maja, podczas Dni Malanowa zaprezentują się Folk Music Show Redlin, Daj to głośniej oraz After Party. Mieszkańcy będą decydować. Wójt gminy Słupca informuje, że 9 czerwca w sali wiejskiej OSP Wilczna w godzinach 18.20 odbędą się konsultacje społeczne dotyczące nadania nazw ulic właśnie w miejscowości Wilczna. Konsultacje będą miały formę ankiety, w której mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię. W przypadku nadania nazw ulic trzeba będzie dokonać zmian adresowych we własnym zakresie, m.in. w banku, szkole, ubezpieczalni, urzędzie skarbowym, ZUS-ie, KRUS-ie oraz innych instytucjach. Wymiana dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy wynikająca ze zmiany adresu spowodowanej zmianami administracyjnymi będzie zwolniona z opłat. Zmiany w zakresie meldunku, ewidencji gruntów i budynków, podatków oraz gospodarki odpadami komunalnymi zostaną dokonane bezpłatnie przez Urząd Gminy. Na konsultację 9 w Wilcznej należy zabrać ze sobą dowód tożsamości. I zmieniamy temat. Niedawno w wielkopolskim Kołaczkowie odbył się 48. międzywojewódzki pieszy rajd rejmontowski. Do rajdu zgłosiło się 170 osób, czyli dokładnie 13 drużyn. Trasa obejmowała także konkursy i konkurencje, takie jak wyblatanie wianka dla Jagny, rzuty ziemniakami do kosza na czas, wielobój rejmontowski na czas, a więc skok przez miedzę, toczenie koła odwozu i zbieranie plonów, rzuty kostką rejmontowską oraz sortowanie ziaren na czas. Powiat koniński reprezentowali uczniowie i nauczyciele ze szkoły podstawowej w Mąkolnie, zdobywając drugie miejsce w klasyfikacji powiatów. Z kolei w Raszkowie odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski Zrzeszenia LZS w tenisie stołowym. Do mistrzostw zgłosiły się 184 osoby z 19 powiatów, które rywalizowały w 5 kategoriach wiekowych: żak, młodzik, kadet, junior i senior, dodatkowo z podziałem na kategorie kobiet i mężczyzn. Powiat koniński reprezentowały zawodniczki i zawodnicy z klubu tenisa stołowego Wicher Lisiec Wielki. Pierwszy weekend prac na torach i utrudnień dla kierowców samochodów za nami, przed nami jeszcze jeden. Od godziny 22 w piątek 29 maja do 6 rano w poniedziałek, czyli za tydzień, 1 czerwca, ponownie zamknięty będzie przejazd kolejowo-drogowy na linii Warszawa Zachodnia-Kunowice w ciągu drogi powiatowej Rybno-Rycerzew w okolicach Kłodawy. Ruch samochodowy oraz pieszy znów zostanie skierowany objazdem. Prosimy o cierpliwość. A teraz o sukcesie wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale. Pierwsze miejsce w województwie zdobyli uczniowie SOSW imienia Piotra Janaszka podczas wielkopolskiej imprezy sportowo-rekreacyjnej osób niepełnosprawnych pod hasłem Sport drzemie w każdym z nas, która odbyła się w Przygodzicach. W zawodach wzięło udział ponad 200 osób, 19 drużyn. Powiat koniński zaprezentował się w składzie Estera Jarek, Ewelina Biniek, Sandra Kałużna, Ewelina Budkowska, Zosan Nawitkowska, Jakub Wojtczak, Maciej Operacz, Jakub Rzeczkowski, Jakub Gałązka oraz opiekunowie Sławomir Woźniak i Jarosław Drewnikowski. Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach lekkoatletycznych oraz rekreacyjnych, plasując się na pierwszym miejscu tabeli. Organizatorem Spartakiady było Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu. Będzie plenerowy punkt informacji turystycznej. Unijne środki, które dystrybuuje Stowarzyszenie Solidarni w Partnerstwie, pozwolą stworzyć takie miejsce w gminie Grodziec. To duży krok w stronę promocji walorów turystycznych tej części powiatu konińskiego i doskonały przykład efektywnego wdrażania założeń naszej lokalnej strategii rozwoju. Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie ponad 300 tysięcy złotych. Do działalności takiego punktu posłuży plac, na który jeszcze dekadę temu nie dało się nawet wjechać. Nie tak dawno został on uprzątnięty i udostępniony dla wszystkich. Grodziec jest najbardziej zalesioną gminą w okolicy. W jej granicach zaczyna się Puszcza Pyzderska, a nadleśnictwo posiada ścieżkę w koronach drzew, na którą wstęp jest bezpłatny. To rejony, które powinien odkryć każdy turysta. Zaglądamy teraz do Centrum Kształcenia Ustawicznego imienia Stefana Batorego w Starym Koninie w ramach kampanii społecznej Drugie Życie. Natasza Kubacka przygotowała wyjątkowy tomik poezji, który porusza tematykę transplantacji, nadziei życia i świadomego pomagania innym. Natasza samodzielnie zaprojektowała okładkę i napisała 8 wierszy inspirowanych ideą kampanii. Ich tytuły to Drugie Życie, Nić Życia, Sens Kampanii, Barwy Kampanii, Oświadczenie Woli, Nieskończoność, Miś oraz Transplantacja. To niezwykle dojrzały i pełen emocji projekt pokazujący, jak wielką siłę mają słowa i jak ważne jest budowanie świadomości społecznej poprzez sztukę oraz młodzieńczą wrażliwość. W Wielkopolsce wciąż zbyt mało mieszkańców decyduje się, by pomóc innym, oddając kawałek siebie. Dla wielu seniorów codzienne zakupy to nie rutyna, ale trudny wybór między żywnością, lekami i opłatami. Dlatego po raz kolejny Caritas Diecezji Włocławskiej realizuje program pod nazwą Na codzienne zakupy, prowadzony wspólnie z fundacją jednej z sieci supermarketów. To już 9. edycja programu w naszej diecezji. W tym roku wsparciem objętych zostało 266 seniorów z okolicy. W realizację programu zaangażowało się 17 środowisk lokalnych oraz ponad 100 wolontariuszy, którzy każdego dnia pomagają osobom starszym nie tylko materialnie, ale także swoją obecnością i rozmową. Karty programu na codzienne zakupy trafiają już do beneficjentów i pomagają seniorom w codziennym funkcjonowaniu oraz zakupie najpotrzebniejszych produktów. Przy okazji przypominamy, że w Koninie mamy jeden z kilku magazynów żywności włocławskiej Caritas. To miejsce stale czeka na nowych wolontariuszy. Magazyn obsługuje potrzebujących mieszkańców miasta. I zmieniamy temat. Kapele ludowe, gawędziarze, śpiewacy. Już niedługo w malowniczej Zagrodzie Borowo w gminie Krzymów znów będzie kolorowo, radośnie i muzycznie. Organizowany przez Centrum Kultury i Sztuki Festiwal Kultury Ludowej w stronę tradycji odbędzie się w tym roku w sobotę 13 czerwca. Początek wydarzenia o godzinie 13. Partnerami imprezy są jak zawsze Starostwo Powiatowe w Koninie oraz gmina Krzymów. To kolejny z przykładów pożaru baterii na terenie Wielkopolski. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przytacza przypadek sprzed kilku dni z północy naszego regionu kraju, gdzie doszło do zapalenia się magazynu energii. Pożar rozprzestrzenił się z piwnicy na poddasze budynku. W kulminacyjnym momencie działania prowadziło 12 zastępów. Spalaniu uległo około 150 metrów kwadratowych powierzchni. Do dwóch osób wezwano pogotowie. Do takiej sytuacji doszło w okolicach Piły, ale wielkopolscy strażacy przestrzegają mieszkańców całego województwa. W powiecie konińskim też nie brakuje posiadaczy magazynów energii. Pamiętajmy, że takie urządzenia należy użytkować zgodnie z zaleceniami producenta, a na domu, w którym znajduje się tego rodzaju bateria, powinno być oznaczenie, tak by strażacy w czasie akcji wiedzieli, gdzie konkretnie zamontowany został magazyn energii. Zmieniamy temat. Rozpoczęto wymianę sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Sosnowej na 5. osiedlu w Koninie. Całkowita długość zaprojektowanych rur wyniesie blisko 400 metrów. Stare, wysłużone sieci kanałowe zostaną odesłane na zasłużoną emeryturę. Ich miejsce zajmie nowoczesna technologia preizolowana. Mówiąc prostym językiem, MPS otuli je grubym, ciepłym kocykiem, dzięki któremu do minimum ograniczone zostaną straty ciepła. Będzie nowocześnie, bezpiecznie i zdecydowanie bardziej bezawaryjnie. Podziemne prace prowadzone są w rejonie poprzedzającym szkołę podstawową numer 3 od strony cukierni.
3: Powtórkę.
4: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
0: Już 4 czerwca w Konińskim Oszkardzie zainaugurowana zostanie 72. edycja najstarszego ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych, czyli Festiwalu Okwa imienia profesora Henryka Kluby.
6: Otwarcie takiego wydarzenia wymaga odpowiedniej oprawy i tym razem będą nam towarzyszyć znakomici artyści. O 17.30 rozpocznie się wernisaż plakatów Andrzeja Pongowskiego do filmów Wojciecha Jerzego Hasa. Andrzej Pongowski po raz trzeci odwiedzi Koniński Festiwal i opowie o pracy nad dorobkiem reżysera Pętli czy Sanatorium pod Klepsydrą. Zaraz po wernisażu w sali widowiskowej zobaczymy konińską premierę filmu Człowiek do wszystkiego Wilhelma Sasnala i Anki Sasnal. Filmu, który po międzynarodowych pokazach można zobaczyć w niewielu kinach w Polsce. Jesteśmy jednym z nich. W dodatku ten obraz, czerpiący z literatury, a konkretnie z powieści szwajcarskiego pisarza Roberta Walsera, będzie osobiście reprezentować współautorka Anka Sasnal. Z tą reżyserką, scenarzystką i producentką po seansie porozmawia krytyk filmowy Łukasz Maciejewski. Mamy nadzieję, że nasi widzowie również włączą się do dyskusji, którą z pewnością zainspiruje ten autorski obraz. Tym bardziej, że opowiada o uniwersalnych mechanizmach, jakim poddany jest człowiek, bez względu na czasy, w których żyje. W obsadzie Andrzej Konopka, Agnieszka Żulewska i Piotr Trojan. Bezpłatne wejściówki na wernisaż oraz seans filmowy i spotkanie można odbierać w kasie kina Oskart.
0: Ale przygodę z filmem i kinem warto zacząć już od najmłodszych lat.
6: Miłość do kina zaczyna się od dziecka. Zgodnie z tym hasłem od lat w ramach ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych Okwa zapraszamy młodych widzów na poranek z polską animacją dla dzieci, czyli Opla na Okwa. Niedzielne przedpołudnie na festiwalu należy do przyszłych kinomanów. Wstęp na godzinny seans, podczas którego dzieciaki obejrzą aż 9 krótkometrażowych filmów animowanych, jest bezpłatny. Co ważne, te filmy znalazły się w finale tegorocznego ogólnopolskiego festiwalu polskiej animacji Opla głosami prawie 25 tysięcy młodych widzów, którzy decydowali o przyznaniu nagród. To Bołków, Koziołka, Matołka. Wejściówki na ten seans można odbierać w kasie kina Oskart. Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 10 lat w niedzielę 7 czerwca o godzinie 11.
0: Mówiła Paulina Pochulska-Wojdak z Cekisu w Koninie. Na stronach Centrum Kultury i Sztuki jest dostępny cały dokładny program Festiwalu Filmowego Okwa. Szkoła Podstawowa imienia biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie prowadzi akcję charytatywną na rzecz małej Matyldy. Do 20 czerwca u wychowawców klas można zostawiać plastikowe oraz szklane butelki, a także aluminiowe puszki. Chodzi oczywiście o tylko takie opakowania, które są objęte systemem kaucyjnym, by można było odzyskać pieniądze i cały dochód przekazać na wsparcie dla dziewczynki. A do 10 czerwca do tej samej szkoły można przynosić zabawki, takie jak planszówki, figurki, lalki, auta, puzzle, gry karciane i logiczne, książki dla dzieci, dla młodzieży oraz komiksy, artykuły szkolne, słodycze czy różne gadżety. Trafią one na licytację, z której dochód również wesprze Matyldę. Tymczasem trwają przygotowania do Festiwalu Lichań Młodych. Wydarzenie pod patronatem Konin FM odbędzie się 20 czerwca.
7: Na uczestników festiwalu czekają tacy goście jak Anne-Marie. Jest to młoda polska artystka, która komponuje chrześcijańskie utwory. Czy też Nie ma go tu. Jest to polski zespół, który w 2016 roku nagrał utwór Błogosławieni Miłosierni, który stał się hymnem Światowych Dni Młodzieży.
8: Będzie czekała także konferencja, którą poprowadzi ksiądz Artur Kosierb wraz z młodzieżą zaangażowaną w posługę misyjną, więc uważam, że jest to bardzo ciekawy temat i bardzo adekwatny do hasła tegorocznej właśnie naszej edycji, czyli wprowadzajcie słowo w czyn.
0: Mówiły Nadia Lisowska i Patrycja Nawrocka z Lichańskiego Sanktuarium. Miasto Konin przyciągnie kolejne firmy. Samorząd zaczął współpracę z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, co doprowadziło do uwolnienia działek, które należały do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i do tej pory leżały odłogiem.
9: Łącznie mamy 38 hektarów pozyskanych przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną od KOWR-u i są to działki, które podzieliliśmy. Obecnie te działki mają wielkość od 3,5 do 10 hektarów i już na 4 działki mamy pozyskanych inwestorów, więc no niesamowity sukces, cieszymy się z tego, ale kolejne dwie działki jeszcze mamy w ofercie, więc jeżeli są osoby zainteresowane zakupem takich nieruchomości, są to działki o wielkości 6 hektarów i 8,5 hektara, zapraszamy do kontaktu, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Działki są typowo pod produkcyjnym, przemysłowym planem zagospodarowania przestrzennego, więc takich inwestorów planujemy przyciągnąć.
0: A o ile to zwiększa szanse miasta, ta współpraca z Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną. No wiemy na przykładzie Turku, że to tam zadziałało. Czy w Koninie właśnie też ma to uruchomić bardziej, ożywić właśnie tę naszą przestrzeń?
9: Dokładnie, zwiększają się w ogóle możliwości promocyjne, bo łącznie nie tylko Konin sam siebie promuje, ale również Łódzka Strefa promuje nasze tereny, więc zdecydowanie zwiększa to nasze szanse na pozyskanie kolejnych inwestorów, ale jednocześnie jest to duże ułatwienie. Po pierwsze, jest to szybszy proces zakupu nieruchomości przez inwestora i po drugie, jest to wiązane również z ulgami podatkowymi, które taki inwestor może pozyskać.
0: Tłumaczyła nam Barbara Masternak, kierowniczka Wydziału Współpracy z Biznesem Urzędu Miejskiego. Wśród nowych firm, które mają pojawić się w Koninie, będzie m.in. zagraniczna fabryka karmy dla psów renomowanej marki. Garść ważnych informacji dla rolników. Gmina Skulsk przypomina, że jeszcze tylko do 1 czerwca farmerzy mogą składać wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe. Dokumenty wraz z niezbędnymi załącznikami przyjmowane są za pośrednictwem aplikacji e-Wniosek Plus. Z kolei do 18 należy złożyć wniosek o nadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. To urzędowy dokument, który trzeba złożyć do powiatowego lekarza weterynarii, na przykład w Koninie w przypadku naszych okolicznych gmin. Jest on obowiązkowy dla wszystkich podmiotów utrzymujących zwierzęta kopytne, czyli bydło, świnie, konie, owce, kozy, a także drób oraz pszczoły. I jeszcze przypomnienie o trwającym zliczaniu szkód po wiosennych przymrozkach. Urząd Miasta i Gminy Ślesin jeszcze do końca roboczego tygodnia, czyli do 29 maja, czeka na wnioski o oszacowanie szkód. W niektórych gminach zakończono już ich przyjmowanie, w innych wciąż jeszcze trwa, warto zorientować się w tych sprawach w urzędzie. A teraz zaproszenie do gminy Rychwał, do miejscowości Grochowy, będzie malowanie twarzy, dmuchańce, gry, zabawy, wyścigi, bańki medlane, występy uczniów, przekąski i napoje. Rada Rodziców, Sołectwo Grochowy oraz Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna 6 czerwca przy Szkole Podstawowej w Grochowach organizują dla mieszkańców piknik z okazji Dnia Rodzin. Początek imprezy o 15:00. Co dalej z zasilaniem sieci ciepłowniczej na osiedlu Łężyn w Koninie? Po likwidacji cukrowni Gosławice Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zbudowało tam lokalną kotłownię, która w sezonie zimowym ogrzewa około 20 obiektów. Niewielki zakład o mocy 1,5 MW działa w oparciu o węgiel.
10: Tam właśnie odejście od węgla jest dla nas ogromnym wyzwaniem, bo nie mamy tam możliwości korzystania ze źródeł gazowych, bo tego gazu tam nie ma. I tak naprawdę jest to dla nas takie najbliższe wyzwanie, jak odejść od właśnie tego źródła węglowego, tym bardziej, że w sieci numer 2 mamy najdroższą energię cieplną, którą dostarczamy mieszkańcom.
0: Z powodu niewielkiej liczby odbiorców oraz dużej odległości od elektrowni, doprowadzenie do Łężyna rur, w których płynie ciepło wytwarzane z biomasy, śmieci i wód geotermalnych, byłoby zbyt drogie. MPS szuka więc innego rozwiązania.
10: My już analizowaliśmy kilka scenariuszy. Jeden zakładał geotermię płytką, czyli mówimy tutaj o pompach ciepła i mówimy tutaj o odwiertach do 200 metrów, 150 metrów po to, żeby centralnie wytworzyć tą energię. Natomiast jest to inwestycja droga i z drugiej strony ona mocno by wpłynęła na cenę końcową dla odbiorcy. Również analizowaliśmy kogenerację gazową. Mimo, że nie ma gazu, ale można dzisiaj korzystać również z gazu, który byłby dostarczony bezpośrednio do kotłowni. Natomiast też nam się to nie spina finansowo z tego powodu, że kotłownia działa tylko w okresie zimowym, czyli odbiorcy są niezależni w zakresie podgrzewania wody latem, no bo tak kiedyś działała cukrownia. Kampania cukrownicza rozpoczynała się we wrześniu, zazwyczaj trwała do kwietnia, do maja, a potem była przerwa technologiczna. Dlatego ci odbiorcy, których mamy w tych blokach, oni są niezależni w zakresie podgrzewania ciepłej wody. Również analizujemy wykorzystanie peletu, czyli możliwość produkcji ciepła w oparciu o kotły, gdzie byłby wykorzystywany pelet. Tutaj cenowo jest to podobnie jak z węglem, czyli nie mamy obniżenia ceny, no ale tegoroczna zima też pokazała, jak mocno zmieniały się ceny peletów w styczniu czy w lutym.
0: Prezes konińskiego przedsiębiorstwa Sławomir Lorek dokonuje tych analiz w oparciu o opinie ekspertów z całej Polski. Najprawdopodobniej w Łężynie zainstalowane zostaną kotły na pelet, czyli pewnego rodzaju biomasę. To produkt uważany za OZE. Ostateczna decyzja zależeć będzie jednak od kosztów takiego opału. Póki co węglowa kotłownia nie jest objęta żadnymi karami z racji emisji CO2, bo jej moc jest niewielka. Spółka ma więc jeszcze czas na podjęcie decyzji. Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia od dziś rusza z naborem na kolejne unijne wsparcie. Chodzi o projekty dotyczące wdrażania lokalnych strategii rozwoju na terenie danej lokalnej grupy działania. Dokładnie w obszarze turystyki lub odnowy wsi mowa tu o infrastrukturze turystyczno-rekreacyjnej. Wnioskować mogą m.in. organizacje pozarządowe. Tymczasem powiatowy lekarz weterynarii w Koninie informuje, że w związku ze stwierdzeniem ogniska rzekomego pomoru drobiu w miejscowości Wójczyn, gmina Jeziora Wielkie, województwo kujawsko-pomorskie, zostało wydane rozporządzenie wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwalczania tej choroby na terenie powiatów konińskiego i słupeckiego, gdzie wprowadzono obszar zapowietrzony i zagrożony. Jak czytamy na stronach gminy Wilczyn, obostrzenia obejmują tereny następujących gmin w powiecie konińskim i słupeckim: Wilczyn, Kleczew, Skulsk oraz Orchowo. Najważniejsze obowiązki dla hodowców to trzymanie drobiu w zamkniętych kurnikach lub obiektach, natychmiastowe usuwanie i niszczenie padłego drobiu w zatwierdzonych zakładach, bezzwłoczne czyszczenie pojazdów, sprzętu, paszy i ściółki mogących przenosić chorobę, stosowanie higieny przez pracowników oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych na bramach, prowadzenie spisu ludzi wchodzących i wychodzących z terenu gospodarstwa oraz przechowywanie karmy i ściółki w sposób chroniący przed dzikimi ptakami i gryzoniami. Zakazane są wwożenie i wywożenie drobiu bez zgody powiatowego lekarza weterynarii, przemieszczanie ściółki i obornika bez zgody wspomnianego lekarza, organizowanie targów, wystaw, pokazów i konkursów drobiu, przewozy drobiu, w tym piskląt i niosek oraz jaj wylęgowych i konsumpcyjnych, a wszelkie przypadki podejrzenia choroby należy niezwłocznie zgłaszać bezpośrednio do powiatowego lekarza weterynarii w Koninie. Poważny problem, który nadal w niesłabnącym stopniu występuje w naszym regionie. W całym ubiegłym roku wielkopolscy policjanci wydali aż 5000 zakazów kontaktowania się agresywnych członków rodziny z ich ofiarami, bliskimi, nad którymi się pastwili, najczęściej po spożyciu alkoholu. Funkcjonariusze założyli do tego 5600 niebieskich kart, za sprawą których takie domy i mieszkania są już systematycznie monitorowane przez pomoc socjalną i dzielnicowych. Agresorami w rodzinach najczęściej są ojcowie lub dorośli synowie, a ofiarami żony oraz nawet dzieci. Policja apeluje, by nikt z sąsiadów nie był obojętny na krzyki zza ściany. I zmieniamy temat, będzie jak w amerykańskich filmach. W dniach 1-3 czerwca dookoła zawita kino mobilne 9D. To będzie niesamowita zabawa dla każdego, pełna specjalnych efektów, takich jak ruchoma platforma, wiatr, woda, magiczne okulary, klakson, dym, smyrające żyłki, wibracje i świetny system audio. W tym celu specjalnie zaaranżowana zostanie przestrzeń parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Kole. Do kina będą mogli przyjść zarówno dzieciaki, jak i dorośli. Repertuar obejmuje bajki, kolejki górskie, dżungle, wyścigi oraz horrory. Wielka ciężarówka, której ściana rozkłada się na bok, ozdobiona będzie 60-metrowymi światełkami LED, to największy mobilny ekran w Europie, który zapewnia nieziemskie odczucia. To mobilne kino na parkingu przed Kolskim MDK-iem już na początku czerwca.
11: Konin FM 104.1.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Konin FM.
3: Powtórkę.
4: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
5: W Golinie wybrano nowy skład Młodzieżowej Rady Miasta. Interesy nastoletnich mieszkańców gminy w kolejnej kadencji reprezentować będą Michał Tryjer, Mikołaj Dzwonek, Maja Kulesza, Dawid Podlesiński, Paulina Sławska, Antoni Wadelski i Zofia Wróbel. Taki skład wytypowała komisja konkursowa. Kadencja młodzieżówki w Podkonińskiej Golinie potrwa do 2028 roku. Tymczasem Muzeum Okręgowe w Koninie jest w trakcie przeprowadzania projektu Kramy, Dzwony i Modlitwy opowieści z odpustu, na który nasza placówka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ma on na celu zachowanie i upowszechnienie niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu poprzez badania terenowe, rejestrację relacji uczestników, dokumentację fotograficzną oraz przygotowanie krótkiego reportażu filmowego i publikacji podsumowującej jego realizację, która ma wzmocnić świadomość znaczenia tradycji odpustowych, podkreślić ich współczesny charakter oraz integrować społeczność wokół wspólnej pamięci i lokalnej tożsamości. Przed muzealnikami jeszcze kilka miesięcy intensywnych badań terenowych, spotkań z mieszkańcami i wspólnego odkrywania opowieści tworzących tkankę regionalnej tradycji. Teraz zaproszenie do Okrągłego Miasta. Burmistrz Koła oraz komendant powiatowy policji zapraszają na festyn sportowy Miasto i Mundurowi Dzieciom, który odbędzie się 1 czerwca w godzinach 9-12 na Stadionie Miejskim Mosiru w Kole przy ulicy Sportowej. Będzie turniej przedszkolaki na sportowo oraz tysiące jednej gry dla uczniów szkół podstawowych z klas 1-3. W trakcie festynu wszyscy uczestnicy mogą wziąć udział także w innych konkurencjach sportowych, które będą prowadzone przez lokalne stowarzyszenia, a wśród atrakcji prezentacja wozu strażackiego, radiowozu policyjnego, park zabaw, darmowe dmuchańce i tresura psa. W poniedziałek wystartuje linia dla seniorów. Autobus 60+, którego nazwa ma związek z wiekiem emerytalnym i została wymyślona przez samych starszych mieszkańców, ma ułatwić wydostanie się na miasto lokatorom z tak zwanego domu seniora, czyli bloku, w którym zastosowano rozwiązania przyjazne emerytom. Dom seniora znajduje się przy ulicy Magnetytowej w Starym Koninie. Autobus, który zacznie kursować właśnie stamtąd od 1 czerwca, ma zatrzymywać się jedynie na kilku ważnych przystankach: przy Rondzie Kamińskiego, przy markecie w okolicy ulicy Bema, przy klasztorze i cmentarzu na Kolskiej, na Waleta Raj w trasie warszawskiej i alejach 1 maja przy starostwie powiatowym. Następnie autobus pojedzie bezpośrednio do centrum przesiadkowego przy dworcu PKP. W soboty, niedzielę i święta ma kursować wyłącznie do Waleta Rajwy. W obydwie strony zatrzyma się przy klasztorze i cmentarzu przy Kolskiej. Dokładny rozkład już wkrótce będzie dostępny w aplikacji OnTime i na przystankach. A teraz zaproszenie nie do jazdy, tylko do spacerowania. Stowarzyszenie Warto Pomagać oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lądku w powiecie słupeckim organizują jutro spacer przyrodniczo-fotograficzny z elementami aktywności prozdrowotnej w ramach nadwarciańskich inspiracji seniorów z gminy Lądek. Środa, godzina 15, zbiórka na parkingu za mostem w Lądzie. Podczas spaceru uczestnicy będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z bogactwem przyrodniczym nadwarciańskiego parku krajobrazowego. W programie wędrówki przewidziano fotografowanie i szkicowanie uroków lokalnej przyrody oraz aktywne i prozdrowotne spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Na kulturalno-edukacyjnej mapie powiatu konińskiego pojawiła się nowa inicjatywa. Fundacja Konińska Orkiestra Koncertowa zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w projekcie Orkiestra w Szkole. Cykl spotkań muzycznych odbędzie się w szkołach podstawowych w Żgowie, Sławsku oraz Kazimierzu Biskupim. Realizacja przedsięwzięcia jest możliwa dzięki dofinansowaniu otrzymanemu przez Fundację KOK ze środków powiatu konińskiego. Głównym celem zadania jest popularyzacja kultury muzycznej, przybliżenie uczniom świata instrumentów dętych oraz kształtowanie podstawowych kompetencji odbioru muzyki. W trakcie koncertu uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z brzmieniem i budową poszczególnych instrumentów, a także utrwalić wiadomości dotyczące podstawowych elementów muzyki. W ramach projektu w szkołach podstawowych wystąpią instrumentaliści orkiestry dętej PAK KWB Konin. Repertuar koncertu obejmie zarówno wybrane utwory muzyki klasycznej, jak i aranżacje znanych i lubianych melodii z bajek, co pozwoli dostosować przekaz do wieku odbiorców. Zakres merytoryczny koncertu wspiera osiąganie przez uczniów efektów kształcenia przewidywanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w szczególności szczególności w obszarach percepcji muzyki, rozpoznawania instrumentów muzycznych, elementów dzieła muzycznego, takich jak melodia, rytm, dynamika, tempo oraz uczestnictwa w kulturze. Zadanie sprzyja rozwijaniu świadomego odbioru sztuki, kształtowaniu wrażliwości estetycznej oraz przygotowaniu do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, mówi Joanna Gajdzińska, koordynatorka przedsięwzięcia. Organizatorzy podkreślają, że projekt ma przede wszystkim zachęcić dzieci i młodzież do kontaktu z muzyką na żywo oraz pokazać, że spotkania z kulturą mogą być inspirującym i wartościowym doświadczeniem już od najmłodszych lat. Pojutrze Orkiestra Górnicza zawita do szkół w Żgowie oraz w Sławsku, a we wtorek za tydzień będzie w podstawówce w Kazimierzu Biskupim. Muzeum imienia księdza Józefa Jarząbowskiego w Lichaniu z szeregiem atrakcji z okazji Dnia Dziecka.
3: Przygotowaliśmy atrakcję dla najmłodszych. 31 maja od 10 do 14 będzie można do nas przyjść i poczuć się jak średniowieczny skryba. Dzieci będą mogły pisać gęsim piórem i atramentem. Będą pieczęcie woskowe, które trzeba będzie wykonać też. I można będzie ozdobić też okładkę tak w stylu średniowiecznej księgi i samemu napisać coś w środku. A poza tym łączymy naszą akcję z akcją, która będzie wtedy w sanktuarium i będzie można u nas napisać kartkę dla Matki Bożej, którą potem dzieci zaniosą w procesji Matce Bożej Lichańskiej.
6: Mi się ze średniowiecznym pisaniem przede wszystkim kojarzą te pierwsze litery, takie zdobione często na początkach ksiąg. Również to będzie tutaj troszeczkę ćwiczone, coś tego typu?
3: Tak, dzieci dostaną taką przygotowaną kartę i rzeczywiście będą mogły poćwiczyć pisanie kaligrafii i pięknych inicjałów, a potem też spróbują same napisać własne imię w takim stylu i to wszystko jest przygotowane na karcie, a poza tym ten, kto wypełni wszystkie zadania, które przygotowaliśmy dla dzieci, będzie miał też na koniec dyplom skryby.
5: Mówiła historyk sztuki Anita Rossa z Lichańskiego Muzeum, z którą rozmawiał nasz reporter Dariusz Michalak. Przypomnijmy, że tę placówkę na tyłach bazyliki cały rok można zwiedzać bezpłatnie. W najbliższy weekend Święto Starego Miasta.
7: Zapraszamy wszystkich Państwa na 20. jubileuszowe Dni Staromiejskie. Jak 20-lecie, to musi być wyjątkowo i dołożyliśmy starań, żeby było wyjątkowo. Więc mamy dwa dni świetnej zabawy, świetnych artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne, ale wszyscy mają jeden wspólny mianownik, gwarantują doskonałą zabawę. Zaczynamy o godzinie 16 w sobotę sceną dla młodych. Na 2 godziny oddamy scenę we władanie właśnie młodym artystom tutaj z naszych szkół wokalnych z okolic Starego Miasta. Później wyjątkowo projekt muzyczny, czyli Kasia Moś i Orkiestra Staromiejska. Będzie to na pewno piękne przeżycie. Zapraszamy, będzie wzruszająco. No jestem przekonany, że zrobi to na Państwu wrażenie. No i o 20:00 gwiazda wieczoru, czyli Kleo, której przedstawiać nie muszę. Wszyscy Państwo ją doskonale znacie. Ale nie kończymy na Kleo, bo bawimy się później z DJ-em Arturem Glancem na disco party do godziny 1:00 w nocy. I witamy Państwa już w niedzielę o godzinie 15:00. To jest, proszę Państwa, też duża zmiana, bo w związku z tym, że mieliśmy tak dużo sygnałów, że jest takie zainteresowanie, żeby rozszerzyć program tej naszej imprezy. Słuchaliśmy się w te głosy i zaczynamy o godzinie 15:00 wyjątkowym też projektem muzycznym, czyli disco na salonach. Będą to utwory disco polo w aranżacjach jazzowych, czyli coś zupełnie nowego, ale to się świetnie wpisuje w ten dzień, w naszą niedzielę, bo niedziela jest właśnie poświęcona muzyce disco polo. A jak disco polo, to musi być król disco polo, czyli Zenon Martyniuk o godzinie 16:00 będzie się z Państwem bawił, więc o 16:00 witamy się z Zenkiem.
8: Cześć moi drodzy, kłania się Zenek Martyniuk. Moi drodzy, już 31 maja w niedzielę. Gorąco Państwa chciałbym zaprosić do Starego Miasta na mój koncert. Stare Miasto koło Konina. Mój koncert jest przewidziany na godzinę 16:00. Zaśpiewam Państwu moje największe przeboje. I te starsze, i te nowe. Do zobaczenia na koncercie.
7: 17:00 Babskie Granie. 18:30 kolejny wykonawca z nurtu disco polo, czyli Roxa Ok. A o 20:00 kolejna duża gwiazda, czyli zespół MIG. Doskonale Państwu znany z milionów odsłon na YouTubie. No tych utworów można by wymienić naprawdę dużo. A o 21:30 bardzo dużo gratka dla już odbiorców, którzy lubią inny rodzaj muzyki, muzyka house, muzyka techno, ale też bardzo znana postać DJ Bagrol, znany szczególnie młodszym odbiorcom. Oni już wiedzą, kto to jest i jestem przekonany, że będą się z nim też doskonale bawić do godziny 1:00. Oczywiście nie samą muzyką żyjemy, więc będzie się sporo działo też poza sceną. Będzie wesołe miasteczko i to takie wesołe miasteczko z prawdziwego zdarzenia, z autodromami, karuzelami, więc nasze dzieciaki na pewno się wyszaleją. Będą stoiska kulinarne, będzie mnóstwo wystawców, blisko 30 wystawców z różnym asortymentem. No i będzie też coś, co lubią odbiorcy, czyli konkursy i konkursy z fajnymi nagrodami. Zarezerwujcie sobie te 2 dni. W Starym Mieście będzie się naprawdę dużo, dużo działo.
5: Mówił Jacek Matusiak, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto. Wyremontowany znów cieszy turystów. Z miejskiej przystani na jeziorze Pątnowskim na osiedlu Kosławice kursuje już tramwaj wodny, czyli statek skonstruowany przez PKS Konin.
9: Jestem dzisiaj na przystani Kosławice. Przyjechałam do pana dyrektora. Mamy nową atrakcję tutaj na jeziorze. Tramwaj wodny. Dlatego przyjechałam do pana dyrektora, żeby dopytać się, czy osoby z niepełnosprawnością ruchową też mogą korzystać z tej atrakcji i czy się uda wjechać wózkiem. Udało się. Mamy pierwszą barierę jakby pokonaną. Nie ma w tym problemu. Ale moje pytanie teraz do pana dyrektora, bo mam trochę pytań związanych tutaj z podróżowaniem. Czy, no skoro już wiemy, że osoba z niepełnosprawnością ruchową dostanie się na tramwaj wodny i może skorzystać z tej atrakcji, to teraz moje pytanie o płatności, bo nigdzie nie znalazłam takiej informacji. Czy możemy liczyć jako osoby niepełnosprawne na darmową przejażdżkę takim?
10: Tak, to jest nie pierwsze pytanie koleżanki Katarzyny Radnej o to, czy można pływać. Rzeczywiście sprawdziliśmy i bez problemu można na statek, na nasz tramwaj wjechać, więc serdecznie zapraszamy. Ale kolejna osoba już pyta, więc na dzień dzisiejszy nie mieliśmy takiego zapisu w regulaminie dotyczącego opłat, które są niższe. Natomiast też uważam, że to jest na tyle niewielka ilość osób, a też powinniśmy takim osobom pomagać, więc będziemy w tym regulaminie wpisywać dodatkowy zapis, który zwolni z opłat osoby poruszające się na wózkach. Nie z orzeczeniem o niepełnosprawności, tylko dokładnie osoby takie, które poruszają się na wózkach, więc będzie to wprowadzone w następnej zmianie regulaminu.
9: Tak?
10: I opiekun dla tej osoby też. Także serdecznie wszystkich zapraszamy.
9: Serdecznie wszystkich zapraszam. Jest naprawdę miło, przyjemnie, schludnie, czysto. No i pan kapitan, że tak powiem, przemiło i bardzo pomocne. Także tym bardziej zapraszam. Spotkajmy się tutaj na przystani.
10: Zapraszamy.
9: Do zobaczenia.
5: Mówili radna Katarzyna Wagner i dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie Mariusz Zaborowski. Krystian Bielik zaprasza do klasy Mistrzostwa Sportowego Górnika Konin. To projekt dla zawodników, którzy chcą rozwijać się piłkarsko, trenować w profesjonalnych warunkach i budować swoją drogę do seniorskiej piłki. Klasy Mistrzostwa Sportowego będą dwie. Jedna w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki w Starym Koninie, druga w technikum w Zespole Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego na Konińskiej Glince. Trzeba wcześniej złożyć podanie i przejść testy sprawnościowe na stadionie przy ulicy Dmowskiego.
11: Tu zaczynałem 28 lat temu. Wtedy w Koninie nie było takiej klasy piłkarskiej. Była tylko klasa sportowa. A później Lech, Arsenal, reprezentacja Polski. Dzisiaj rocznik 2011 ma coś, czego ja wtedy nie miałem. Wszystkie dane i informacje możecie znaleźć na górnikkonin.com.pl. Wnioski do 29 maja. Egzamin 2 czerwca. Czekamy na Was.
5: Krystian Bielik to wychowanek Górnika Konin, reprezentant Polski i zawodnik, który swoją drogę rozpoczął właśnie w naszym mieście. Bielik jest akcjonariuszem konińskiego klubu. Trenerzy Górnika od kilku lat stawiają na stopniowy rozwój drużyny poprzez wychowywanie sobie własnych piłkarskich talentów, czyli nie ściąganie zawodników z innych regionów, ale cierpliwe czekanie, aż najlepsi z trenujących dzieciaków będą gotowi zagrać mecze w głównym zespole.
2: Powtórkę.
4: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
5: To jedna z najbardziej szlachetnych akcji dobroczynnych w regionie. Po raz 9 Stowarzyszenie Wkoło Pomagam pokaże, że pomaganie ma wiele wymiarów. Podziel się włosem od lat łączy ludzi o wielkich sercach. Fryzjerów, darczyńców i mieszkańców koła, którzy chcą zrobić coś dobrego dla innych. Początkowo zebrane włosy przekazywano na tworzenie peruk dla dzieci po chemioterapii. Od kilku lat włosy zamieniane są na coś równie ważnego, na paczki pełne prezentów dla dzieci przebywających na oddziałach onkologii, aby choć trochę umilić im trudny czas. Ta akcja to coś więcej niż ścinanie włosów, to symbol empatii i społecznej odpowiedzialności. Organizatorzy chcą pokazać, że każdy może pomagać na różne sposoby. Czasem wystarczy decyzja o oddaniu włosów, czy po prostu obecność i wsparcie. W tym roku akcja Stowarzyszenia Wkoło Pomagam zyska kolejny ważny wymiar. Wspólnie z Fundacją TKMS stworzona zostanie przestrzeń rejestracji w bazie potencjalnych dawców szpiku. Każdy chętny będzie mógł na miejscu oddać wymaz i dołączyć do takiej bazy dawców. Dodatkowo Fundacja CFF opowie dzieciom o kluczowych kompetencjach przyszłości, jak rozwijać relacje, czym jest empatia oraz ekonomia. Akcja Podziel się włosem zostanie przeprowadzona 21 czerwca w godzinach od 10 do 16 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole przy ulicy Szkolnej. Kole strażacy OSP wciąż zbierają pieniądze na remont remizy. Do wymarzonego efektu jeszcze dużo brakuje. Prace przy modernizacji garażu jeszcze się nie skończyły. Przed kilkoma dniami przeprowadzono tynkowanie ścian, wylewanie posadzki i naprawę dachu. Jednostkę można wesprzeć, wpłacając darowiznę przez serwis Zrzutka. Na OSP Koło nad Wartą oddano tam dopiero niespełna 5 tysięcy. Marzeniem druhów byłaby kwota 10-krotnie wyższa. Tymczasem w ten piątek zapraszamy na wyjątkowe spotkanie autorskie dla dzieci już 29 maja o godzinie 13.30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wierzbinku pojawi się Marta Maj, autorka serii książek Przygody psa Pretzla. Na uczestników czeka rozmowa z pisarką, możliwość zakupu książek i nawet wizyta gościa specjalnego, pieska Pretzla. Wstęp jest wolny, a w niedzielę święto rodziny w Orchowie. Wszystko zacznie się o 13.30. Wystąpi chór mieszany Metrum z Gniezna, będzie gra terenowa, przyjażdżki bryczką, orchowskie przysmaki, atrakcje ze strażakami oraz nauczycielki w bajce. A w zespole szkolno-przedszkolnym w Słodkowie odbyły się niedawno egzaminy na kartę rowerową. Zdawali je uczniowie klas czwartych i przy tej okazji policjanci z Turku przypominają, że trwają działania profilaktyczno-edukacyjne jednośladem bezpiecznie do celu, a od 3 czerwca dzieci i młodzież do 16 roku życia będzie musiała używać kasków podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniem transportu osobistego. W regionie trwa jeszcze cykl akcji Pola Nadziei, czyli pomocy dla hospicjum w Lichaniu. W niedzielę wolontariusze, uczniowie szkoły podstawowej nr 1 będą zbierać datki do puszek przed klasztorem franciszkanów w Starym Koninie. Lichańskie hospicjum można wesprzeć także robiąc zakupy w sanktuaryjnej szkółce roślin. I zmieniamy temat. W powiecie słupeckim przy zespole szkolno-przedszkolnym w Orchowie powstanie zielona pracownia za prawie 60 tysięcy złotych. Będzie to ścieżka edukacyjna. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach programu Myślę i działam ekologicznie dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Co znajdzie się w zielonej pracowni? Będzie tam duża wiata edukacyjna z tablicą kredową, dwie gry edukacyjne do nauki przez zabawę, dwa łatwo stoły edukacyjne, tablice dydaktyczne pełne ciekawostek i kosz na śmieci do nauki segregacji. Nowa przestrzeń posłuży dzieciom i młodzieży do lekcji na świeżym powietrzu, do tak zwanej edukacji audytorowej, a takie warsztaty z grami i tablicami tematycznymi pozwolą uczniom poznawać tajniki ochrony środowiska oraz klimatu w ciekawy, aktywny i angażujący sposób. Tymczasem za niespełna miesiąc w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym imienia doktora Romana Ostrzyckiego w Nowym Koninie przy ulicy Wyszyńskiego na 5 piętrze zostanie otwarta nowa przestrzeń zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, gdzie trafiają starsze osoby z dużymi problemami ruchowymi. W ramach projektu Zaopiekowani, którego byliśmy patronem medialnym, wyremontowano tam dawny blok operacyjny, przerabiając go na salę rehabilitacyjno-terapeutyczną wraz z pokojem wytchnieniowym dla pacjentów. Wycieczka rowerem przez Amerykę Łacińską, w którą w 2013 roku wyruszył Wojciech Ganczarek, zamieniła się w 10-letnią włóczęgę po krajach, regionach i problemach społecznych kontynentu. 30-letni rower o stalowej ramie z Meksyku na południe przebył 50 tysięcy kilometrów. Podróżnik nie tylko obserwował, poznawał i analizował nieznany ląd i jego mieszkańców, ale też zaczął brać czynny udział w ich życiu, przeżywać ich radości oraz smutki. Na fascynujące spotkanie z Wojciechem Ganczarkiem zapraszamy już jutro, w środę o 18.00 do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie. Spotkanie poprowadzi Magdalena Krysińska-Kałużna. Wstęp jest wolny. W niedzielę odbędą się natomiast słupeckie Dni Rodziny. Jak co roku orkiestra Dęta OSP w Słupcy wraca do nas z wiosennym koncertem. To już taka lokalna tradycja i trudno wyobrazić sobie ten czas bez wspólnego grania. W tym roku wyjątkowo widzimy się właśnie podczas słupeckich Dni Rodziny nad jeziorem w świetnej atmosferze i oczywiście przy muzyce. Artyści z orkiestry Dętej przygotowują dla nas koncert pełen znanych melodii, dobrej energii i typowo wiosennego klimatu. Będzie trochę spokojniejszych momentów, trochę bardziej energicznych kawałków, ale przede wszystkim dużo grania od serca. Cała impreza nad Jeziorem Słupeckim zacznie się w niedzielę o 14.00 od próby pobicia rekordu Guinnessa przez Wojciecha Pruńskiego, który chce 5 godzin przesiedzieć w lodzie przeciw alienacji rodzicielskiej. Będą też występy podopiecznych studia piosenki z Miejskiego Domu Kultury. Orkiestra zagra o 16.00 z absolwentkami szkoły Yamaha, o 18.30 koncert dziecięco-młodzieżowego zespołu Hops, do tego dmuchańce, animacje i stoiska wystawiennicze. W ramach słupeckich Dni Rodziny w niedzielę o 10.00 na Orligu przy Gajowej odbędzie się także rowerowa majówka, a dzień wcześniej, w sobotę o 9.00, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy zaprosi na turniej tenisa stołowego z okazji Dnia Dziecka. W Dąbiu szukają najemców lokali zbudowanych w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Niedawno w powiecie słupeckim był problem z zagospodarowaniem wszystkich, które też zbudowano tam w ramach SIM-ów. Ludzie nie chcą mieszkać w blokach w mniejszych miejscowościach, jeśli już, to w domach. Jak będzie w Dąbiu w powiecie kolskim, czas pokaże. W każdym razie nie trzeba brać kredytu hipotecznego. Jest możliwość dojścia do własności. Czynsz podobno atrakcyjny, a całość wykonana nowocześnie. W tej sprawie należy skontaktować się z Urzędem Miejskim w Dąbiu. Czas zapowiedzieć kolejny kobiecy wieczór w kinie Kafe w Konińskim Oskardzie. 11 czerwca o 19 podczas specjalnego seansu pokazany zostanie film Moje Wspaniałe Życie. To ciepły, zabawny i poruszający komediodramat o kobiecie, która postanawia zawalczyć o własne pragnienia i przestać żyć wyłącznie według cudzych oczekiwań. Po seansie publiczność weźmie udział w rozmowie z reżyserem Łukaszem Grzegorzkiem. Tymczasem już niebawem studio tańca Rytmix w Koninie ruszy z naborem do nowej grupy. Będzie to breakdance. Będzie można zapisać dzieciaki w wieku 5, 6, 7, 9 oraz od 10 lat wzwyż. Szczegóły na profilach społecznościowych Rytmix Dance Studio. A w najbliższą sobotę w godzinach od 14 do 17 festyn z siódemką. Czekać ma na nas mnóstwo atrakcji w programie m.in. turniej piłki nożnej kobiet, prezentacja kandydatów samorządu uczniowskiego, pokaz służb, będzie policja, straż pożarna, pogotowie i straż miejska, strefa gastronomiczna, grill, grochówka i słodki bufet, do tego pokaz talentów, warsztaty, malowanie i rękodzieło, gry, zabawy, konkursy, dmuchańcy i animatorzy dla najmłodszych, a na zakończenie festiwal kolorów. Zabierzcie ze sobą koce, bo będzie wspólny piknik. To wszystko 30 maja od 14 na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Koninie przy ulicy Wyszyńskiego. Chodzi o dawny budynek Trójki. Poniedziałek rozpocznie się głosowanie w budżecie obywatelskim miasta Koła. Wyborów w zasadzie nie będzie, bo na liście znajdziemy tylko jeden projekt. Ninja Park Junior plus Street Workout. Po sukcesie realizacji pierwszego etapu inwestycji, jakim było powstanie Ninja Park Koło, celem tego projektu jest dalszy rozwój i uatrakcyjnienie istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez rozbudowę obiektu o nowe elementy treningowe, w szczególności dostosowane do młodszych użytkowników oraz osób rozpoczynających swoją przygodę z aktywnością fizyczną. Rozbudowa obejmie montaż nowych urządzeń, takich jak dodatkowa konstrukcja długości 9 metrów, wyposażona w dwa równoległe tory przejścia oraz pełen zestaw przeszkód, do tego ścianka spinaczkowa rozwijająca koordynację i sprawność w formie zabawy, ścianka typu komandos, wprowadzająca element siłowy, wytrzymałościowy oraz trening dynamiczny, dalej zestaw street workout, rozszerzający funkcjonalność obiektu o klasyczny trening siłowy i kalistenikę, jak również poręcze wysokie i niskie, dostosowane zarówno do osób początkujących, jak i najmłodszych użytkowników. Łączny koszt wykonania całości inwestycji wyniesie 98 400 zł. Teraz zaglądamy do gminy Dąbie. Tam lifting, przeszła świetlica wiejska w Lisicach, elewacja, dach, fotowoltaika, jest już dużo bardziej komfortowo. A w gminie Przedecz w dalszym ciągu poprawiana jest infrastruktura drogowa. Odbiór techniczny przeszły już dwa odcinki w miejscowości Dziwie o łącznej długości około 4 km. Pierwszy fragment objął miejscowość Dziwie pod lasem w kierunku Kłokoczyna. Drugi Dziwie, połączenie z ulicą 11 listopada w Przedczu, łączna wartość zadania wyniosła 3 miliony 833 tysiące, a projekt współfinansowany był z Rządowego Funduszu Polski Ład. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej ostrzega przed nieprawidłowym ładowaniem smartfonów. W Wielkopolsce doszło ostatnio do pożaru wywołanego przez uszkodzenie tabletu, który podłączony do prądu ładował się leżąc na łóżku. Na szczęście ogień udało się szybko opanować. Strażacy apelują, by nie zostawiać podłączonej elektroniki na kanapach i innych łatwopalnych meblach. Nie popełniajmy też częstego błędu, jakim jest podłączenie telefonu na całą noc. Tymczasem w Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Podkonińskim Żychlinie już jutro odbędzie się akcja Bańki zamiast dymu. Dzieci nie powinny być biernymi palaczami. Rodzice nie powinni używać papierosów elektronicznych ani tradycyjnych w ich obecności. W niedzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień Bez Tytoniu. Z tej okazji już wcześniej, bo w najbliższą środę uczniowie z podstawówki w Żychlinie zabiorą ze sobą do szkoły zestawy do dmuchania baniek mydlanych. Ma to symbolizować potrzebę zdrowego powietrza zamiast nikotynowego dymu. Dla zdrowia warto też uprawiać sport. Gminny Klub Sportowy Wilki Wilczyn zachęca tych, którzy przyszli na świat w latach 2010-11 oraz zawodników z roczników 2012-13 do udziału w naborach. Celem jest reaktywacja zespołów i stworzenie ambitnej drużyny, która będzie reprezentować barwy Wilków Wilczyn w rozgrywkach ligowych. GKS zachęca szczególnie zawodników, którzy obecnie występują w innych klubach, a chcieliby wrócić do swojego środowiska oraz kolegów i reprezentować klub z własnej gminy.
12: Konin FM.
2: Konin FM. Powtórkę.
4: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
5: Koniński sanepid prowadzi już program pod nazwą Senior w roli głównej.
12: Nasze społeczeństwo się starzeje, zmieniają się też potrzeby. To starsze pokolenie dzisiaj emerytów musi chcieć się czuć potrzebne. To przecież ono nam stworzyło fundamenty, w oparciu o które my dzisiaj funkcjonujemy. Natomiast rzeczywistość, która poszła bardzo do przodu, cyfryzacja, która poszła, świat, który się szybko zmienia. Dzisiaj osoby, które są emerytami, nie mogą czuć się wykluczeni. Oni przede wszystkim, że ich będzie coraz więcej. I chodzi o to, żeby właśnie ten czas na emeryturze wykorzystać jak najbardziej do tego, żeby być sprawnym, a nie być uzależnionym od kogoś. Ale czeka tu wiele niebezpieczeństw. Mamy inną żywność. Trzeba umieć czytać etykiety, wiedzieć, jakie suplementy diety, żeby ich nie przedawkować. Mamy zagrożenia na wnuczka, czyli różne wynikające z tej cyfrowej przestrzeni. I właśnie w tym kontekście powstał taki program Inspekcji Sanitarnej Senior w roli głównej.
5: Tłumaczy Agnieszka Dybała-Kamińska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie. Sanepid chce ten program realizować we wszystkich gminach. Wójtowie i burmistrzowie mają zorganizować grupy uczestników, do których przyjadą specjaliści.
12: Rozwiejemy chyba te wątpliwości, których seniorzy mogą w tym życiu codziennym mieć, napotykać i szukać odpowiedzi, aby szukali tych odpowiedzi na tak zwanych stronach i z źródeł wiarygodnych, a nie z tych, jak wiemy, które niosą dzisiaj media społecznościowe, bo przecież również z tych mediów korzystają i te zagrożenia byśmy chcieli im właśnie pokazać.
5: Takie spotkania będą mogły zostać połączone na przykład z praktycznymi zajęciami z nauki udzielania pierwszej pomocy. Grupy zorganizowane

0: godzinie 16. Na pewno Państwo znają najlepiej ten film, tak jak i Człowieka z żelaza, bo jest to jeden z bardziej znanych filmów Andrzeja Wajdy, ale tym razem zobaczymy go na ekranie, na dużym ekranie i myślę, że będzie to przeżycie. Film jest po rekonstrukcji cyfrowej. Przeniesiemy się do roku 76. Znamy oczywiście fabułę, spotkamy Agnieszkę, studentkę reżyserii filmowej, która będzie podążała śladami bohatera lat 50. i co odkryje, jakie mechanizmy działały w tamtych czasach i co się okaże, o tym na ekranie Kina Centrum. W obsadzie aktorskiej zobaczymy Krystynę Jandę, Jerzego Radziwiłowicza i Jana Łomnickiego, to między innymi. Film ten będzie łączył dokumenty, ponieważ znajdą się w nim czarno-białe fragmenty kronik filmowych z lat 50. oczywiście z kolorową fabułą. Czy ona będzie taka kolorowa, o tym już wkrótce. Zapraszamy do Kina Centrum 21 czerwca na godzinę 16.
1: Mówiła Izabela Frankowska z Konińskiego Centrum Kultury. Przez lata uczą się funkcjonować mimo dyskomfortu, bagatelizują objawy, bo codzienność wymaga od nich ciągłej gotowości. W praktyce oznacza to, że trafiają do lekarza dopiero wtedy, gdy dolegliwości zaczynają uniemożliwiać im normalne funkcjonowanie. To słowa lekarki z powiatu konińskiego Bożyny Janickiej, szefowej Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, która w Dniu Mamy zwraca uwagę na sytuację kobiet i konieczność ich udziału w profilaktycznych badaniach. Ponadto chodzi też o przeciążenie organizmu. Przewlekłe zmęczenie matek często bywa społecznie normalizowane. Bywają niewyspane, nieustannie funkcjonują na wysokich obrotach. Dlatego dziś szczególnie powinniśmy zwrócić uwagę na komfort życia i zdrowie naszych mam. Tymczasem Konińskie Centrum Kultury zaprasza w weekend na Zaczarowany Dzień Dziecka w Parku Chopina na Starówce. Tam też pojawi się wątek zdrowotny.
2: W tym roku motywem przewodnim będzie zdrowo i kolorowo. Więc ubieramy się kolorowo, zabieramy ze sobą dobre humory, rodziców, dziadków, ciocie, babcie i gramy, bawimy się w parku. Będzie 15 stanowisk, na których Państwo będą zbierali pieczątki do paszportu kolorowego. Za to będzie potem losowanie nagród, konkursy. Będzie wspaniała zabawa. Czekają również na dzieci dmuchańce, food trucki i masę różnych innych atrakcji, które jak co roku zapewniamy naszym dzieciom, rodzicom w Parku Chopina.
3: To kolorowo wybrzmiało parę razy, a ta część zdrowo, co tam za tym się kryje?
2: Jedz zdrowo, jedz witaminki i rób piękne minki. Tym bardziej, że ostatnim punktem Dnia Dziecka będzie przedstawienie Ciastolandia, które przedstawi nam Stowarzyszenie Ksara. Jest to takie przedstawienie trochę o zdrowym trybie życia. Troszeczkę edukacyjne, ale bardzo, bardzo ładna bajeczka. Nie będziemy zdradzać szczegółów, żeby sobie wszyscy ją ładnie zobaczyli. I gdzieś tam jest to też nawiązanie właśnie do tego teatrzyku, który odbędzie się na koniec.
1: Mówiła Olga Marcinkowska z KZK, z którą rozmawiał Dariusz Michalak. Impreza w Parku Chopina w niedzielę od 14. Aktywizacja społeczności lokalnej, budowanie więzi międzypokoleniowych, wzmocnienie relacji rodzinnych i wsparcie dobrostanu mieszkańców. Do końca 2028 roku w gminie Kazimierz Biskupi będzie prowadzony projekt dofinansowany kwotą 417 tysięcy złotych dotyczący wsparcia zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej. Celem przedsięwzięcia jest rozwój usług społecznych, wdrażanie nowych form wsparcia dla mieszkańców dotkniętych skutkami transformacji i tworzenie miejsc świadczenia usług społecznych. Z działań będą mogli skorzystać młodzież, osoby dorosłe, w tym rodzice i osoby aktywne zawodowo oraz seniorzy. Tymczasem w Kole i Turku trwają konsultacje dotyczące ZIT-u. Trzeba bowiem zaktualizować strategię działania. To okazja, aby zapoznać się z planowanymi kierunkami rozwoju i zgłosić swoje uwagi oraz propozycje. Zintegrowane inwestycje terytorialne to przestrzeń do inwestycji, na które można pozyskać dotacje dla kilku samorządów jednocześnie na wspólne projekty, na przykład infrastrukturalne, jak chociażby budowa drogi dla rowerów. Tymczasem w Turku trwa dyskusja o budowie południowej obwodnicy miasta. Miałaby ona łączyć się z drogą krajową nr 72. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dostała 3 propozycje. Jak donosi portal iturek.net, jedno z rozwiązań zakłada połączenie tej nowej trasy z ulicą Przemysłową od strony wschodniej, co dodatkowo mogłoby odciążyć Aleję Solidarności. I jeszcze dobra wiadomość. Z powiatu konińskiego w gminie Kleczew rozpoczyna regularną pracę ogromna farma OZE. To największa hybryda w kraju, bo całość składa się ze współgrających ze sobą turbin wiatrowych i paneli słonecznych. Instalację stworzył energetyczny deweloper, a zakupiła ją państwowa grupa Orlen. Elektrownia OZE na terenach pokopalnianych ma moc 250 MW. Na Konińskich w Gosławicach

0: powstało Koło Gospodyń Miejskich.
1: Zapraszam na Żur Gosławski. Przy Stowarzyszeniu Nasze Gosławice powstaje Koło Gospodyń Miejskich. Chcieliśmy utworzyć Koło Gospodyń Wiejskich w Gosławicach, ale z tego tytułu, że jesteśmy częścią miasta aktualnie, nie ma takiej możliwości i zakładamy Koło Gospodyń Miejskich, czyli taką organizację, która może będzie początkiem Koła Gospodyń Wiejskich później, ponieważ mamy tutaj chętne osoby do tego, żeby coś przygotować. Tutaj właśnie Żur Gosławski, tak jak mówię, no nie będę zdradzał oczywiście przepisu, zapraszam 13 czerwca, żeby jego spróbować. I pojawiam się tutaj, no oprócz tego żuru będzie chleb ze smalcem, będą ciasta, także oprócz tego, że można się miło będzie pobawić, można będzie też tutaj sobie coś przegryźć.
0: Pierwsza okazja, by posmakować tego, co pysznego potrafią przyrządzić mieszkanki osiedla Gosławice, nadarzy się podczas Dnia Gosławic.
1: Czegoś takiego nam brakowało. Akurat nadarzyła się okazja, że kilka organizacji chce się włączyć w organizację takiego dnia i oprócz Stowarzyszenia Nasze Gosławice w organizację tego dnia włącza się też Schronisko Młodzieżowe, włącza się Klub Biegacza Aktywni Konin. Mamy dużo firm partnerów wspierających i 13 czerwca od godziny 15 zapraszamy do Gosławic.
2: I to wszystko będzie się działo przed szkołą, przed zespołem szkolno-przedszkolnym, tam na parkingu.
1: Plan jest dosyć bogaty, oprócz tego, że będą atrakcje z okazji też Dnia Dziecka dla dzieci, będzie malowanie twarzy, będą dmuchańce, będzie malowanie herbu Godzięba Andrzeja Łaskarza, to jest tutaj też związane z rokiem Andrzeja Łaskarza, który mamy właśnie w mieście. Będą biegi dla dzieci, dla przedszkolaków bieg na 100 metrów, dla troszeczkę starszych na 300, na 500 metrów. Na scenie będą występowali tutaj lokalni artyści, również z Gosławic, będą występowały dzieci ze szkoły numer 10 w Koninie, z przedszkola numer 13, czyli tutaj części zespołu szkolno-przedszkolnego. Także no wszyscy tutaj są zaangażowani w to, żeby to się nam udało. Cała akcja jest ogólnie oddolna, społeczna i cała impreza zakończy się już wieczorem o godzinie 21. Jest bieg, który odbywa się już od kilku lat w Gosławicach. Jest to bieg w poszukiwaniu kwitnącej paproci, organizowany przez Klub Biegacza Aktywni Konin.
0: Przypomnijmy, że część z mieszkańców Gosławic chciałaby odłączenia tego osiedla od Konina.
1: Co by się tutaj nie stało, to ja i tak uważam, że w zasadzie na tych terenach powinna istnieć gmina Gosławice, dlatego że cały ten układ, który jest stworzony, jest sztuczny i te tereny to nie są tereny w żaden stopniu tak naprawdę miejskie i to pokazuje ten przemysł, który tutaj się zmienia w chwili obecnej. Jeżeli było miasto, gdzieś tam to rosło, się dobrze funkcjonowało, to było ok, no bo to się jeszcze, tak powiedzmy, pompowało. Ale teraz w chwili obecnej, gdzie tam część tego przemysłu się zmienia, jest ta transformacja, no to nie ma tutaj już żadnej racji bytu tak naprawdę, moim zdaniem. Więc no to samo widać tutaj po wszystkim tak naprawdę, po naszej reprezentacji politycznej, po wszystkim widać to, że tutaj jakby ten teren jest całkowicie odrębny tutaj od miasta, więc moje zdanie nadal będzie takie i pewnie się nigdy nie zmieni, że Gosławice nadal powinny być gminą. Natomiast no my chcemy tutaj współpracować i czerpać z tego po prostu, co jest na chwilę obecną.
0: Mówi Arkadiusz Wojtczak, lider Stowarzyszenia Nasze Gosławice. Pojutrze swój jubileusz świętować będzie jeden z ważnych zespołów tanecznych działających w naszym mieście.
3: 28 maja odbędzie się To, co znika, zostaje. To tytuł jubileuszowego spektaklu zespołu tanecznego Koda. Koda w tym roku, działająca wcześniej przy Końskim Domu Kultury, obecnie przy Końskim Centrum Kultury, obchodzi 10-lecie swojego istnienia i z tej okazji przygotowała specjalny spektakl oparty na motywie Faz Księżyca. Jest to historia o przemijaniu, jest to historia o przemianie, jest to historia o transformacji, o tym, co przez te 10 lat się zmieniło. Wystąpią uczestnicy zajęć Kody, a także absolwenci tego zespołu. Choreografię przygotowała Klaudia Cembrowicz oraz Marta Merdzińska oraz tancerze zespołu Koda. Spektaklowi będzie towarzyszyć muzyka wykonana na handpanie. Spektakl 28 maja, w czwartek, 2 godziny o 17 i o godzinie 19.30. Wszystkie informacje na naszej stronie internetowej kckkonin.pl.
0: Oprócz tego Konińskie Centrum Kultury zaprasza na naukową odsłonę Dnia Dziecka.
3: 30 maja, czyli w sobotę, odbędzie się Dzień Dziecka w Strefie Sowa. Edukatorki ze Strefy Sowa przygotowały specjalną zabawę dla dzieci, grę z kartą agenta. Uczestnicy będą wykonywać zadania związane z eksperymentami i w majsterni Strefy Sowa. Dodatkowo dzieciaki będą mogły swobodnie eksplorować wszystkie te eksperymenty, które są pokazane i wszystkie rzeczy, które są w Strefie Sowa.
0: A o tym wszystkim mówił Alan Woźniak z Konińskiego Centrum Kultury. Władze Konina tłumaczą się ze zniknięcia liczników odmierzających czas na sygnalizatorach świetlnych w centrum miasta. Po przebudowie zbiegu ulic Dworcowej i Alei 1 Maja nie ma już tego lubianego przez mieszkańców ułatwienia i nie będzie, bo nowa sygnalizacja została zamieniona na tak zwaną dynamiczną. Oznacza to, że czujniki same analizują natężenie ruchu i dostosowują długość zielonego światła do aktualnej sytuacji na drodze. Taki system ma lepiej reagować na korki i usprawniać przejazd przez skrzyżowanie. Wkrótce dojdzie też do priorytetyzacji autobusów oraz innych służb cykl zielone-czerwone może zmieniać się tak nieregularnie, że odliczanie czasu przy użyciu wyświetlaczy nie jest wykonalne. Przy okazji apelujemy do Zarządu Dróg Miejskich o uporządkowanie oznakowania. Przy hotelu Konin są trzy pasy. Jeden do jazdy w lewo w kierunku dworca, drugi środkowy do jazdy na wprost w kierunku pałacyku i trzeci prawy do skrętu w stronę Starego Konina. Na wiszącym nad drogą sygnalizatorze do jazdy w lewo namalowano strzałkę wskazującą kierunek jazdy, a na tym do skrętu w prawo już nie, mimo że prawy pas dopiero od niedawna służy wyłącznie do jazdy na tym skrzyżowaniu w prawą stronę. Takich absurdów po przebudowie skrzyżowania Alei Dworcową jest jeszcze więcej. Na przykład nieintuicyjne śluzy dla cyklistów, które przy nieznajomości organizacji ruchu oraz przepisów przez kierowców i rowerzystów mogą doprowadzić do tragedii. Organizacja Rowerowy Konin na swoim profilu w serwisach społecznościowych od kilku dni publikuje nagrania instruktażowe, ale nie wiadomo, czy one pomogą, jeśli zastosowane na tych jezdniach rozwiązania same w sobie są po prostu zbyt trudne. Chodzi na przykład o skręcanie rowerem z kierunku Dworcowej od Konińskiego Centrum Kultury w Aleję 1 Maja w stronę Szkoły Kopernika, co teraz odbywa się po jezdni przez środek skrzyżowania, tak jak robią to kierowcy samochodów.
4: Powtórkę.
5: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
7: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
8: Już od 4 do 8 czerwca Konin ponownie stanie się stolicą muzyki i tańca. Przed nami 45. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca. Wyjątkowe wydarzenie, które zgromadzi ponad 2600 młodych artystów z całej Europy w Konińskim Centrum Kultury.
9: Dzień dobry. Pięknie witam wszystkich zgromadzonych dzisiaj na konferencji prasowej z okazji organizacji 46. już edycji Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca. Aż trudno uwierzyć. Obok mnie dwaj wspaniali mężczyźni. Prezydent miasta Konina, pan Piotr Korytkowski, piękne brawa. Tak jest. A obok niego pan Witold Nowak, pierwszy zastępca prezydenta. Tak szacowne grono. Ja dzisiaj w takim gronie aż jestem po prostu onieśmielona. Panowie, to może, drodzy państwo, ponieważ mamy szefów tutaj, to ja poproszę od razu na wstępie o kilka słów. Dlaczego festiwal jest ważny dla miasta? Czy jest ważny? Panie prezydencie.
10: Pani dyrektor, biorąc pod uwagę, że to już 46. Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca, Festiwal Dziecięcy, to znaczy, że jest to ważna impreza dla Konina, bo już od tylu lat jest organizowana. Proszę państwa, jak zawsze w okolicach 1 czerwca festiwal, który można powiedzieć już jest marką Konina, będzie się odbywał w Koninie. Jak zawsze będziemy mieli tutaj pełno gości z Polski, ale i również z zagranicy. Nasze miasto będzie tętniło życiem, będzie dużo radości, bo te dzieci, ta młodzież, które przyjeżdżają tutaj do Konina, zawsze z pasją podchodzą do tego, co robią, ale przede wszystkim też bawią się bardzo dobrze w swoim towarzystwie i w naszym towarzystwie, towarzystwie mieszkańców Konina i gości naszego miasta, którzy licznie przybywają na ten festiwal. Ja tu z tej, w tym miejscu, w tej chwili chciałbym wszystkich zaprosić na to wydarzenie. Myślę, że przysporzy ono dużo uśmiechu, radości i zabawy. Zapraszam serdecznie w imieniu całego miasta na to wydarzenie.
9: Pan prezydent Witold też powie kilka słów?
11: Będę miał niezwykłą przyjemność, tak jak pan prezydent i tak jak wszyscy mieszkańcy, być w tym roku uczestnikiem tego festiwalu, nie oczywiście jako występujący, bo z dzieciństwa i młodzieżowego życia już wyrosłem, ale chcę państwu powiedzieć, że z wielką przyjemnością kontynuujemy to, czy idziemy tą drogą, o której mówiliśmy w ubiegłym roku, że ten festiwal się zmienia i jeszcze będzie się zmieniał. Po pierwsze, będzie więcej uczestników i mamy już nawet logistyczne kłopoty, z którymi sobie poradziliśmy, żeby tylu uczestników przyjąć, ale dla nas ważniejsze jest to, że będziemy stawiać coraz bardziej na akcent miejski, na to, żeby ten festiwal był w mieście jeszcze bardziej widoczny. Nawet jeśli w tym roku jeszcze tego tak mocno nie będzie widać, to wiedzcie Państwo, że rozmawiamy, ewoluujemy ten festiwal po to, żeby z roku na rok on zmieniał się w jeszcze bardziej miejski festiwal. To mocno zajmuje moją głowę w ostatnich tygodniach, myślenie o tym festiwalu, bo podglądam też różne inne festiwale i w Polsce, i za granicą, po to, żeby nasz festiwal był jeszcze lepszy. Zmieniają się czasy, zmienia się młodzież, zmieniają się dzieci. Coraz częściej funkcjonują w innym świecie, nie w takim realnym, coraz bardziej wirtualnym. Ale my chcemy tak czy inaczej podczas festiwalu mówić im o tym i będę to mówił także w czasie całego festiwalu, że oprócz rywalizacji w tańcu, oprócz rywalizacji w śpiewie, co jest dla tych dzieci i młodzieży niezwykle ważne, jest jeszcze coś najważniejszego tutaj. A to najważniejsze to jest budowanie relacji i bycie w kontakcie z sobą. Niezwykle ważna rzecz i na nią będziemy z roku na rok stawiać akcent. Będziemy o tym mówić, że budowanie relacji między sobą, między dziećmi, między zespołami jest dużo ważniejsze od tego, kto zdobędzie złoty aplauz. My oczywiście jesteśmy przygotowani, żeby te aplauzy wręczać, ale dzisiaj wiemy, że w tej społecznej tkance bardzo, bardzo wrażliwej, jaką są dzieci i młodzież, musimy też stawiać inne akcenty i cieszę się, że nasz festiwal zwraca i będzie zwracał na to uwagę. Serdecznie zapraszamy wszystkie grupy do Konina, które już się zgłosiły. Czekamy. Będą też, jak sądzę, bo wczoraj jeszcze pisałem, przedstawiciele innych festiwali w Polsce, więc z dużą radością wszystkich Państwa zapraszamy.
9: No ja tylko mogę się przyłączyć do tych wszystkich słów, które usłyszeliśmy i teraz chciałabym Państwu słów kilka na temat, powiedziałabym, organizacji festiwalu, jak ta 46. edycja będzie przebiegać. Rzeczywiście, tak jak to zostało powiedziane, w tym roku wyjątkowo duża liczba uczestników, bo mamy młodych tancerzy i wokalistów w liczbie 2700 osób, drodzy Państwo, więc to jest naprawdę pokaźna liczba. Cieszymy się z tego zresztą bardzo i cieszymy się, że rozwiązaliśmy również za sprawą panów prezydentów nasze problemy logistyczne. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, hasłem tegorocznego festiwalu, i to samo w sobie już jest nowum, są relacje. Rzeczywiście kładziemy w tym roku nieco większy akcent na współpracę, na to, co zadziewa się między zespołami, między członkami zespołów. Chcemy, żeby rzeczywiście ta rywalizacja w tańcu i śpiewie nie była tym najważniejszym, chociaż zawsze będzie, bo wiemy wszyscy dobrze, że dzieci lubią rywalizować. Tym niemniej nie możemy zapominać o tym, że te wszystkie umiejętności miękkie, ta właśnie ta relacyjność, To spotkanie, jakim jest przecież festiwal, spotkanie zespołów, spotkanie z publicznością, spotkanie nas z rodzicami, mieszkańców Konina, z mieszkańcami innych miast, to wszystko jest równie ważne i nie możemy o tym zapominać. Drodzy Państwo, jury konkursu piosenki w tym roku przesłucha 117 wokalistów w 6 kategoriach wiekowych. Jury konkursu tańca obejrzy 157 choreografii w 7 kategoriach, podzielonych oczywiście na kategorie wiekowe. Jeśli chodzi o skład jury wokalnego, przewodniczącym jury został pan Jerzy Petersburski junior i będą mu towarzyszyć wspaniałe kobiety: Beata Stanisławska-Zielak, Katarzyna Kej-Dzikowska, Joanna Januszewska, a sekretarzem jury wokalnego będzie Krystian Weber. Orkiestrę festiwalową poprowadzi Paweł Zielak, który opracowuje także aranżację piosenek, które następnie nasi młodzi wokaliści wykonają z towarzyszeniem orkiestry i dzieci zaśpiewają tutaj w dwóch kategoriach wiekowych, 12-13 lat oraz 14-16. Młodsze dzieci nie będą śpiewały przy akompaniamencie orkiestry, bo po prostu mają z tym małe problemy. Zatem z orkiestrą zaśpiewa około 30 wokalistów. Przejdę teraz do składu jury tanecznego. Tutaj przewodniczącą jury jest pani dr Elżbieta Pańtak. Będą jej towarzyszyć Karolina Garbacik, profesor dr habilitowany Aleksandra Dziurosz, Alberto Barletta, tancerz mediolańskiej Laskani. Będzie również pani Edina Tochowa ze Słowacji. Będzie pan Adam Beta, autor choreografii dla Alicji Szemplińskiej w tegorocznej Eurowizji. A tutaj warto może nadmienić, że Alicja także zaczynała na naszym festiwalu i zdobyła złoty aplauz w jego 39. edycji. Także jest niejako naszą tutaj, można powiedzieć, absolwentką, laureatką. Sekretarzem jury tanecznego będzie Dariusz Intrys. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy patronatom wydarzenia, a patronatem honorowym nasz 46. Festiwal objęli ministra kultury i dziedzictwa narodowego pani Marta Cienkowska, rzecznik praw dziecka pani Monika Horna-Cieślak. Oczywiście dziękujemy panu prezydentowi, który również zgodził się być naszym honorowym patronem, i dziękujemy UNICEF-owi, polskiemu UNICEF-owi. Ja przypomnę tylko, że nasze miasto od dwóch bodaj lat posiada zaszczytny tytuł miasta przyjaznego dzieciom. To jest tytuł UNICEF-u nadawany wybitnym miastom, które właśnie bardzo kładą w swoim życiu, w swojej działalności nacisk i dbają o to, by najmłodsi obywatele tych miast czuli się w nich jak najlepiej, a nasze miasto bez wątpienia do takich właśnie należy. Szanowni Państwo, co jeszcze? Przy organizacji tego wydarzenia współpracujemy oczywiście z Samorządem Województwa Wielkopolskiego i Konińską Fundacją Kultury, którym również pięknie dziękujemy.
8: Największe emocje czekają na publiczność 7 czerwca podczas koncertu galowego na placu przy Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Przyjdźcie, kibicujcie młodym talentom i razem przyjrzyjmy święto muzyki, tańca i międzynarodowej energii.
12: Konin FM.
13: Konin FM.
12: Naturalnie, rozmowy że lokalnie.
7: Zaprasza Dariusz Michalak.
8: Coraz dłuższe kolejki i wielogodzinne oczekiwanie na pomoc na Konińskim SOR-ze budzą niepokój mieszkańców regionu. O problemach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, przeciążeniu oddziału i planowanej kontroli NFZ rozmawiano podczas konferencji prasowej zorganizowanej przed szpitalem.
14: Szanowni Państwo, w związku z otrzymaniem odpowiedzi od pana marszałka województwa wielkopolskiego w sprawie funkcjonowania naszego Konińskiego SOR-u, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Koninie, czuję się zobowiązana wobec Państwa poinformować, jaką odpowiedź otrzymałam w tej kwestii, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Koninie. W skrócie tylko Państwu poinformuję, że z informacji przekazanych przez zastępcę dyrektora szpitala panią Dorotę Kotecką, wydłużony czas oczekiwania wynika przede wszystkim z bieżącej sytuacji na oddziałach szpitalnych. To jest dużego obciążenia oraz ograniczonej liczby wolnych miejsc hospitalizacyjnych. Z tego powodu w wielu przypadkach pacjent po zakończonej często długiej diagnostyce i podjęciu decyzji o hospitalizacji oczekuje na przekazanie do właściwego oddziału szpitalnego. Szpital podkreśla, że czas oczekiwania na Konińskim SOR-ze uzależniony jest przede wszystkim od stanu zdrowia pacjenta oraz liczby osób wymagającej pilnej pomocy medycznej. Pacjenci w stanie zagrożenia życia przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z obowiązującymi procedurami medycznymi i przepisami prawa. Kolejnym ważnym powodem wydłużonego czasu oczekiwania jest permanentne przekazywanie pacjentów wymagających diagnostyki, leczenia specjalistycznego lub pilnej interwencji medycznej przez personel SOR-ów ościennych szpitali powiatowych Koło, Turek i Słupca na SOR w Koninie. Niejednokrotnie również transportem specjalistycznym, to jest przez zespół ratownictwa medycznego. Dodatkowym problemem wpływającym na funkcjonowanie SOR-u jest ograniczona dostępność do świadczeń w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej POS, czyli nasze POZ-y. Pacjenci zgłaszają się w wielu przypadkach, nie są przyjmowani przez lekarza rodzinnego w dniu zgłoszenia, a proponowane terminy wizyt wyznaczone są dopiero za kilka dni i nie mają możliwości uzyskania bieżącej porady lekarskiej. Szanowni Państwo, ja całej tej odpowiedzi Państwu nie będę czytała z tego tytułu, że w tej odpowiedzi otrzymałam również informację, jak wygląda stan obciążenia Konińskiego SOR-u względem całego roku 2025, czyli dane są przerażające. Faktycznie obciążenie jest maksymalne i bym powiedziała, że te dane są alarmujące, bo Na Koniński SOR w ubiegłym roku, w 2025, trafiło aż ponad 38 tysięcy pacjentów, co statystycznie przypada, że na każdy dzień mam SOR, na każdą dobę przypada 105 pacjentów. No i tutaj podane są też również, jak wygląda obciążenie etatami, więc mamy tutaj, obsługuje ten SOR koniński 19 lekarzy i jest to 14 etatów pielęgniarskich. No, drodzy Państwo, dane są alarmujące. Szpital odpowiedział w ten sposób, że nie czuje się winien za tą sytuację z powodu, tutaj są w tym piśmie również uzasadnienia, że z powodu braku izby i wytrzeźwień, która była też w pewnym stopniu, tutaj są przyjmowani tacy pacjenci nietrzeźwi, brakuje poradni psychologicznej, tutaj też trafiają tacy ludzie z problemami psychicznymi. Do tego wszystkiego Szpitalny Oddział Ratunkowy przyjmuje wszystkich pacjentów skierowanych ze szpitali ościennych, czyli ze szpitali powiatowych, Skoła, Turku i Słupcy. Proszę Państwa, to jest szpital wojewódzki, jak mówi nazwa, sama w sobie. Ja jestem tego zdania, że ten szpital powinien wszystkich przyjmować, bo tu ma te specjalistyczne oddziały ratowania życia ludzkiego. Niestety, ja jestem tego zdania, że tych etatów jest za dużo. Za mało tych etatów na tyle, żebyśmy mogli mieć tą podstawową opiekę tutaj na SOR-ze, oczywiście w dobrym czasie zapewnioną. Dlatego jest ten problem. Brak personelu, brak lekarzy, niewystarczająca ilość tego personelu sprawia, że ludzie tutaj godzinami czekają. Do tego wszystkiego zlikwidowana izba wytrzeźwień, brak pomocy w naszych podstawowych opiekach zdrowotnych, w tych POZ-ach, powoduje, że wszyscy tutaj trafiamy. Szanowni Państwo, z tego pisma, które uzyskałam, wyciągnęłam wnioski i dlatego też kieruję pismo do dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do pana dyrektora Pawła Kurzaka. No i zwracam się do pana dyrektora z prośbą o ustalenie, czy to jest zgodnie z prawdą, co odpisuje mi tutaj Urząd Wojewódzki, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, w którym wskazuje, że przyczyną jest obciążenie zewnętrzne z ościennych powiatów i tak jak mówiłam, z innych jeszcze powodów i czy te POZ-y faktycznie nie wykonują tych różnych badań, na które muszą być skierowani tutaj do naszego konińskiego SOR-u. Dlatego składam takie zapytanie. Zwracam się z apelem do pana dyrektora o przeprowadzenie kontroli w tych jednostkach ze względu na to, czy te informacje są zgodnie z prawdą. Czy faktycznie nie są wykonywane te wszystkie czynności, które powinny być wykonywane przez inne jednostki, czy to jest faktycznie kierowane tutaj na nasz koniński SOR. Jest to moja interwencja, pilna interwencja, bo czas leci, praktycznie nic się na tym SOR-ze nie zmienia. Z informacji, które do mnie docierają od mieszkańców praktycznie całego subregionu konińskiego. Są to, proszę Państwa, głosówki. Tutaj mieszkańcy mi się nagrywają, opowiadają swoje historie życia. Historie życia, które kończą się niestety śmiercią. I to jest najgorsze, że my później mamy takie poczucie, że służba zdrowia, system zdrowia nam wręcz nie pomógł, wręcz zaszkodził. Dlatego też, drodzy Państwo, będę interweniowała, będę szukała odpowiedzi, będę szukała rozwiązań, będę te rozwiązania również narzucała, bo ta liczba ponad 38 tysięcy tutaj pacjentów, którzy trafili w tamtym roku na SOR, to są pacjenci oczywiście nieplanowani. Poza tym mamy jeszcze przyjęcia planowane, więc może warto by było też znaleźć inne rozwiązanie, jeżeli dostaje pacjent skierowanie od ościennego szpitala powiatowego, to dlaczego ma trafiać przez SOR? Może niech trafia już na konkretny oddział, który już zasugeruje chociażby dany szpital powiatowy. Ale to, drodzy Państwo, droga bardzo długa, trudna. Myślę, że to będzie wymagało wiele jeszcze pracy i walki o naszą służbę Zdrowia.
8: Jak zapowiada radna sejmiku Katarzyna Rzepecka-Andrzejak, do NFZ trafi wniosek o kontrolę placówek kierujących pacjentów do Konina oraz dostępności lekarzy rodzinnych.
12: Konin FM.
4: Konin FM.
12: Naturalnie, że lokalnie.
7: Zaprasza Dariusz Michalak.
8: Nicola Kamińska, autorka książek dla dzieci, przygotowuje drugą część swojej bajkowej serii. Po sukcesie bajkowej Krainy Szczęścia już tego lata do czytelników trafi nowa książka pod tytułem Konstruktywne planowanie zadań. A ta ma uczyć najmłodszych empatii, przyjaźni i odpowiedzialności za własne decyzje.
13: Dzień dobry, nazywam się Nicola Kamińska, jestem autorką bajki Bajkowa Kraina Szczęścia.
8: Z panią z Kleczewa rozmawialiśmy parę miesięcy temu o pierwszej książce, którą pani wydała. Może przypomnijmy, bo ona jest nadal przecież do nabycia. Przypomnijmy, czego ona dotyczyła i czego uczyła dzieci, bo jak wspomnieliśmy, to są książki dla dzieci.
13: A więc tak, Bajkowa Kraina Szczęścia jest to właśnie książeczka przeznaczona dla dzieci. Opowiada ona o uczuciach, relacjach, emocjach, o tym, czym jest empatia, o wszystkim tym, czego nie znajdziemy w szkolnych podręcznikach, a jest to bardzo ważne w rozwoju naszego dziecka na każdym etapie jego życia.
8: Ta książka cieszyła się sporym zainteresowaniem.
13: Jak na osobę, która jest nieznana, która jest dopiero pod lotkiem, uważam, że tak, jak najbardziej. Są osoby zainteresowane, które naprawdę są, że tak powiem, zachwycają się tą książką i czekają też na drugą część.
8: No i właśnie, ta druga część przed nami, bo ona już się przygotowuje.
13: Tak, jest w trakcie przygotowań. Teraz w lecie właśnie ona ma wyjść.
8: Czyli ona już jest napisana, jest u wydawnictwa, rozumiem, i teraz czeka na te ostatnie w zasadzie spięcia tych kartek.
13: Tak, jak najbardziej.
8: To powiedzmy, o czym ta druga część będzie opowiadała, czego ona ma uczyć dzieci?
13: Druga część jest pod tytułem Konstruktywne planowanie zadań. Tak jak tytuł wskazuje, jest ona o planowaniu, o tym, że warto słuchać rodziców, o tym, że warto jest zaplanować dzień, warto zaplanować jakąś swoją przygodę, warto jest mieć przyjaciół, poznawać przyjaciół, poznawać też to, czym jest przyjaźń. No i w zasadzie jest też tam wątek o empatii, która ciągnie się też z pierwszej książki. I to są te wszystkie wartości, które są przekładane właśnie z tej pierwszej części.
8: Czyli rozumiem, że przede wszystkim ma ona nauczyć dziecko takiego zauważenia, że nasze czyny mają jakieś konsekwencje, że powinniśmy, zanim coś zrobimy, pomyśleć, jaki efekt może wywołać to, co zrobimy. No, ważna nauka dla dzieci.
13: Tak, oczywiście, jak najbardziej, właśnie zwłaszcza u tych najmłodszych, które właśnie wchodzą w etap buntu, że tak powiem, i chodzenia własnymi ścieżkami.
8: Ta książka będzie do nabycia we wakacje i rozumiem, że w księgarniach najróżniejszych, internetowych, tych najpopularniejszych, jesteśmy w stanie je nabyć.
13: Tak, jak najbardziej. W księgarniach internetowych, tak jak pan wspomniał, jest to Empik, lubimy czytać, tania książka, Bonito i te inne.
8: Skąd inspiracja, żeby w ogóle tworzyć książki dla dzieci?
13: Inspiracją jest dla mnie macierzyństwo. Moment, kiedy zostałam mamą, kiedy córka pojawiła się na świecie, rozbudziło we mnie naprawdę ogrom emocji, ogrom tego wszystkiego, co nie przytłoczyło mnie, a jakby zaczęło motywować do tego, że może stworzę dla niej coś od siebie. I wtedy postanowiłam, że udam się do jakiegoś wydawnictwa, które zechce poznać moją historię, bo jest to moja historia. Wszystko to, co piszę, to jest moja historia, to, co mnie dotyczy, co siedzi we mnie, kim jestem, odzwierciedla mnie. No i znalazło się i jest.
8: Czyli rozumiem, że to jest takie trochę stworzenie samej sobie narzędzia do wychowania własnego dziecka.
13: To znaczy, na pewno ona jest moją inspiracją, moja córka. I tak, mam nadzieję, że to jakoś jej pomoże, jeżeli ona już zacznie być na tym etapie rozumienia tych rzeczy i ja zacznę jej to czytać, to zacznie ona to przyswajać i rozumieć to tak, jak ja bym chciała, żeby ona to zrozumiała.
8: Poza tym, że oczywiście pani to sobie wykorzysta, no to właśnie wykorzystać to mogą też inni rodzice, do czego serdecznie zachęcamy. Myślę też nad takim tematem, może troszeczkę z boku tego wszystkiego, bo
15: Dzisiaj jest sporo takich sposobów na podejście do dzieci, co każdy to inny. Czy tutaj bardziej takie tradycyjne właśnie wartości i nauka przemawiają przez te książki?
13: Tak, to jest zupełnie tradycyjne, nie wspomagam się żadnym internetem ani niczym, tylko po prostu tym moim podejściem wychowawczym, czyli po prostu...
15: Nie ma nowoczesnego coachingu.
13: Nie ma żadnego coachingu, to jest po prostu normalność.
15: No i tej normalności chcemy się tutaj trzymać. We wakacje, a kiedy mniej więcej jesteśmy w stanie powiedzieć, jakby nasi słuchacze już chcieli zainteresować się, nie znamy jeszcze dokładnej daty. No dobrze, w takim razie zachęcamy do trzymania ręki na pulsie. Jaki był jeszcze raz tytuł? Przypomnijmy pierwszej książki, którą już można nabyć od paru miesięcy, jak nie dłużej. I tej, która w czasie wakacji, może po wakacjach, jakby ktoś chciał, żeby poszukać sobie w internecie i też spróbować je nabyć.
13: Pierwsza książka to Bajkowa Kraina Szczęścia, która już wyszła zeszłego roku, 1 sierpnia była premiera, a druga książka, która wyjdzie teraz latem, jest to Konstruktywne Planowanie Zadań.
15: Czyli takie dosyć dłuższe tytuły, ale warto sobie zapisać je, zapamiętać, bo naprawdę warto. Książki mają też ładne grafiki.
13: Tak, tak, oczywiście. Książeczkę można zobaczyć na moim profilu Nikola Kamińska na Instagramie. Zapraszam serdecznie.
15: Można tam sobie wszystko dokładnie obejrzeć i zainteresowanych zachęcamy do tego, żeby taką książeczkę sprawić. Jak mamy w rodzinie kogoś z małym brzdącem, to oczywiście też jako jakiś taki mały prezent, upominek, taką książeczkę można sprawić. A jest to też wsparcie dla naszych lokalnych autorów, których tutaj mamy naprawdę wspaniałych, wiele utalentowanych osób w regionie. Warto również siebie nawzajem gdzieś tutaj wspierać lokalnie. Dziękuję bardzo za tą rozmowę i życzę oczywiście owocnej twórczości kolejnych wspaniałych książek.
13: Dziękuję serdecznie.
15: Nowa książka Nikoli Kamińskiej będzie dostępna latem w popularnych księgarniach internetowych. Autorka zachęca także do odwiedzenia jej na profilu na Instagramie, gdzie można zobaczyć ilustracje i dowiedzieć się więcej o twórczości lokalnej pisarki.
12: Konin FM.
6: Konin FM.
12: Reklama.
16: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
17: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
19: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na Alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
21: Pepco, Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Reklama.
6: Konin FM.
7: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
15: Już 20 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej odbędzie się druga edycja festiwalu Licheń Młodych pod hasłem Wprowadzajcie słowo w czyn. W programie wydarzenia znajdą się koncerty, spotkania, wspólna modlitwa, spektakl teatralny oraz wiele atrakcji integracyjnych dla młodzieży, rodzin i wszystkich młodych duchem. Wprowadzajcie słowo w czyn to hasło tegorocznego festiwalu Licheń Młodych, a ze mną w studiu Patrycja Nawrocka i Nadia Lisowska z Biura Promocji Sanktuarium właśnie w Licheniu. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
15: Dzień dobry. porozmawiamy sobie o tym festiwalu. To jest druga edycja. W zeszłym roku naprawdę pogoda dopisała i myślę, że frekwencja dopisała. Bardzo fajna inicjatywa. Hasło tegorocznego festiwalu, Wprowadzajcie słowo w czyn, o którym już powiedzieliśmy, też wyjątkowe. Więc może zaczniemy od w ogóle idei. Idei tego, skąd wpadłyście troszeczkę na pomysł, żeby ten festiwal powołać do życia w Sanktuarium Licheńskim. No i po co on jest?
1: Więc Festiwal Licheń Młodych to wydarzenie podjęte przez księży Marianów jako realizacja założeń Lichenia Młodych, czyli otwierania sanktuarium na młodzież, by stało się ono po prostu dla niej przyjazną przestrzenią. Wydarzenie jest skierowane głównie do osób w wieku od 18 do 30 lat, ale zaproszeni są oczywiście wszyscy, także rodziny.
15: Licheń Młodych to taka inicjatywa podjęta w Licheniu już no, ładny czas temu. Macie osobnego Instagrama specjalnie dla młodzieży, gdzie się pojawia mnóstwo takiej treści, no oczywiście, wiadomo, katolickiej, przepełnionej wiarą i przekazem, ale przekazem właśnie takim skierowanym do młodych, gdzie ta wiara jest podawana w taki, no powiedziałbym, lekki i przyjemny sposób. Czy ten festiwal również, można powiedzieć, dla tych, którzy nie byli w zeszłym roku, będzie w ten sposób, że tak powiem, podawany?
1: Uważam, że każdy w programie naszego festiwalu znajdzie coś dla siebie, ponieważ oprócz mszy świętej na uczestników będzie czekała także konferencja, którą poprowadzi ksiądz Artur Kosierb wraz z młodzieżą zaangażowaną w posługę misyjną. Więc uważam, że jest to bardzo ciekawy temat i bardzo adekwatny do hasła tegorocznej właśnie naszej edycji, czyli Wprowadzajcie słowo w czyn, który czerpie inspirację z hasła trwającego roku liturgicznego Uczniowie Misjonarze. I ta myśl tego hasła ma być zaproszeniem do takiego głębszego wejścia w życie Ewangelią, by Słowo Boże nie pozostawało jedynie inspiracją czy refleksją, ale właśnie stawało się takim naszym realnym przewodnikiem codziennych wyborów i postaw.
15: To jest taki festiwal, który ma być bardziej jakąś nauką, drogowskazem, a może taką okazją, żeby podziękować za coś, pomodlić się o coś, a może po prostu poznać innych młodych ludzi, którzy dzielą wspólnie wiarę z zainteresowanymi właśnie, żeby na ten festiwal przyjść.
1: Właściwie wszystkiego po trochu. Na uczestników festiwalu z pewnością czekają te wszystkie rzeczy, które przed chwilą wymieniłeś, ale warto dodać, że 20 czerwca to jest termin po maturach, więc jeśli na nasz festiwal przyjdą maturzyści, to z pewnością będą mogli podziękować Bogu za siłę, spokój i wsparcie, które otrzymały od Boga, a pozwoliły im przejść przez ten bardzo ciężki czas.
15: Tak, i oczywiście nie tylko maturzyści, ale też w zasadzie to jest zakończenie roku szkolnego blisko, więc wydaje mi się, że wszyscy uczniowie, można chyba przyjechać i z rodzinami, i czy z rodzicami chociażby, ale no, przede wszystkim chyba zapraszacie takie może grupy znajomych, żeby przyjść już takim jakimś małym zespołem i spróbować troszeczkę wkręcić się w ten festiwal.
1: Bardzo lubimy używać sformułowania, że na nasze msze święte dla młodych zapraszamy nie tylko młodych, ale także młodych duchem, więc wszyscy są mile widziani.
15: I ta idea przyświeca też temu festiwalowi. Powiedzmy troszeczkę o zaproszonych gościach, bo wydaje mi się, że całkiem fajna ekipa się szykuje. W zeszłym roku był Filip Heiser, duże nazwisko. Kto w tym roku?
2: Na uczestników festiwalu czekają tacy goście jak Anne-Marie. Jest to młoda polska artystka, która komponuje chrześcijańskie utwory. Czy też Nie ma go tu. Jest to polski zespół, który w 2016 roku nagrał utwór Błogosławieni Miłosierni, który stał się hymnem Światowych Dni Młodzieży.
15: Tak, jestem pewien, że wszyscy doskonale pamiętają ten hymn.
2: A poza tym zespoły takie jak Wyrwani z Niewoli, Pokój i Dobro, a także Teatr A, który przedstawi spektakl Siewca.
15: Wydaje mi się, że ten teatr to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ będzie to przedstawienie teatralne na schodach Bazyliki. Chyba nie kojarzę, żeby coś takiego wcześniej miało miejsce. Scena naprawdę wyjątkowa.
1: To prawda, nasze licheńskie schody sprawdziły się już podczas Misterium Męki Pańskiej, więc mamy nadzieję, że na naszym festiwalu Licheń Młodych zrobią równie dobre wrażenie.
15: Myślę, że to jest świetna scena, ponieważ przed schodami mnóstwo miejsca, więc nie wiem, ile gości by musiało przyjść, żeby nie obejrzeć dobrze tego przedstawienia, a wydaje mi się, że taka sceneria świetna też do przy okazji robienia jakichś fotografii, nagrania sobie fragmentu, bo to jest naprawdę wyjątkowa sceneria i Bazylika Licheńska. Cudowne tło absolutnie do takiego przedstawienia. Ja sam jestem już ciekaw, jak to wyjdzie i na pewno sobie nie odmówię obejrzenia tego przedstawienia. Poza tym jeszcze widzę tak w programie festiwalu dużo zabaw integracyjnych, tak hasłowo to wymienione, więc co się kryje za tym hasłem, zabawy integracyjne?
1: Te zabawy zostaną prowadzone właściwie jak cały nasz festiwal przez Mariańską Wspólnotę Młodych, która jest wspólnotą ewangelizacyjną, działającą właśnie przy naszym prowincjalnym duszpasterstwie młodzieży i powołań Zgromadzenia Księży Marianów w Polsce. Jest to grupa bardzo fajnych, młodych ludzi, którzy mamy nadzieję, że wprowadzą naszych uczestników w właśnie taką fajną atmosferę radości i zabawy, by między konferencją a koncertami mogli poczuć taką może ulgę nawet, odetchnienie od tego ciężkiego czasu. Choć koncert oczywiście na pewno nie wymagają dużego skupienia, ale wiadomo, że fajnie jest się zintegrować i zapoznać może w ten sposób właśnie nowych, fajnych ludzi. W zeszłym roku mieliśmy stoisko z wiankami własnoręcznie robionymi i tym zajmowała się pani, ale widzieliśmy, że wiele osób z samych chciało po prostu zrobić dla siebie taki wianek i możemy zdradzić, że w tym roku również coś takiego będzie czekało na naszych uczestników.
15: Więc troszeczkę kontaktu z naturą również będzie. Kto widział Licheńskie Ogrody, no to wie, że tam natury, pięknej natury, pięknej przyrody jest całe mnóstwo.
1: To prawda, ale zachęcamy do tego, żeby nie wyrywać naszych licheńskich kwiatków.
15: Oczywiście. Jest z tego, co wiem, pan, który zajmuje się nawet taką sprzedażą tam tego, co w Licheniu w ogrodach rośnie, więc jak ktoś byłby zainteresowany, no to lepiej do takiej osoby podejść, niż na własną rękę próbować coś podkreślić, zwłaszcza, że ostatnie doświadczenia chociażby w gminie Kleczew pokazały, że lepiej własności publicznej nie podkradać. Kto słyszał o zającu, który zniknął z ronda, ten wie, o czym mówię. Jeszcze w tej części duchowej tego festiwalu no, obecna będzie postać znana tutaj w Koninie księdza Kosierba z parafii Maksymiliana Kolbego. Dobrze kojarzę?
1: Tak, dobrze kojarzysz. Jest to dyrektor Centrum Caritas i prowadzi misję wolontariuszy Caritasu diecezji włocławskiej w Kenii. I podczas naszego spotkania podzieli się swoim doświadczeniem służby, opowiadając o codzienności pracy na misjach, o tym, jak wolontariat zmienia perspektywę patrzenia na świat wraz, tak jak już wcześniej wspomniałam, z młodzieżą zaangażowaną w posługę misyjną.
15: Tak, myślę, że to jest też całkiem ważny temat ostatnio, bo był duży zryw taki w narodzie, żeby pomóc potrzebującym, a to jest praca wymagająca codzienności, codziennej pomocy tak naprawdę potrzebującym, a nie pojedynczych zrywów, chociaż takie oczywiście też doceniamy i chwalimy. Więc ważny temat, który dobrze podjąć, dobrze posłuchać osoby, która no, jest w tym doświadczona jak mało kto. A przy okazji wydaje mi się, że ma całkiem dobre podejście do młodzieży.
1: Tak, mieliśmy okazję się poznać, więc myślę, że mogę potwierdzić, że jak najbardziej jest to z pewnością kapłan, który ma do czynienia z młodzieżą i wie, jakim słowem może do niej, do nas trafić.
15: To powiedzmy jeszcze raz, od czego, o której i kiedy zaczynamy.
1: Zapraszamy 20 czerwca. Festiwal odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Rozpoczynamy mszą świętą o godzinie 12, a zakończymy spektaklem Siewca o godzinie 22.
15: Dziękuję bardzo za tą rozmowę i serdecznie jeszcze raz zapraszamy na ten festiwal. No i wprowadzajcie słowo w czyn.
1: Dziękujemy.
15: Festiwal rozpocznie się mszą świętą o godzinie 12, a zakończy wieczornym spektaklem Siewca na schodach Licheńskiej Bazyliki. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą spędzić ten dzień w atmosferze muzyki, wiary, spotkań i dobrej energii.
12: Konin FM.
6: Konin FM.
0: FM. Naturalnie, rozmowy że o regionie.
3: Zaprasza Dariusz Michalak.
15: W lewobrzeżnej części Konina przybyło 40 nowych mieszkań. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oddało właśnie do użytku nowoczesny budynek przy ulicy Oneksowej, oferując lokale dwu- i trzypokojowe w standardzie deweloperskim.
22: Oneksowa 4, no proszę Państwa, to jest 40 mieszkań, 8 garaży, to są mieszkania tylko i wyłącznie deweloperskie. Nie wolno ich mylić, bo budujemy przeróżne formy budownictwa, między innymi będziemy Państwa też prosić za miesiąc, ale to będzie budynek komunalny, a tutaj jesteśmy na osiedlu Jaspisowym, gdzie właśnie budujemy osiedle deweloperskie i to są mieszkania na sprzedaż. Myślę, że one będą tutaj cieszyły mieszkańców, ponieważ tyle, co jak tutaj Pan słyszał, powiedziałem, są naprawdę te mieszkania dostępne i dla ludzi starszych, i dla ludzi niepełnosprawnych. Staramy się robić, żeby one były takie bardziej ekologiczne. Mają dużo tutaj takich, bym powiedział, pierwiastków, mianowicie fotowoltaika, otoczenie. Staram się też zrobić, nie lubię słowa dawnego, prowizorka. Wszystko ma być, jak Pan sam redaktor widzi, jest droga, parkingi, chodniki, zieleń, to wszystko ma być, nie ma później, tak? Także myślę, że mieszkańcy powinni być z tego zadowoleni, że mają kompleksowe oddane bloki, tak samo jak nie robimy tych tradycyjnych śmietników, ale tak zwane te kioski wrzutowe podziemne, które też są nowością na rynku konińskim i dzięki współpracy tutaj z przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, który zakupił określony sprzęt, możemy w nie inwestować. Także myślę, że powinni być wszyscy zadowoleni. Mieszkania są tutaj bardzo ładne, od 40-metrowych do 50-parometrowych. No, zapraszamy wszystkich do kupna.
23: I to jest drugi blok z 8 planowanych. Jak to jeszcze będzie zagospodarowane, ten teren tutaj?
22: No tutaj za Pana plecami ma powstać wieżowiec przy Rondzie Kamińskim. On jest w tej chwili, tutaj podział geodezyjny gruntu się czyni, ponieważ ten obszar jest dosyć duży. Później będzie założenie księgi wieczystej. O, i oczywiście zapytania ofertowe dotyczące, kto ten projekt wykona. No i to będzie kolejne wyzwanie TBS-u, żeby tę realizację zrobić. I z tej strony jeszcze później powstanie drugi budynek przy samej szpitalnej, też 40-rodzinny, który zamknie tą część północną. Bo jeszcze nie wspominaliśmy, że jeszcze pozostaje cała południowa pusta ziemia, która też w swoim czasie będzie mogła być zagospodarowana.
23: I mówimy tutaj o terenie, gdyby ktoś nie kojarzył, naprzeciwko szpitala, po drugiej stronie ulicy Szpitalnej.
22: Tak jest, tak jest. Między szpitalem, kościołem a Biedronką, o może tak, bo tym tutaj i szkołą, prawda, która jest też, otacza te osiedle.
23: A skąd taki trend, żeby właśnie tutaj się budować? I MTBS, i też deweloperzy prywatni tutaj stawiają bloki w starej części Konina na górce.
22: No ten teren jest bardzo atrakcyjny. No, kiedy myśmy ten teren nabyli w drodze przetargu, przypomnę 2012-2013 rok, od komornika ze spółdzielni mieszkaniowej Sikorskiego, która te, prawda, upłynniała te tereny. No i myśmy stanęli do przetargu i wtedy kupiliśmy 2 hektary ziemi, tak? Właśnie na cel deweloperski, tak? Ponieważ uważałem, to co wspominałem, że jest to punkt bardzo atrakcyjny dla ludzi, ponieważ i mamy tutaj opiekę medyczną blisko, mamy edukację, mamy właśnie handel przeróżny. Taki starszy pan, właśnie kupując mieszkanie, mu zadałem pytanie, mówił się, uśmiechnąłem, bo mówi, że kupił właśnie sobie fajny samochód, ale mówi, wie pan, ja tu już mieszkam rok, bo w budynku obok mieszka na Jaspisowej 1, wie pan, ja tu wszystko z buta robię. Praktycznie mam bliskość, poza tym, tak jeszcze poważnie mówiąc, no to mamy bliskość szybkiej komunikacji z resztą częścią miasta, ale też szybki wypad na autostradę, także to jest dobre miejsce.
23: A skąd w ogóle, bo tak, niektórzy może mogą sobie zwrócić uwagę na taki paradoks trochę, że Polska się wyludnia, coraz mniej nas jest, a jednak jest duże zapotrzebowanie na mieszkania. Jak zainteresowanie się chodzi o ten blok? No i no właśnie, skąd ten trend, że jednak potrzebujemy tych nowych mieszkań?
22: No potrzebujemy tych nowych mieszkań. Budujemy właściwie co 3 lata jeden budynek. Nie jesteśmy nastawieni na jakąś typową deweloperkę i masowość, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom ludzi, tak? Jak starałem się projektować też tutaj z biurem architektonicznym ten budynek, cały czas podkreślałem funkcjonalność. funkcjonalność, tak? Bo to jest ważne i to ludzi przyciąga.
23: I to nie tylko młodych, tak jak pan wspomniał, też starszych.
22: No i najważniejsza rzecz, bo nie wspomniałem nawet w swojej wcześniejszej wypowiedzi, że obiekt został oddany zgodnie z harmonogramem. Nie ma spóźnienia, tak?
23: Jeszcze dopytam o inną część miasta, bo tutaj Stary Konin jak najbardziej stawia się na tę część, ale też słyszymy o planach odnośnie dawnego pawilonu Marionetka, czy już tam coś się wyjaśniło?
22: Tak, to się wyjaśniło. Proszę pana, w miesiącu teraz lipcu czy w sierpniu rozpoczynamy przetarg na zaprojektowanie w miejscu Marionetki budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. To będzie punktowiec, około 26 mieszkań z garażami podziemnymi, ale to będą mieszkania komunalne, tak żebyśmy się rozumieli, tak? No i później będzie proces pozyskania funduszy, no i myślę, że po tym projekcie nabierze to tempa, tak?
23: A jeśli chodzi o inwestycje, które teraz jeszcze trwają albo będą się rozpoczynały wkrótce?
22: To znaczy, trwają w tej chwili, też będzie za miesiąc oddanie budynku Wodna Grunwaldzka. To jest 30 mieszkań i dwa lokale handlowe. W miesiącu czerwcu tego roku kończymy tą inwestycję, a rozpoczniemy dwa budynki komunalne za domem seniora. 35 mieszkań i 44 mieszkania. I to jest też taki właśnie budynki, które mają służyć naszym mieszkańcom. Cieszę się ogromnie, że już, jak słyszeliście państwo, do domu seniora już jest komunikacja, także będzie, myślę, fajnie łączność z całym miastem.
23: Mamy bardzo fajny trend, bo coraz więcej osób chce mieszkać w starej części Konina, czy to właśnie na tej dolnej części osiedla, gdzie powstają budynki takie bardzo stylowe, podchodzące pod wygląd kamienic, ale też tutaj w górnej części, w okolicach szpitala, gdzie buduje się coraz więcej takich obiektów, czy to właśnie MTBS-owskich, czy prywatnych deweloperów. Dobry trend, bo ożywia też w jakiś sposób tę część starówki. No właśnie, czy z pani punktu widzenia, jako radnej z tego okręgu, no to jest taki dobry sygnał dla tej części miasta?
14: Uważam, że to jest bardzo dobry sygnał dla tej części Konina, ponieważ to wygląda trochę tak, jakby Stary Konin stawał się nowoczesnym Koninem, rozwijającym się chyba w największym i najszybszym tempie. Tutaj ta część naszego miasta rozwija się właśnie też w kwestii budownictwa mieszkalnego. Mnie też cieszy bardzo fakt, że MTBS zachowuje taką równowagę między mieszkaniami socjalnymi, które są przeznaczone do określonej grupy osób, ale też dysponować będzie i dysponuje już mieszkaniami komercyjnymi, które można kupić po prostu na wolnym rynku. Więc to mnie akurat cieszy. Tutaj osiedle Jaspisowe jest osiedlem bardzo dobrze usytuowanym i wygodnym. Zarówno dla rodzin z dziećmi, ponieważ tutaj mamy przedszkole, mamy szkołę, są sklepy, jest szpital i tak naprawdę jest bardzo blisko do starówki, czyli do takiej części rozrywkowej naszego miasta. Super spacer niedaleko na bulwar Nadwarciański. Także tutaj bardzo się cieszę, że też w perspektywie są kolejne bloki, czyli to oznacza, że będziemy atrakcyjni dla osób, które chciałyby zamieszkać w Koninie i mieć tutaj naprawdę bardzo ładne, wygodne mieszkanie.
23: A co może to poruszyć, pociągnąć za sobą, to, że będą tutaj ludzie w tej części miasta mieszkali, czy będą się przeprowadzali, może do Konina też będzie w jakiś sposób to miasto atrakcyjne, czy to też może jakoś poruszyć gospodarczo naszą okolicę?
14: Życzyłabym tego zarówno wszystkim mieszkańcom, jak i naszemu miastu, żeby nasze miasto właśnie rozruszało się jeszcze bardziej gospodarczo. Młodzi ludzie, nowe pomysły, nowe inspiracje, trochę inne spojrzenie też na biznes. Zapraszamy tak naprawdę wszystkich, którzy mają tutaj pomysły takich niestandardowych biznesów, których jeszcze w naszym mieście nie ma, bo to buduje taką innowacyjność, atrakcyjność miasta. No i też tak naprawdę chodzi o to, żeby ludzie i ta energia ludzi była inspiracją, ponieważ to, że nasze miasto w jakiś sposób musiało zrezygnować z ciężkiego przemysłu, to teraz tak naprawdę ta siła jest w nas.
5: żebyśmy my to nasze miasto na nowo podnieśli, na nowo rozruszali, ale samo się to nie zrobi. Muszą to zrobić mieszkańcy, firmy, dlatego tak naprawdę cała nadzieja w mieszkańcach Konina, no i osobach, które chciałyby zamieszkać w naszym mieście.
23: O czym to może świadczyć, że z jednej strony Konin, jak każde inne miasto, jak cała Polska się po prostu wyludnia, coraz mniej nas się rodzi, ale z drugiej strony potrzebne są bloki i budują i tak jak w tym przypadku miejska spółka i deweloperzy stawiają mieszkania na sprzedaż i jest zapotrzebowanie, także w Koninie. O czym to może świadczyć, że mamy właśnie coraz bardziej zamożnych mieszkańców?
5: Ale też wygodnych, dlatego że takie mieszkanie jest po prostu wygodne. Nie musimy kosić trawy, nie musimy martwić się o to, co się stanie z naszym domem, jak wyjeżdżamy na przykład na 2 tygodnie, dlatego że, no wiadomo, zamykamy takie mieszkanie i nic nas nie interesuje, że jakaś rura pęknie czy cokolwiek. Oczywiście takie rzeczy się mogą zdarzyć, ale wiemy, że ktoś nad tym czuwa, tak? Jest administrator, są sąsiedzi, którzy zainterweniują ewentualnie. Także wydaje mi się, że wygoda i to, że jesteśmy coraz bardziej zamożni, myślę, że również to jest też aspekt i argument za tym, że chętniej kupujemy mieszkania. No i ta bliskość i dostępność do różnych

0: więc tutaj na Starym Koninie tych gruntów jeszcze troszeczkę jest. Są też grunty koło domu seniora, więc myślę, że nasza część lewobrzeżnego Konina ma jeszcze potencjał i ma jeszcze szansę rozwijać się. To ja mówię tylko o gruntach MTBS-u, czyli o miejskich terenach. Natomiast jest też bardzo dużo inwestycji już rozpoczętych prywatnych deweloperów, więc tutaj ten rozwój mieszkalnictwa w naszym Starym Koninie na pewno będzie się rozwijał. Więc tutaj ta część do mieszkania będzie na pewno bardzo atrakcyjna.
1: Mówili Marek Libertowski, prezes zarządu MTBS Konin, i Małgorzata Krawczyńska, radna Konina. Nowa inwestycja MTBS to nie tylko kolejne mieszkania, ale także ekologiczne rozwiązania i dogodna lokalizacja blisko szkół, sklepów oraz terenów rekreacyjnych. Koszt budowy wyniósł około 15 milionów złotych, a od 2018 roku spółka wybudowała już w Koninie 260 mieszkań.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Net reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Szewcka Letnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Już 12 czerwca o godzinie 18 w Galerii Wieża Ciśnień w Koninie odbędzie się wernisaż wystawy Natalii Wegener zatytułowanej Z linii. Artystka z Poznania zaprezentuje cykl obrazów inspirowanych pejzażem, podróżami i wewnętrznymi emocjami, pokazując współczesne spojrzenie na klasyczne malarstwo krajobrazowe.
9: Robert Brzęski, kurator Galerii Centrum Kultury i Sztuki Wieża Ciśnień w Koninie.
10: Świeżo wyremontowanej galerii, której jeszcze przed przerwą wakacyjną, którą możemy już tak lekko zapowiedzieć, dwa wydarzenia nas czekają. Zacznijmy od wystawy, która już niedługo 12 czerwca zawita tutaj w Wieży Ciśnień.
9: Tak, zakończyła się wystawa Pauliny Kowalczyk, wystawa Delta S, i to była taka wystawa, która bardzo wielozmysłowa i cieszyła się dużą popularnością, ale jednocześnie to była taka forma, nazwijmy sobie to, multimedialnej sztuki. I teraz sięgamy do takiego klasycznego malarstwa. Tym bardziej, że temat, czyli pejzaż w malarstwie, to jest jeden z najważniejszych tematów, obok oczywiście malarstwa portretowego, powiedzmy sobie, hasło, które nieomal się w sposób automatyczny kojarzy z malarstwem. Ale to, co proponuje Natalia Wegener, czyli artystka z Poznania, między innymi związana z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, to jest taki rodzaj pejzażu, który ulega przetworzeniu. To, co w sztuce współczesnej, ja bardzo często powtarzam, takie słowo klucz, kiedy sztuka tradycyjna zmienia się w sztukę współczesną, w momencie, kiedy następuje przetworzenie. To jest takie, nawet jak ktoś się interesuje, to wie, że

0: bardzo ważny moment, a mianowicie najczęściej ten proces przetwarzania zaczyna się w głowie. I tutaj też mamy taką sytuację, że wychodząc oczywiście od tego tematu pejzażu, czyli wprost artystka mówi o takich podróżach między miastami, między miejscami. Ona jadąc obserwuje tę linię widnokręgu i przychodzą jej rozmaite pomysły do głowy. Jak wiemy, pejzaż z takiego dalekiego dystansu to organizuje z reguły linia horyzontu. I więc ten tytuł wystawy z linii trochę odwołuje się do tej linii horyzontu. W każdym razie wracam do przetworzenia. To przetworzenie, które jest istotne, można powiedzieć, dlatego, że z tego pejzażu zewnętrznego w zasadzie buduje nam się jakiś rodzaj pejzażu wewnętrznego. I takiego, oczywiście na tych obrazach będziemy widzieli takie cechy typowe dla krajobrazu, czyli są jakieś właśnie linie, są jakieś plamy, które przypominają nam, powiedzmy sobie, nie wiem, kawałek lasu, czy fragment jakiegoś pola, które zostało świeżo zaorane. Te rzeczy wszystkie oczywiście się nam kojarzą i budują się w formie takich skojarzeń w takim momencie, kiedy my uruchamiamy wyobraźnię, ale tak jak mówię, dla artysty bardzo ważny jest cały ten proces przetwarzania tego wszystkiego, co widać, z tym wszystkim, co gdzieś tam dotyczy nas w środku. To, co mogę powiedzieć na pewno, to, że Natalia Wegner jest naprawdę świetną warsztatowo artystką. Bardzo ta twórczość jest autentyczna i taka, można powiedzieć, jest w niej jakiś rodzaj lekkości, że obcowanie z tymi obrazami daje rzeczywiście jakiś rodzaj takiego wytchnienia, oczywiście kulturowego, a nie takiego, które wiąże się z wyjściem po prostu do lasu albo w przestrzeń natury. I to, co jeszcze wydaje mi się też istotne, że pokażemy pracę niedużego formatu, ale w dużej ilości. A to będzie powodowało taki efekt ekspozycji, która ma taki charakter zmultiplikowany, co też optycznie, ale na poziomie takim znaczeniowym buduje strukturę o takiej określonej temperaturze, nastroju i pewnym klimacie. Myślę, że to jest dobra wystawa, która zaprasza do potem wakacyjnych wypraw dalekich, bliskich i na to, żebyśmy też po prostu rozglądali się, co się dzieje dookoła nas, a potem próbowali to przełożyć na to, w jaki sposób się czujemy z tym pejzażem zewnętrznym.
1: No to też fajnie to zahaczyłeś, że rzeczywiście można troszeczkę wakacyjnej inspiracji tutaj na tej wystawie poszukać.
0: No jak najbardziej. Ja w ogóle jestem przekonany, że te ważne czynności takie, które polegają na, nie wiem, czytaniu, oglądaniu, doświadczaniu, na przekładaniu obrazu na jakiś rodzaj myśli, nastrojów, pewnego czucia, to są procesy, które nas w jakimś sensie wewnętrznie organizują, porządkują. No z tego powodu też w ogóle wyjeżdżamy. Chcemy po prostu doświadczyć zupełnie innego obrazu, innych zapachów, innych sytuacji, innych ludzi oczywiście też. I kiedy wracamy, to ja często uważam, że powroty są równie przyjemne od co wyjazdy, a niektórzy twierdzą, że nawet przyjemniejsze i po to się wyjeżdża, żeby właśnie wracać, ale to też chodzi o jakiś zupełnie inny rodzaj doświadczenia. Oczywiście taką najbardziej błyskawiczną formą podróżowania w swojej głowie to są książki, filmy, to jest muzyka, no ale jednak doświadczenie takie cielesne podróżowania i tego wszystkiego, co wiąże się ze światem zewnętrznym, no ono jest tylko możliwe wtedy, kiedy no, zapakujemy się i po prostu pojedziemy gdzieś, więc myślę, że ta wystawa jest takim rodzajem zachęty do tego, żeby się przemieszczać, podróżować zewnętrznie, ale też i wewnętrznie, żeby w nas no, zachodziły te procesy nieustannego formowania się myśli, ale też nieustannego zawieszania tych myśli, czyli takiego trochę medytowania, traktowania pejzażu jako taki rodzaj czegoś, co jest pretekstem do kontemplacji.
1: No i na taką właśnie podróż, na taką kontemplację serdecznie tutaj zapraszamy. Kiedy wernisaż?
0: 12 czerwca, godzinie 18, będzie okazja spotkać się z Natalią Wegner. Między innymi będzie też pewnie całe środowisko poznańskie, które się anonsuje, czyli te osoby, które częściowo nasza publiczność dobrze zna, więc będzie okazja na pewno porozmawiać o sztuce, ale nie tylko. Gorąco zachęcam do spotkania 12 czerwca o godzinie 18.
1: Wernisaż będzie okazją do spotkania z artystką oraz rozmów o sztuce i inspiracjach związanych z podróżowaniem oraz naturą. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników malarstwa i współczesnej sztuki do Galerii Wieża Ciśnień w Koninie.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalne rzeczy.
4: Uwaga, podróżujący nad morze, A1 za Toruniem zablokowana. Polska wyraziła solidarność z Rumunią po uderzeniu w blok rosyjskiego drona. Zaczyna się częściowy paraliż śródmieścia Warszawy, niewielki remont alei jerozolimskich.
3: Wiadomości Konin FM.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uwaga, podróżni jadący nad morze. Zablokowana jest autostrada A1 w Kopaninie, to między Toruniem a punktem poboru opłat na północ od Torunia. Ciężarówka uderzyła w bariery rozdzielające jezdnie. Można jechać objazdem, zjechać z autostrady wcześniej i wjechać na nią na węźle Lubicz. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Polska wyraziła solidarność z Rumunią w związku z wczorajszym atakiem rosyjskiego drona. Bezzałogowiec uderzył w dach bloku mieszkalnego w mieście Gałacz koło granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały ranne. Do incydentu doszło mimo, że rumuńskie służby wiedziały o obecności drona, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Caus.
5: Dron był wykryty przez radary rumuńskie. Wysłano w celu jego przechwycenia myśliwce F-16 z bazy w Feteszcz, ale mimo, że one śledziły, właściwie eskortowały tego drona, to nie oddały do niego strzału, przede wszystkim w obawie przed wywołaniem jeszcze większych zniszczeń.
4: W odpowiedzi na uderzenie drona Rumunia wyrzuciła z kraju rosyjskiego konsula z miasta Konstancy. Moskwa nie przyznaje się, że to był jej dron. Zaczynają się właśnie wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Tramwaje nie przejadą od placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Dodatkowo remont odczują kierowcy, mówi rzecznik tramwajów miejskich Witold Urbanowicz.
6: Największym utrudnieniem będzie to, że będzie po prostu węziej. Zabierzemy po jednym pasie na kierunek. Między placem Narutowicza a Rondem Waszyngtona będzie jeździła komunikacja zastępcza, autobus linii Z9.
4: W niektórych miejscach tory wzdłuż Alei Jerozolimskich nie były remontowane przez 30 lat. Prace potrwają do połowy sierpnia. O tym, że misie lubią miód, wiedzą już najmłodsi. To wcale nie bajka. W Małopolsce łupem niedźwiedzi padają podhalańskie pasieki. Dane opublikowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W ubiegłym roku niedźwiedzie splądrowały 10 pasiek. Pszczelarze dostają co prawda odszkodowania, ale jak przyznają, nie rekompensują one utraty rodzin pszczelich. Zostajemy jeszcze na Podhalu, bo droga nadmorskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. E-busy wrócą na trasę jutro. 3 z 4, bo jeden jest w remoncie.
2: Wiadomości Radia Konin FM.
7: Na kolejnym obszarze Wielkopolski Wschodniej będą prowadzone samolotowe opryski drzew. Niedawno mówiliśmy o takich działaniach, które trwają już w Nadleśnictwie Grodziecz. Teraz komunikat opublikowało Nadleśnictwo Koło. Tam mowa o nieco innym szkodniku. Aż do 17 czerwca, oczywiście w zależności od warunków pogodowych, na obszarach leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Koło położonych w gminie Chodów, planowane jest przeprowadzenie lotniczego zabiegu ograniczenia liczebności szkodników pierwotnych drzewostanów dębowych. Nie będzie więc można wchodzić do lasów do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy na powierzchni roślin. Na szczęście jednak, ze względów na selektywne działanie, preparat uznawany jest za środek o niewielkim wpływie na ludzi i dzikie zwierzęta, w tym owady zapylające. Kuprówka rudnica, którą mają zwalczyć wspomniane opryski, żeruje głównie na liściach różnych gatunków drzew i krzewów. W okresie masowego żerowania może doprowadzić do gołożerów, czyli całkowitego pozbawienia drzew liści. Uszkadzać może także pączki, co prowadzi do zahamowania przyrostu i owocowania, a w przypadku silnego osłabienia drzew, na przykład przez suszę, do ich zamierania. Największe uszkodzenia powoduje w młodych drzewostanach, w sadach owocowych oraz w zadrzewieniach przydrożnych. Masowe występowanie tego szkodnika może być rozległe i zwykle trwa nawet 3-4 lata. Gąsienice, kuprówki i różnice są groźne dla człowieka. Włoski pokrywające ciało tych stworzonek mają silne właściwości uczulające i mogą powodować obrzęki oraz podrażnienia skóry. Nadleśnictwo Koło apeluje o zastosowanie się do okresowego zakazu wstępu do lasu na terenie objętym zabiegami lotniczymi.
3: Konin FM.
8: Reklama.
9: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
10: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
11: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie. Na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
13: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
14: W niedziele handlowe również.
15: Reklama.
16: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.
3: Pogoda.
4: 20 stopni na północy Polski, 22 w centrum, na południu, 24 na zachodzie. Niebo zachmurzone częściowo albo mocno, możliwe przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, ale w czasie burz oczywiście porywisty.
16: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
2: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
3: W lewobrzeżnej części Konina przybyło 40 nowych mieszkań. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oddało właśnie do użytku nowoczesny budynek przy ulicy Oneksowej, oferując lokale dwu- i trzypokojowe w standardzie deweloperskim.
4: Oneksowa 4, no proszę Państwa, to jest 40 mieszkań, 8 garaży, to są mieszkania tylko i wyłącznie deweloperskie. Nie wolno ich mylić, bo budujemy przeróżne formy budownictwa, między innymi będziemy Państwa też prosić za miesiąc, ale to będzie budynek komunalny, a tutaj jesteśmy na osiedlu Jaspisowym, gdzie właśnie budujemy osiedle deweloperskie i to są mieszkania na sprzedaż. Myślę, że one będą tutaj cieszyły mieszkańców, ponieważ tyle, co jak tutaj Pan słyszał, powiedziałem, są naprawdę te mieszkania dostępne i dla ludzi starszych, i dla ludzi niepełnosprawnych. Staramy się robić, żeby one były takie bardziej ekologiczne. Mają dużo tutaj takich, bym powiedział, pierwiastków, mianowicie fotowoltaika, otoczenie. Staram się też zrobić, nie lubię słowa dawnego, prowizorka. Wszystko ma być, jak Pan sam redaktor widzi, jest droga, parkingi, chodniki, zieleń. To wszystko ma być. Nie ma później, tak? Także myślę, że mieszkańcy powinni być z tego zadowoleni, że mają kompleksowe oddane bloki. Tak samo jak nie robimy tych tradycyjnych śmietników, ale tak zwane te kioski wrzutowe podziemne, które też są nowością na rynku konińskim. I dzięki współpracy tutaj z przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, który zakupił określony sprzęt, możemy w nie inwestować. Także myślę, że powinni być wszyscy zadowoleni. Mieszkania są tutaj bardzo ładne, od 40-metrowych do 50-parometrowych. No, zapraszamy wszystkich do kupna.
5: I to jest drugi blok z 8 planowanych. Jak to jeszcze będzie zagospodarowane, ten teren tutaj?
4: No tutaj za Pana plecami ma powstać wieżowiec przy rondzie kamińskim. On jest w tej chwili, tutaj podział geodezyjny gruntu się czyni, ponieważ ten obszar jest dosyć duży. Później będzie założenie księgi wieczystej i oczywiście zapytania ofertowe dotyczące, kto ten projekt wykona. No i to będzie kolejne wyzwanie TBS-u, żeby tę realizację zrobić. I z tej strony jeszcze później powstanie drugi budynek przy samej szpitalnej, też 40-rodzinny, który zamknie tą część północną. Bo jeszcze nie wspominaliśmy, że jeszcze pozostaje cała południowa pusta ziemia, która też w swoim czasie będzie mogła być zagospodarowana.
5: I mówimy tutaj o terenie, gdyby ktoś nie kojarzył, naprzeciwko szpitala, po drugiej stronie ulicy Szpitalnej.
4: Tak jest, tak jest. Między szpitalem, kościołem a Biedronką, o może tak, bo tym tutaj i szkołą, prawda, która jest też, otacza te osiedle.
5: A skąd taki trend, żeby właśnie tutaj się budować? I MTBS, i też deweloperzy prywatni tutaj stawiają bloki w starej części Konina na Górce.
4: No ten teren jest bardzo atrakcyjny. No kiedy myśmy ten teren nabyli w drodze przetargu, przypomnę 2012-2013 rok, od komornika ze spółdzielni mieszkaniowej Sikorskiego, która te, prawda, upłynniała te tereny. No i myśmy stanęli do przetargu i wtedy kupiliśmy 2 hektary ziemi, tak? Właśnie na cel deweloperski, tak? Ponieważ uważałem, to co wspominałem, że jest to punkt bardzo atrakcyjny dla ludzi, ponieważ i mamy tutaj opiekę medyczną blisko, mamy edukację, mamy właśnie handel przeróżny. Taki starszy pan, właśnie kupując mieszkanie, mu zadał pytanie, mówił się, uśmiechnąłem, bo mówi, że kupił właśnie sobie fajny samochód, ale mówi, wie pan, ja tu już mieszkam rok, bo w budynku obok mieszka na Jaspisowej 1, wie pan, ja tu wszystko z buta robię. Praktycznie mam bliskość, poza tym, tak jeszcze poważnie mówiąc, no to mamy bliskość szybkiej komunikacji z resztą częścią miasta, ale też szybki wypad na autostradę, także to jest dobre miejsce.
5: A skąd w ogóle, bo tak, niektórzy może mogą sobie zwrócić uwagę na taki paradoks trochę, że Polska się wyludnia, coraz mniej nas jest, a jednak jednak jest duże zapotrzebowanie na mieszkania. Jak zainteresowanie, jeśli chodzi o ten blok? No i no właśnie skąd ten trend, że jednak potrzebujemy tych nowych mieszkań?
4: No potrzebujemy tych nowych mieszkań. Budujemy właściwie co 3 lata jeden budynek. Nie jesteśmy nastawieni na jakąś typową deweloperkę i masowość, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom ludzi, tak? Jak starałem się projektować też tutaj z biurem architektonicznym ten budynek, cały czas podkreślałem funkcjonalność, tak? Bo to jest ważne i to ludzi przyciąga.
5: I to nie tylko młodych, tak jak pan wspomniał, też tak. Starszych.
4: No i najważniejsza rzecz, bo nie wspomniałem nawet w swojej wcześniejszej wypowiedzi, że obiekt został oddany zgodnie z harmonogramem. Nie ma spóźnienia, tak?
5: Jeszcze dopytam o inną część miasta, bo tutaj Stary Konin jak najbardziej stawia się na tę część, ale też słyszymy o planach odnośnie dawnego pawilonu Marionetka, czy już tam coś się wyjaśniło?
4: Tak, to się wyjaśniło. Proszę pana, w miesiącu teraz lipcu czy w sierpniu rozpoczynamy przetarg na zaprojektowanie w miejscu Marionetki budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. To będzie punktowiec, około 26 mieszkań z garażami podziemnymi, ale to będą mieszkania komunalne, tak żebyśmy się rozumieli, tak? No i później będzie proces pozyskania funduszy, no i myślę, że po tym projekcie nabierze to tempa, tak?
5: A jeśli chodzi o inwestycje, które teraz jeszcze trwają albo będą się rozpoczynały wkrótce?
4: To znaczy, trwają w tej chwili, też będzie za miesiąc oddanie budynku Wodna Grunwaldzka. To jest 30 mieszkań i 2 lokale handlowe. W miesiącu czerwcu tego roku kończymy tą inwestycję, a rozpoczniemy 2 budynki komunalne za domem seniora. 35 mieszkań i 44 mieszkania. I to jest też taki właśnie budynki, które mają służyć naszym mieszkańcom. Cieszę się ogromnie, że już, jak słyszeliście państwo, do domu seniora już jest komunikacja. Także będzie, myślę, fajnie łączność z całym miastem.
3: Poinformował Marek Libertowski, prezes zarządu MTBS Konin. Nowa inwestycja MTBS to nie tylko kolejne mieszkania, ale także ekologiczne rozwiązania i dogodna lokalizacja blisko szkół, sklepów oraz terenów rekreacyjnych. Koszt budowy wyniósł około 15 milionów złotych, a od 2018 roku spółka wybudowała już w Koninie 260 mieszkań.
1: Konin FM.
6: Konin FM.

0: 104.1.
1: Reklama. Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
2: Marzysz o własnym miejscu nad wodą? Na sprzedaż wyjątkowa działka w Anastazewie nad jeziorem Budzisławskim. Aż 7063 metry kwadratowe. Trzy domki w stanie surowym, zamkniętym i warunki zabudowy pod dom jednorodzinny. Cena? 749 tysięcy złotych do negocjacji. Możliwy zakup części działki oraz raty notarialne. Zadzwoń 667 780 186 667 780 186 i stwórz swoje miejsce nad jeziorem.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Pożary na Mazowszu są dogaszane. Sytuacja w lasach powiatu wołomińskiego, gdzie strażacy od czwartku walczą z ogniem, jest stabilna. Nie ma już otwartego ognia, mówi zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
1: Na chwilę obecną na miejscu działań mamy około 250 samochodów, 870 ratowników. Na miejsce działań udają się jeszcze dodatkowe grupy GFFF.
0: To specjaliści wyszkoleni do dogaszania lasów, wyjaśnia rzecznik Mazowieckiej Komendy PSP Karol Kroć.
2: Którzy ręcznie przegarniają, przekopują i przelewają te wszystkie ukryte zarzewia i ogniska, które po przejściu tego głównego frontu pożaru pozostały ukryte gdzieś w niedostępnym terenie.
0: Na razie Straż Pożarna nie chce podawać nawet przybliżonego terminu zakończenia akcji gaśniczej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła pierwszy przypadek wyzdrowienia pacjenta zakażonego ebolą. Z epidemią eboli zmagają się obecnie dwa afrykańskie państwa, Demokratyczna Republika Konga i Uganda. Mimo pierwszego ozdrowienia chorych nadal jest mnóstwo, mówi specjalistka WHO do spraw wirusowych gorączek krwotocznych.
3: Mamy 906 podejrzanych przypadków, w tym 223 zgony, które są obecnie przedmiotem dochodzeń.
0: Wśród zakażonych ebolą śmiertelność może sięgać nawet 50%. Nie ma żadnych szczepionek ani lekarstw na obecny wariant. Dzisiaj wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain, Arsenal, Londyn. To będzie pierwszy finał francusko-angielski. Paryżanie bronią tytułu z ubiegłego sezonu i są raczej faworytem. Londyńczycy zagrają w finale po 20 latach od poprzedniego razu. W 2006 przegrali z Barceloną. Mecz już o 18 w Budapeszcie.
4: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Dwie duże imprezy pod patronatem Radia Konin FM. 30 i 31 maja polecamy wybrać się na boisko piłkarskie przy ulicy Parkowej w Malanowie na bardzo pozytywną imprezę. W tych dniach odbędzie się kolejna edycja Dni Malanowe. Wszystko zacznie się w sobotę 30 o godzinie 17. Na sam początek wystąpią lokalni artyści, potem o 19.30 na scenie pojawi się Folk Music Show, czyli zespół Redlin. Po tym występie przewidziano podsumowanie Gminnej Ligi Piłki Nożnej, a o 21.00 koncerty zespołu After Party, po którym aż do 2.00 w nocy trwać będzie dyskoteka pod gwiazdami. Następnego dnia, w niedzielę 31 maja w południe, sprawowana będzie tradycyjna msza w intencji mieszkańców gminy Malanów. Potem o 16.00 zaczną się występy lokalnych artystów, a o 20.30 gwiazdę zespołu Daj to głośniej. O godzinie 22.00 podcast Fire Show, po którym zacznie się kolejna nocna plenerowa dyskoteka. W czasie Dni Malanowa obecne będzie także Wesołe Miasteczko, będą liczne punkty gastronomiczne i handlowe, strefa profilaktyczna, edukacyjno-artystyczna, będą animacje i zabawy dla dzieci, malowanie twarzy, loteria fontowa oraz piana party. Zapraszamy na Dni Malanowa w ostatni weekend maja. Z kolei 20 i 21 czerwca czekają nas Dni Sompolna oraz Wielkopolski Piknik Sołtysów z konkursem na Sołtysa Roku. Program imprezy prezentuje się bardzo ciekawie. Najpierw w sobotę 20 czerwca o godzinie 16 wystąpi zespół Dębowiacy, potem o 17 oficjalne otwarcie pikniku Sołtysów, a o 18.30 zagra legendarny zespół Chłopcy z Placu Broni. Następnie przewidziano rozstrzygnięcie konkursu na najpopularniejszego sołtysa Wielkopolski Wschodniej, a o 20.30 na scenie pojawi się kolejna gwiazda Grupson. Pierwszy dzień świętowania zakończy dyskoteka z DJ-em Mavim. W niedzielę 21 czerwca o 15.00 w Sompolnie rozpocznie się zlot motocyklowy. Dwie godziny później wystąpi zespół Midwest. Potem o 18.00 Junior Stomy, a o 19.30 gwiazda Dni Sompolna Kasia Moś, która zaśpiewa przy akompaniamencie Sompolnejskiej Orkiestry Dentej. Na finał przewidziano kolejną zabawę taneczną. Zapraszamy już w drugiej połowie czerwca na Wielkopolski Piknik Sołtysów oraz Dni Sompolna.
6: Konin FM. Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
0: Pogoda ma być dzisiaj w kratkę, niebo częściowo zachmurzone, miejscami mocno zachmurzone, choć z przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze, a temperatura od 20 stopni na północy Polski, 22 w centrum i na południu, a najcieplej na zachodzie 24.
6: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.

0: Konin FM.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Przychodnia Ars Medica w Koninie informuje o wykonywaniu badań EEG w placówce przy ulicy Stanisława Staszica 1. Badania odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach od 17 do 20. Rejestracja i informacje dla pacjentów pod numerami telefonów 63 240 0007 oraz 63 243 45 15. Ars Medica. Konin, ulica Stanisława Staszica 1.
1: To było ogłoszenie płatne.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
4: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
5: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
6: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Szewc, kaletnik, krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
3: Reklama.
0: Konin FM 104.1.

0: Ponin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Reklama.
3: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
4: Już od 4 do 8 czerwca Konin ponownie stanie się stolicą muzyki i tańca. Przed nami 45. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca. Wyjątkowe wydarzenie, które zgromadzi ponad 2600 młodych artystów z całej Europy w Konińskim Centrum Kultury.
5: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Pięknie witam wszystkich zgromadzonych dzisiaj na konferencji prasowej z okazji organizacji 46. już edycji Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca. Trudno uwierzyć. Obok mnie dwaj wspaniali mężczyźni. Prezydent miasta Konina, pan Piotr Korytkowski, piękne brawa. Tak jest. A obok niego pan Witold Nowak, pierwszy zastępca prezydenta. Tak szacowne grono. Ja dzisiaj w takim gronie, aż jestem po prostu onieśmielona. Panowie, to może, drodzy państwo, ponieważ mamy szefów tutaj, to ja poproszę od razu na wstępie o kilka słów. Dlaczego festiwal jest ważny dla miasta? Czy jest ważny? Panie prezydencie.
6: Pani dyrektor, biorąc pod uwagę, że to już 46. Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca, Festiwal Dziecięcy, to znaczy, że jest to ważna impreza dla Konina, bo już od tylu lat jest organizowana. Proszę państwa, jak zawsze w okolicach 1 czerwca festiwal, który można powiedzieć już jest marką Konina, będzie się odbywał w Koninie. Jak zawsze będziemy mieli tutaj pełno gości z Polski, ale i również z zagranicy. Nasze miasto będzie tętniło życiem, będzie dużo radości, bo te dzieci, ta młodzież, które przyjeżdżają tutaj do Konina, zawsze z pasją podchodzą do tego, co robią, ale przede wszystkim też bawią się bardzo dobrze w swoim towarzystwie i w naszym towarzystwie, towarzystwie mieszkańców Konina i gości naszego miasta, którzy licznie przybywają na ten festiwal. Ja tu z tej, w tym miejscu, w tej chwili chciałbym wszystkich zaprosić na to wydarzenie. Myślę, że przysporzy ono dużo uśmiechu, radości i zabawy. Zapraszam serdecznie w imieniu całego miasta na to wydarzenie.
5: Pan prezydent Witold też powie kilka słów?
7: Będę miał niezwykłą przyjemność, tak jak pan prezydent i tak jak wszyscy mieszkańcy, być w tym roku uczestnikiem tego festiwalu, nie oczywiście jako występujący, bo z dzieciństwa i młodzieżowego życia już wyrosłem, ale chcę państwu powiedzieć, że z wielką przyjemnością kontynuujemy to, czy idziemy tą drogą, o której mówiliśmy w ubiegłym roku, że ten festiwal się zmienia i jeszcze będzie się zmieniał. Po pierwsze, będzie więcej uczestników i mamy już nawet logistyczne kłopoty, z którymi sobie poradziliśmy, żeby tylu uczestników przyjąć. Ale dla nas ważniejsze jest to, że będziemy stawiać coraz bardziej na akcent miejski, na to, żeby ten festiwal był w mieście jeszcze bardziej widoczny. Nawet jeśli w tym roku jeszcze tego tak mocno nie będzie widać, to wiedzcie państwo, że rozmawiamy, ewoluujemy ten festiwal po to, żeby z roku na rok on zmieniał się w jeszcze bardziej miejski festiwal. To mocno zajmuje moją głowę w ostatnich tygodniach, myślenie o tym festiwalu, bo podglądam też różne inne festiwale i w Polsce, i za granicą, po to, żeby nasz festiwal był jeszcze lepszy. Zmieniają się czasy, zmienia się młodzież, zmieniają się dzieci. Coraz częściej funkcjonują w innym świecie, nie w takim realnym, coraz bardziej wirtualnym. Ale my chcemy tak czy inaczej podczas festiwalu mówić im o tym i będę to mówił także w czasie całego festiwalu, że oprócz rywalizacji w tańcu, oprócz rywalizacji w śpiewie, co jest dla tych dzieci i młodzieży niezwykle ważne, jest jeszcze coś najważniejszego tutaj. A to najważniejsze to jest budowanie relacji i bycie w kontakcie z sobą. Niezwykle ważna rzecz i na nią będziemy z roku na rok stawiać akcent. Będziemy o tym mówić, że budowaniem relacji między sobą, między dziećmi, między zespołami jest dużo ważniejsze od tego, kto zdobędzie złoty aplauz. My oczywiście jesteśmy przygotowani, żeby te aplauzy wręczać, ale dzisiaj wiemy, że w tej społecznej tkance bardzo, bardzo wrażliwej, jaką są dzieci i młodzież, musimy też stawiać inne akcenty i cieszę się, że nasz festiwal zwraca i będzie zwracał na to uwagę. Serdecznie zapraszamy wszystkie grupy do Konina, które już się zgłosiły. Czekamy. Będą też, jak sądzę, bo wczoraj jeszcze pisałem, przedstawiciele innych festiwali w Polsce, więc z dużą radością wszystkich Państwa zapraszamy.
4: Największe emocje czekają na publiczność 7 czerwca podczas koncertu galowego na placu przy Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Przyjdźcie, kibicujcie młodym talentom i razem przyjrzyjmy święto muzyki, tańca i międzynarodowej energii.
0: Konin FM 104.1.

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
3: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
4: W niedziele handlowe również.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Reklama.
12: Konin FM. Konin FM.

0: Jest piąty zatrzymany w sprawie niedawnych fałszywych alarmów. Trump się waha w sprawie Iranu. Nadal nie ma porozumienia. Maja Chwalińska właśnie powinna zaczynać grę o czwartą rundę Wielkiego Szlema w Paryżu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne zatrzymanie w związku z serią fałszywych alarmów w domach prawicowych polityków i mediów. To już piąta osoba, trzy z nich zostały tymczasowo aresztowane. Ostatni to 29-letni mężczyzna, mieszkaniec Otwocka pod Warszawą. Według śledczych zadzwonił na numer alarmowy i groził zdetonowaniem bomby w jednej ze stacji telewizyjnych. Mówi Karolina Gałecka z MSWiA.
2: Ten mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu dwa telefony komórkowe oraz komputer.
0: Zatrzymane dotąd osoby ze wstępnych ustaleń nie są odpowiedzialne za fałszywy alarm w domu matki prezydenta Karola Nawrockiego, ale służby podkreślają, że zatrzymanie tych sprawców to kwestia czasu. Prezydent USA Donald Trump, wbrew zapowiedziom, wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem. Miałoby ono otworzyć żeglugę przez cieśninę Ormus, podaje New York Times. Administracja ma być blisko porozumienia, ale wciąż trwają dyskusje. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Ma to być alternatywa dla proponowanych wcześniej przez lewicę związków partnerskich. Prezydent Karol Nawrocki zaraz po głosowaniu zapowiedział, że zawetuje ustawę. Maja Chwalińska ma szansę na życiowy sukces. Nasza tenisistka właśnie powinna zaczynać grę w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie trzecia niegdyś zawodniczka świata. Więcej o tym z Paryża wysłannik Przemysław Pozowski.
3: Naprzeciwko Chwalińskiej na korcie Simon Mathieu położonym na terenie ogrodu botanicznego stanie Maria Sakkari. Polka z Greczynką miała już okazję się mierzyć.
4: Oczywiście Sakkari jest też bardzo utytułowaną już zawodniczką. Też już miałam z nią okazję grać w tamtym roku i przegrałam w trzech setach.
3: A Chwalińska w pierwszych dwóch rundach niespodziewanie pokonała mistrzynię olimpijską Qin Wenzheng i Belgijkę Elise Mertens.
0: W Paryżu dzisiaj swoje mecze zagrają także liderka rankingu Aryna Sabalenka i broniąca tytułu Coco Gauff. Kurczy się liczba mieszkańców Japonii. W ciągu ostatnich 5 lat aż o 3 miliony to największy spadek w historii japońskich pomiarów. Japonia liczy 123 miliony mieszkańców. Jest najstarszym z dużych narodów na świecie. Mediana wieku przekroczyła tam 50 lat. W Polsce dla porównania to niecałe 44 lata.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Znamy już dokładny program Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą, który odbędzie się 6 i 7 czerwca. Przez cały czas obecne będą stoiska z tradycyjnym jadłem i napitkami, kramy rękodzielników, strzelanie z łuku, pokazy średniowiecznego rzemiosła i tętniące życiem obozowiska wojów. Do tego Słowiański Plac Zabaw czy archeologiczna piaskownica. W sobotę 6 czerwca zaplanowano także spacer historyczno-przyrodniczy na Rydlową Górę, archeologiczną grę terenową z liter księgi się składają. Turniej wojów o nagrodę Kasztelana Lądzkiego, popularno-naukowy wykład przyrodniczy Odwieczna miłość do celulozy i kleju, czyli o tym, co pożera nasze książki. Teatrzyk ilustracji Kamishi Bai, koncert zespołu Maniucha i Xawery, zwiedzanie z przewodnikiem łąk trzęśliczowych z fragmentami starorzecza, inscenizacja walk wczesno-średniowiecznych Bitwa o Ląd oraz koncert zespołów Azdaja i Dziwoludy. A to tylko połowa sobotniego programu. W niedzielę 7 czerwca drużynowe walki wojów, warsztaty ilustratorskie dla dzieci i spotkania autorskie z Pawłem Wakułą, przyrodnicze bajki czy koncerty zespołu Małe TGD. Oprócz tego wystawy archeologiczne, warsztaty tańców dawnych albo wykład o tym, co skrywa Biblioteka Pocysterska klasztoru w Lądzie. Cały program imprezy składa się z około 60 punktów. Można się z nim zapoznać na stronach powiatu słupeckiego.
1: Konin FM.
6: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
0: Od 20 do 24 stopni dzisiaj. Najchłodniej niestety jak zwykle nad morzem, około 20. W centrum i na południu 22, na zachodzie Polski 24. Niebo w kratkę, trochę słońca, ale jeszcze więcej chmur. Zachmurzenie czasem całkowite. Możliwe przelotne opady deszczu, a miejscami burze.
6: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.

0: szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej. Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: świeże, lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Już 12 czerwca o godzinie 18 w Galerii Wieża Ciśnień w Koninie odbędzie się wernisaż wystawy Natalii Wegner zatytułowanej Z linii. Artystka z Poznania zaprezentuje cykl obrazów inspirowanych pejzażem, podróżami i wewnętrznymi emocjami, pokazując współczesne spojrzenie na klasyczne malarstwo krajobrazowe.
3: Robert Brzęski, kurator Galerii Centrum Kultury i Sztuki Wieża Ciśnień w Koninie.
2: Świeżo wyremontowanej galerii, której jeszcze przed przerwą wakacyjną, którą możemy już tak lekko zapowiedzieć, dwa wydarzenia nas czekają. Zacznijmy od wystawy, która już niedługo 12 czerwca zawita tutaj w Wieży Ciśnień.
3: Tak, zakończyła się wystawa Pauliny Kowalczyk, wystawa Delta S, i to była taka wystawa, która bardzo wielozmysłowa i cieszyła się dużą popularnością, ale jednocześnie to była taka forma, nazwijmy sobie to, multimedialnej sztuki. I teraz sięgamy do takiego klasycznego malarstwa. Tym bardziej, że temat, czyli pejzaż w malarstwie, to jest jeden z najważniejszych tematów, obok oczywiście malarstwa portretowego. To taki, powiedzmy sobie, hasło, które nieomal się w sposób automatyczny kojarzy z malarstwem. Ale to, co proponuje Natalia Wegner, czyli artystka z Poznania, między innymi związana z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, to jest taki rodzaj pejzażu, który ulega przetworzeniu. To, co w sztuce współczesnej, ja bardzo często powtarzam, takie słowo klucz, kiedy sztuka tradycyjna zmienia się w sztukę współczesną, w momencie, kiedy następuje przetworzenie. To jest takie, nawet jak ktoś się interesuje, to wie, że to jest bardzo ważny moment, a mianowicie najczęściej ten proces przetwarzania zaczyna się w głowie. I tutaj też mamy taką sytuację, że wychodząc oczywiście od tego tematu pejzażu, czyli wprost artystka mówi o takich podróżach między miastami, między miejscami. Ona jadąc obserwuje tę linię widnokręgu i przychodzą jej rozmaite pomysły do głowy. Jak wiemy, pejzaż z takiego dalekiego dystansu to organizuje z reguły linia horyzontu. I więc ten tytuł wystawy Z linii trochę odwołuje się do tej linii horyzontu. W każdym razie wracam do przetworzenia. To przetworzenie, które jest istotne, można powiedzieć, dlatego, że z tego pejzażu zewnętrznego w zasadzie buduje nam się jakiś rodzaj pejzażu wewnętrznego. I takiego oczywiście na tych obrazach będziemy widzieli takie cechy typowe dla krajobrazu, czyli są jakieś właśnie linie, są jakieś plamy, które przypominają nam, powiedzmy sobie, nie wiem, kawałek lasu, czy fragment jakiegoś pola, które zostało świeżo zaorane. Te rzeczy wszystkie oczywiście się nam kojarzą i budują się w formie takich skojarzeń w takim momencie, kiedy my uruchamiamy wyobraźnię. Ale tak jak mówię, dla artysty bardzo ważny jest cały ten proces przetwarzania tego wszystkiego, co widać, z tym wszystkim, co gdzieś tam dotyczy nas w środku.
2: Wernisaż będzie okazją do spotkania z artystką oraz rozmów o sztuce i inspiracjach związanych z podróżowaniem oraz naturą. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników malarstwa i współczesnej sztuki do Galerii Wieża Ciśnień w Koninie.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: Ciężko ranny policjant po pościgu za brawurowym motocyklistą. Lasy zagrożone pożarami. Służby dogaszają zarzewia ognia na Mazowszu. 235 metrów ma makieta kolejowa na stacji Łódź Fabryczna. Jeszcze dziś i jutro wielka gratka z okazji Dnia Dziecka.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwoje policjantów zostało rannych w pościgu za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Mundurowi próbowali zatrzymać jadącego na jednym kole motokrosem 19-latka. Ten zaczął uciekać, a policyjny radiowóz w czasie pościgu spadł z nasypu na tory kolejowe. Ranny policjant jest w ciężkim stanie, choć stabilnym. Policjantka wyszła już ze szpitala. Sprawcę złapano, mówi podkomisarz Iwona Szelichewicz z małopolskiej policji.
2: Mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
0: Świadkowie mówią, że go znają. Od dłuższego czasu stwarzał zagrożenie brawurową jazdą motocyklem. Prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Lasy w prawie całej Polsce zagrożone są pożarami, ostrzegają synoptycy. Strażacy dogaszają jeszcze wielki pożar na Mazowszu. Pod Wołominem i Mińskiem spłonęło 300 hektarów. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieli.
3: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się. To było faktycznie widać z daleka.
4: Oddychać nie można tu było. Ten dym, wszystko to czarno, siwo, różnie było.
0: IMGW ostrzega. Zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Można pokierować szpitalnym oddziałem ratunkowym. Lekarz Szpitala Miejskiego w Gliwicach stworzył komputerową grę Symulator SOR-u, mówi autor dr Marek Bączar.
5: Dostajemy na początku informację, że na nas

0: z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Dziś wystawa otwarta jest do 18, a jutro od 10 do 16. Wstęp bezpłatny.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
2: 10 grantów po 1000 zł na 10 projektów walczących z fake newsami. Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska jeszcze do końca maja prowadzi nabór uczniowskich i studenckich zespołów, które chcą zorganizować w swoich szkołach lub instytucjach tydzień rozmów na faktach. To cykl wydarzeń edukacyjnych poświęconych weryfikacji informacji, krytycznemu myśleniu i kulturze dialogu w sieci. Każdy zespół sam zdecyduje o formie. Mogą to być na przykład warsztaty, debaty, kampanie na portalach społecznościowych, podcasty czy escape roomy z dezinformacją w roli głównej. Zespół, który ma zabiegać się o 1000 zł, musi liczyć co najmniej 3 osoby plus dorosłego opiekuna. Dodatkowym bonusem jest możliwość zorganizowania, niezależnie od grantu, spotkania z dziennikarzem lub ekspertem od rozpoznawania w sieci prawdy i nieprawdy bezpośrednio w szkole. A środki z grantu można przeznaczyć na materiały edukacyjne i promocyjne, na organizację wydarzeń, czyli na wspomniane warsztaty, debaty, spotkania, na zaproszenie ekspertów lub działania angażujące całą społeczność szkolną. A dlaczego warto? Ponieważ kompetencje medialne to dziś jedna z najważniejszych umiejętności nie tylko dla uczniów, ale dla każdego z nas. Projekt daje szkołom gotowe narzędzia, finansowanie i przestrzeń, by temat dezinformacji i odpowiedzialnej komunikacji wybrzmiał głośno w lokalnej społeczności. To szansa, by młodzi ludzie stali się nie odbiorcami, lecz aktywnymi twórcami kultury dialogu w swoim otoczeniu. Szczegóły można znaleźć m.in. na stronach internetowych gminy Wierzbinek.
3: Konin FM. Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
0: Niebo dzisiaj przeważnie zachmurzone, choć jest szansa na przejaśnienia, ale może też przelotnie padać, a miejscami możliwe burze. Temperatura 20 stopni nad morzem, troszkę cieplej w górach, 22, w centrum też 22, a na zachodzie Polski 24.
3: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.

0: Konin FM. Reklama.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na Alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
6: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
7: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
8: W niedziele handlowe również.
9: Reklama.

0: Lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Już 20 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej odbędzie się druga edycja festiwalu Licheń Młodych pod hasłem Wprowadzajcie słowo w czyn. W programie wydarzenia znajdą się koncerty, spotkania, wspólna modlitwa, spektakl teatralny oraz wiele atrakcji integracyjnych dla młodzieży, rodzin i wszystkich młodych duchem. Wprowadzajcie słowo w czyn to hasło tegorocznego festiwalu Licheń Młodych, a ze mną w studiu Patrycja Nawrocka i Nadia Lisowska z Biura Promocji Sanktuarium właśnie w Licheniu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: To porozmawiamy sobie o tym festiwalu. To jest druga edycja. W zeszłym roku naprawdę pogoda dopisała i myślę, że frekwencja dopisała. Bardzo fajna inicjatywa. Hasło tegorocznego festiwalu Wprowadzajcie słowo w czyn, o którym już powiedzieliśmy, też wyjątkowe. Więc może zaczniemy od w ogóle idei. Idei tego, skąd wpadłyście troszeczkę na pomysł, żeby ten festiwal powołać do życia w Sanktuarium Licheńskim. No i po co on jest?
3: Więc Festiwal Licheń Młodych to wydarzenie podjęte przez księży Marianów jako realizacja założeń Lichenia Młodych, czyli otwierania sanktuarium na młodzież, by stało się ono po prostu dla niej przyjazną przestrzenią. Wydarzenie jest skierowane głównie do osób w wieku od 18 do 30 lat, ale zaproszeni są oczywiście wszyscy, także rodziny.
2: Licheń Młodych to taka inicjatywa podjęta w Licheniu już no, ładny czas temu. Macie osobnego Instagrama specjalnie dla młodzieży, gdzie się pojawia mnóstwo takiej treści, no oczywiście, wiadomo, katolickiej, przepełnionej wiarą i przekazem, ale przekazem właśnie takim skierowanym do młodych, gdzie ta wiara jest podawana w taki, no powiedziałbym, lekki i przyjemny sposób. Czy ten festiwal również, można powiedzieć, dla tych, którzy nie byli w zeszłym roku, będzie w ten sposób, że tak powiem, podawany?
3: Uważam, że każdy w programie naszego festiwalu znajdzie coś dla siebie, ponieważ oprócz mszy świętej na uczestników będzie czekała także konferencja, którą poprowadzi ksiądz Artur Kosierb wraz z młodzieżą zaangażowaną w posługę misyjną. Więc uważam, że jest to bardzo ciekawy temat i bardzo adekwatny do hasła tegorocznej właśnie naszej edycji, czyli Wprowadzajcie słowo w czyn, który czerpie inspirację z hasła trwającego roku liturgicznego Uczniowie Misjonarze. I ta myśl tego hasła ma być zaproszeniem do takiego głębszego wejścia w życie Ewangelią, by Słowo Boże nie pozostawało jedynie inspiracją czy refleksją, ale właśnie stawało się takim naszym realnym przewodnikiem codziennych wyborów i postaw.
2: To jest taki festiwal, który ma być bardziej jakąś nauką, drogowskazem, a może taką okazją, żeby podziękować za coś, pomodlić się o coś, a może po prostu poznać innych młodych ludzi, którzy dzielą wspólnie wiarę z zainteresowanymi właśnie, żeby na ten festiwal przyjść.
3: Właściwie wszystkiego po trochu. Na uczestników festiwalu z pewnością czekają te wszystkie rzeczy, które przed chwilą wymieniłeś, ale warto dodać, że 20 czerwca to jest termin po maturach, więc jeśli na nasz festiwal przyjdą maturzyści, to z pewnością będą mogli podziękować Bogu za siłę, spokój i wsparcie, które otrzymały od Boga, a pozwoliły im przejść przez ten bardzo ciężki czas.
2: Od czego, o której i kiedy zaczynamy?
3: Zapraszamy 20 czerwca. Festiwal odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Rozpoczynamy mszą świętą o godzinie 12, a zakończymy spektaklem Siewca o godzinie 22.
2: Dziękuję bardzo za tą rozmowę i serdecznie jeszcze raz zapraszamy na ten festiwal. No i wprowadzajcie słowo w czyn.
3: Dziękujemy.
2: Festiwal rozpocznie się mszą świętą o godzinie 12, a zakończy wieczornym spektaklem Siewca na schodach Licheńskiej Bazyliki. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą spędzić ten dzień w atmosferze muzyki, wiary, spotkań i dobrej energii.
5: Konin FM.
0: Konin FM.
5: Naturalnie, że lokalnie.

0: Koronin FM 104.1.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Konin FM.

0: Policja rozbiła grupę przestępczą zakładającą fikcyjne uczelnie. Benzyna tanieje, diesel najtańszy od 3 miesięcy. Największa parada łodzi na Wiśle odbędzie się już dziś wieczorem w Warszawie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sprzedawali fałszywe dokumenty szkolne, otwierali fikcyjne filie uczelni, wyłudzali dotacje. Policjanci z Łodzi rozbili grupę przestępczą, mówi komisarz Adam Dębiński z łódzkiej policji.
2: Grupa czerpała korzyści również z tworzenia nieprawdziwych zaświadczeń o pobieraniu nauki w szkole oraz legitymacji szkolnych i studenckich. W trakcie trwania dobrej koniunktury członkowie grupy otworzyli również 2 fikcyjne filie uczelni w Ostrołęce i Koninie. Personalia uczniów pozyskiwali od rekruterów Agencji Pośrednictwa Pracy.
0: Policja zatrzymała 5 osób, grozi im do 15 lat więzienia. Mundurowi zlikwidowali też drukarnię fałszywych dokumentów. Skarb państwa mógł stracić przez grupę co najmniej 5,5 miliona złotych. Ta wiadomość ucieszy kierowców. Mamy najtańszego diesla od końca lutego, czyli od momentu wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Olej napędowy kosztuje średnio 6 zł i 50 groszy. Tanieje też benzyna i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
3: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
0: A to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. Niezidentyfikowane drony latały nad lotniskiem w Monachium. Rano lotnisko zamknięto. Obiekty latały w pobliżu pasów, startów i lądowań. Niektóre loty odwołano, inne są opóźnione. Członkowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego spróbują odwołać prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Jedynym punktem ma być właśnie odwołanie Piesiewicza. Wniosek podpisało 82 ze 106 członków PKOL-u. To będzie wyjątkowy wieczór w stolicy. River Lights, największa polska parada łodzi na Wiśle. Jak informuje stołeczny ratusz, dziś po zachodzie słońca korowód oświetlonych łodzi już po raz 6 wyruszy na rzekę.
4: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Bohaterowie pracy organicznej w Wielkopolsce teraz mogą być także w szafie każdego z mieszkańców.

0: profesora Henryka Kluby. Festiwal Okwa odbędzie się w dniach od 4 do 7 czerwca. Zachęcamy, by skorzystać z tej okazji i wybrać się wtedy na pokazy niebanalnego kina. Będzie też coś dla najmłodszych wielbicieli filmów. Cekis pokaże The Best of Opla. Teraz dzieci mają głos. Będzie to wyjątkowy zestaw prezentujący najnowsze polskie filmy animowane, skierowane do dzieci w wieku wczesnoszkolnym od 6 do 10 lat. Wszystkie tytuły brały udział w ogólnopolskim Festiwalu Polskiej Animacji Opla. Taki specjalny seans będzie w niedzielę, 7 czerwca o 11 w sali kina Konesera w Oskardzie w Koninie. Obowiązują bezpłatne wejściówki.
1: Konin FM. Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
2: Niebo częściowo zachmurzone, zobaczymy trochę słońca, ale możliwe też przelotne opady deszczu, a miejscami burze. Najcieplej dzisiaj na zachodzie Polski, 24 stopnie, troszkę tylko chłodniej w górach i w centrum i na wschodzie 22, a jeszcze odrobinę chłodniej nad samym morzem, tu około 20.
1: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.

0: FM. Reklama. Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
3: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Lublin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Bezrobocie w Koninie, wyludnianie regionu i przyszłość programu Droga do zatrudnienia po węglu były jednymi z głównych tematów konferencji prasowej Katarzyny Rzepeckiej-Andrzejak, radnej Sejmiku. Radna mówiła także o szansach na nowe miejsca pracy oraz planowanej wizycie byłego premiera Mateusza Morawieckiego w Wierzbinku.
3: Kolejnym tematem, jakim bym chciała Państwu przedstawić, to są też te niepokojące dane, które pojawiają się o bezrobociu. W całej Polsce mamy już 111 powiatów, gdzie przekroczyło bezrobocie dwucyfrowy wynik. Wczoraj rozmawiałam z panią dyrektor Anną Biegasiewicz, dyrektor Urzędu Pracy w Koninie. Była to rozmowa telefoniczna, która wskazała, że to jest ponad 10%, później było sprostowanie, że to jest 9,8%. No, włączył się również w akcję pan wiceprezydent Nowak, Witold Nowak, który mnie prostował na mediach społecznościowych. No nie jest to nic takiego chwalebnego, że mamy 9,8, a ja wpisałam 10,1. No proszę Państwa, no to są tylko kilka setnych czy dziesiętnych, więc to nie ma żadnego tutaj znaczenia. Niestety Konin, miasto Konin, władze Koninę nic z tym, proszę Państwa, nie robią. Szczycimy się wszystkim, co tu mamy, ale praktycznie nic nie mamy. Następuje wyludnienie, o czym ja mówię cały czas. Mówiłam teraz o tej na sesji absolutoryjnej. Zgłaszałam problemy nasze konińskie, naszego konińskiego SOR-u, naszego bezrobocia. No i oczywiście wspomniałam o tym programie Droga do zatrudnienia po węglu, gdzie jest już przychylność władz i jest zgoda Komisji Europejskiej, że ten program zostanie jednak rozszerzony w drugiej połowie roku. Jest to data albo 1 lipca, albo 1 września. Jeszcze musi się odbyć komitet monitorujący, który odbędzie się 23 czerwca. I na tym komitecie zapadnie już data konkretna, choć decyzja i zgoda jest, tylko konkretna data, czy to będzie od 1 lipca, czy od 1 września. To jest bardzo dobra wiadomość dla naszego subregionu konińskiego, bo skorzystać będą mogli mieszkańcy, ci, którzy nie są związani z sektorem górniczo-energetycznym. To jest szansa również dla młodych ludzi poszukujących pracy, kończących tutaj studia i szukających tutaj dalszego życia w tym społeczeństwie, choć szczerze powiem, że jest to bardzo trudne, niezmiernie trudne, bo mimo to, że powstawają mieszkania, nie tylko chodzi o mieszkania, chodzi też o pracę. Nie będziemy mieć pracy, będą stały te mieszkania puste, proszę Państwa. Niestety polityka, którą prowadzą samorządy tutaj konińskie, no ona jest tylko grą pozorów, strategii nie ma, jak nie było, tak nie ma. Mówimy cały czas o zielonej energii, mamy tereny inwestycyjne, możemy te tereny zainwestować w zieloną energię, ale niestety naszych rąk do pracy w tym przypadku no nie będzie potrzeba, bo zielona energia to nie człowiek. Tutaj już są panele, tu są już fotowoltaika, to są różne inne rozwiązania, gdzie tutaj najmniejszy udział ma człowiek. Od 2017 roku, proszę Państwa, zmniejszyła się ilość pracowników w naszym konińskim zakładzie energetycznym w ZEPAK-u. Z 6 tysięcy mieliśmy zmniejszenie w 2023 do 3 tysięcy. Dzisiaj już pozostało niewielu. Z tego co wiem, to już korzystają pracownicy z tego programu, podchodzą do tego programu. Problem leży w tym, że ta pula jest niewykorzystana nie z powodu tego, że nie ma zainteresowania przez górników i energetyków tym programem, ale że nie korzystają z całości możliwości tego dofinansowania. Także nie ma takiego obowiązku pobrania tego dofinansowania w wysokości 120 tysięcy maksymalnego dofinansowania. Są zainteresowani, którzy biorą dużo mniejszą kwotę i z tego tytułu, tutaj rozmawiałam jeszcze z panią dyrektor Urzędu Pracy z województwa, z tego tytułu ta kwota pozostała do wykorzystania i zostanie też rozszerzona. Chciałabym Państwu jeszcze wspomnieć o jednej ważnej kwestii, bo 1 czerwca na moje zaproszenie przyjął Pan Premier Mateusz Morawiecki. Spotkamy się we Wierzbinku w Ochotniczej Straży Pożarnej o godzinie 17 w Dzień Dziecka. Przewidujemy wiele atrakcji, chcemy ten Dzień Dziecka spędzić i Pan Premier chce spędzić z dziećmi, więc jest to dobra okazja, żebyśmy się tam razem z Państwem również spotkali, porozmawiali o Polsce, o naszej przyszłości, a szczególnie o przyszłości tego regionu, bo tak naprawdę to sens w tym wszystkim jest wtedy, gdy jest nowe pokolenie. Jeżeli nie będzie nas więcej, no to ten Konin będzie zamierał. No niestety dzieje się to teraz i jak my nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać, to musimy się liczyć, że pewnie ten Konin zniknie jako nawet powiat z mapy, a było to miasto wojewódzkie. Także zapraszam Państwa serdecznie na to spotkanie. Na tym spotkaniu również będzie poseł Bartosik, który też również będzie w tym uczestniczył spotkaniu. Zapraszam wszystkich Państwa z całego regionu, z Konina, z całego subregionu konińskiego, ale w szczególności mieszkańców Wierzbinka.
2: Jak zapowiadają organizatorzy, spotkanie z Mateuszem Morawieckim odbędzie się już 1 czerwca o godzinie 17 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbinku i będzie miało rodzinny charakter z okazji Dnia Dziecka. Mieszkańcy regionu będą mogli porozmawiać o przyszłości subregionu konińskiego oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.

0: 104.1. Reklama.
1: Gastorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca. Reklama.
4: Konin FM.
0: Konin FM.

0: 1300 strażaków dogasza pożar pod Wołominem na Mazowszu. Prezydent zapowiedział, że zawetuje ustawę o osobie najbliższej. O 18:00 wielki finał Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy to będzie finał francusko-angielski.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 1300 strażaków gasi zarzewia ognia w lasach powiatu wołomińskiego na Mazowszu. Sytuacja jest dość stabilna, ale dynamiczna, mówią służby. Synoptycy ostrzegają, że z powodu suszy prawie wszystkie lasy w Polsce są zagrożone pożarem. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że ustawę zawetuje. Trudno to zrozumieć, mówi Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
2: Nasz prezydent pokaże po raz kolejny, że osoby LGBT+, że rodziny takie jak moja w Polsce nie są mile widziane i nie mamy co liczyć na to, że głowa państwa zatroszczy się o bezpieczeństwo i godność, tylko jeśli już będzie nami straszyć i po raz kolejny po prostu zorganizuje wokół tego jakiś polityczny cyrk.
0: Umowa o statusie osoby najbliższej zawierana byłaby u notariusza. Dotyczy m.in. alimentów, wspólnych finansów, prawa do informacji medycznej i pełnienia roli pełnomocnika w codziennych sprawach. Droga nad Morskie Oko znów jest otwarta. Zakończył się główny etap remontu. Można wejść na własnych nogach albo część pokonać wozem konnym, a dalej e-busem, choć te wrócą na trasę dopiero jutro. Na ten mecz czekała cała piłkarska Europa. Na stadionie w Budapeszcie dziś finał Ligi Mistrzów PSG-Arsenal. Paryżanie to obrońcy tytułu, ale drużyna z Londynu nie przegrała w tej edycji żadnego meczu. To kto jest faworytem? Odpowiedzi szuka Błażej Kulesza.
3: Wyniki zespołu Mikela Artety w obecnej edycji tych rozgrywek są imponujące. 14 meczów bez porażki, co podkreślał trener Londyńczyków. Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum. PSG chce zostać drugą drużyną w historii po Realu Madryt, która dwa razy z rzędu sięgnęła po trofeum, mówi Luis Enrique, trener Francuzów. Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu. Oba zespoły grały przeciwko sobie 7 razy. Oba wygrały po 2 spotkania. W pozostałych 3 był remis, ale w Budapeszcie remisu nie będzie.
0: Czyli zdecydowanego faworyta też chyba nie ma. Początek meczu o 18:00.

0: Bałagan Koło w ramach zadania publicznego pod nazwą Pierwsze kroki do pływania organizuje takie lekcje na pływalni miejskiej w Kole dla dzieci i młodzieży z terenu miasta. Grupa pierwsza to nauka od podstaw dla dzieci z roczników 2019-2021. Tu zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu przez całe 2 miesiące. Grupa druga, nauka i doskonalenie pływania z roczników 2009-2018. W tym przypadku lekcje na basenie mają odbywać się raz w tygodniu, również przez całe wakacje. A wszystko to zacznie się 30 czerwca. Zajęcia mają być prowadzone we wtorki oraz czwartki w godzinach popołudniowych.
1: Konin FM. Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
2: Około 20 stopni maksymalnie dzisiaj nad morzem, troszkę cieplej w centrum, na wschodzie i na południu 22, a najcieplej na zachodzie Polski 24. Niebo dzisiaj przeważnie zachmurzone, czasem całkowicie, a czasem jakieś lekkie przejaśnienia. Możliwe też przelotne opady deszczu i burze.
1: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.

0: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.

0: Toruń FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Rzemiosło zamiast szkolnej teorii. W Koninie odbył się 4. Festiwal Rzemiosła oraz gra miejska Zagrajmy w Rzemiosło. Uczniowie szkół podstawowych mogli spróbować swoich sił w zawodach takich jak murarz, fryzjer, stolarz czy krawiec, poznając praktyczną stronę pracy rzemieślników.
3: Nazywam się Katarzyna Bartczak, jestem dyrektorem Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie.
4: Które ma dzisiaj dni otwarte? Tak pokrótce, co się tu dzieje, pani dyrektor?
3: Odbywa się dzisiaj u nas Festiwal Rzemiosła, już trzeci z kolei. Na tym festiwal jest to taka impreza zrzeszająca, pokazująca młodym ludziom, przede wszystkim uczniom klas 7, 8 ze szkół podstawowych, na czym polega praca rzemieślnika. Młodzi ludzie mogą zapoznać się ze specyfiką pracy w konkretnych zawodach, ale oprócz tego mogą spróbować swoich sił w różnych konkursach, które dzisiaj się odbywają. No i oczywiście zwiedzić szkołę, zobaczyć, w jakich warunkach nasi uczniowie uczą się, w jakich warunkach pracują i przebywają na co dzień.
4: Widzę, że tutaj jest bardzo dużo, jak na nieduży budynek szkoły z zewnątrz, gdy się podchodzi, bardzo dużo kierunków jest tu wystawionych. No, udało się naprawdę sporo w tej szkole pomieścić. To może wymieńmy te kierunki. Czego można się w tej szkole nauczyć?
3: W naszej ofercie mamy 23 zawody, w których można zdobyć kwalifikacje i począwszy od takich bardzo popularnych zawodów typu mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, stolarz, fryzjer, cukiernik, kucharz. Mamy również bardzo dużo zawodów mniej popularnych, takich bym powiedziała może na dzisiejsze czasy nawet już niszowych, bo tak, jest dekarz, jest blacharz, jest tapicer, wędliniarz, kowal i wiele innych kierunków. W tym momencie nie jestem w stanie wszystkich wymienić, ale te mniej popularne kierunki niestety od jakiegoś czasu obserwujemy, że uczniowie nie chcą zdobywać kwalifikacji. Nie mamy już chyba od 3 lat ucznia w zawodzie kowal, bo wcześniej był. Nie mamy teraz już ucznia w zawodzie dekarz. Szkoda, bo to są, tak jak powiedziałam, kierunki już pomalutku niszowe i niestety tych fachowców na rynku za chwilę nam zabraknie. U nas jest okazja, żeby zdobyć kwalifikacje.
4: No właśnie, bo czasami jest tak, że młodzi ludzie, no a też często podyktowane tym, co myślą ich rodzice i osoby dorosłe kierujące nimi, nie wybierają tych niszowych kierunków, w obawie, że po prostu właśnie one znikają z jakiegoś powodu. No ale czasami potem, tak jak pani powiedziała, powstaje dziura w rynku, no i ktoś jednak tą pracę, może nie potrzeba tych ludzi nie wiadomo ile, ale ktoś by znalazł i ktoś by mógł życie sobie dobrze ułożyć w takim kierunku, więc czy tutaj może z jakimś apelem pani dyrektor by, że tak powiem, wyszła, żeby jednak zerknąć też na takie kierunki jak chociażby ten kowal wspomniany?
3: Oczywiście, proszę państwa, przede wszystkim nauka w mniej popularnych zawodach, które później po zdaniu egzaminu młody człowiek otrzyma kwalifikacje. Przypuszczam, że prędzej znajdzie zatrudnienie na rynku pracy niż w takich bardzo popularnych zawodach, gdzie rzeczywiście tych fachowców jest więcej, rynek jest oblegany i chociaż z drugiej strony dobry fachowiec zawsze znajdzie zatrudnienie i to jest chyba najważniejsze w tym momencie, tak? Ale wracając do tych mniej popularnych zawodów, za chwilę zabraknie nam fachowców, za chwilę będzie problem z zatrudnieniem instalatora, czyli popularnego hydraulika na przykład. Za chwilę będzie problem może z wędliniarzem, może właśnie z tym kowalem. Kowal, ktoś powie, co to jest za zawód, ale patrząc na kowalstwo artystyczne, które teraz wraca pomału do łask, gdzie liczą się już samodzielnie wykonane przedmioty, wykute, pięknie stanowiące jakąś ozdobę, to jest naprawdę coś fajnego, coś wspaniałego i uważam, że trzeba to pielęgnować. Ale inna rzecz jest jeszcze taka, że to wszystko to są nasze tradycje polskie rzemieślnicze. Bo przecież już od setek lat rzemieślnicy stanowili istotną grupę zawodową tutaj na terenach Polski i te tradycje mamy naprawdę wspaniałe. Szkoda, żeby to wszystko zanikło.
2: W wydarzeniu udział wzięły drużyny z 50 szkół podstawowych, a najlepsi otrzymali vouchery do sklepów w Koninie. Organizatorzy podkreślają, że festiwal miał pomóc młodzieży w wyborze przyszłego zawodu i pokazać, że kształcenie zawodowe może być ciekawą drogą na przyszłość.
0: Konin FM.
5: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama. Konin FM.
4: Konin FM.

0: Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy Wielkiego Szlema. Roczne dziecko wypadło z 10. piętra. Policja bada przyczyny tragedii. Turyści w Zakopanem znów mogą spacerować drogą nad Morskie Oko.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Życiowy sukces naszej tenisistki. Maja Chwalińska awansowała do czwartej rundy turnieju wielkoszlemowego, czyli najlepszej szesnastki. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu wygrała z dużo wyżej notowaną Greczynką Marią Sakkari 1-6, 6-3, 6-2. A tuż po meczu z rodzicami Mai, Marcelą i Tomaszem rozmawiał wysłannik na paryski turniej Przemysław Pozowski.
2: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
3: Powiem szczerze, że te pierwsze mecze najbardziej mi doskwierały, bo tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam, po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady, a dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
4: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz, to też jest zmęczenie straszne na tym upale.
3: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
0: Maja Chwalińska mecz o ćwierćfinał zagra w poniedziałek. Do czwartej rundy awansowała też wcześniej Iga Świątek. Jutro o 11:00 zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Prokuratura bada sprawę śmierci rocznego chłopca, który wypadł z balkonu mieszkania na 10. piętrze na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
5: Chłopiec w wieku roku i 2 miesięcy w tym czasie przebywał pod opieką matki. Kobieta była trzeźwa.
0: Według pierwszych informacji w tej sprawie matka na chwilę straciła dziecko z oczu i wtedy dziecko spadło z balkonu. Druhowie z OSP w Turze na Mazowszu potrzebują pomocy. Podczas gaszenia pożaru w lesie w powiecie wołomińskim zapalił się silnik ich ciężkiego wozu Tatry z 73 roku, mówi mieszkaniec Tura.
6: Ten stary samochód bardzo wiernie służył, zawsze na pierwszej linii, ponieważ nowe samochody są oszczędzane i stoją zawsze w bezpiecznych odległościach, a stare samochody typu Tatra, typu Star zawsze są wysłane na pierwszy ogień.
0: Do dyspozycji druhów został tylko lekki pojazd, który nie nadaje się do gaszenia lasów. Turyści znów mogą skorzystać z głównej drogi do Morskiego Oka w Tatrach. Po 5-dniowym zamknięciu zakończył się główny etap remontu. Elektryczne busy wrócą na trasę jutro.
7: Wiadomości Radia Konin FM.
8: Na kolejnym obszarze Wielkopolski Wschodniej będą prowadzone samolotowe opryski drzew. Niedawno mówiliśmy o takich działaniach, które trwają już w Nadleśnictwie Grodziecz. Teraz komunikat opublikowało Nadleśnictwo Koło. Tam mowa o nieco innym szkodniku. Aż do 17 czerwca, oczywiście w zależności od warunków pogodowych, na obszarach leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Koło położonych w gminie Chodów, planowane jest przeprowadzenie lotniczego zabiegu ograniczenia liczebności szkodników pierwotnych drzewo stanów dębowych. Nie będzie więc można wchodzić do lasów do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy na powierzchni roślin. Na szczęście jednak, ze względów na selektywne działanie, preparat uznawany jest za środek o niewielkim wpływie na ludzi i dzikie zwierzęta, w tym owady zapylające. Kuprówka rudnicza, którą mają zwalczyć wspomniane opryski, żeruje głównie na liściach różnych gatunków drzew i krzewów. W okresie masowego żerowania może doprowadzić do gołożerów, czyli całkowitego pozbawienia drzew liści. Uszkadzać może także pączki, co prowadzi do zahamowania przyrostu i owocowania, a w przypadku silnego osłabienia drzew, na przykład przez suszę, do ich zamierania. Największe uszkodzenia powoduje w młodych drzewostanach, w sadach owocowych oraz w zadrzewieniach przydrożnych. Masowe występowanie tego szkodnika może być rozległe i zwykle trwa nawet 3-4 lata. Gąsienice, kuprówki i różnice są groźne dla człowieka. Włoski pokrywające ciało tych stworzonek mają silne właściwości uczulające i mogą powodować obrzęki oraz podrażnienia skóry. Nadleśnictwo Koło apeluje o zastosowanie

0: przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej połowie kraju.
1: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Dom seniora przy Chopina 16A w Koninie w budynku Belweder to miejsce, w którym każdy senior czuje się bezpiecznie i zaopiekowany. Pomoc w codziennych czynnościach, pyszne posiłki dopasowane do potrzeb, troska o higienę, a także zajęcia, które rozweseleją każdy dzień. Opiekę sprawuje wykwalifikowany, serdeczny personel. Informacje telefon 794 904 902 i 794 205 551. Zapraszamy.

0: Onin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Nicola Kamińska, autorka książek dla dzieci, przygotowuje drugą część swojej bajkowej serii. Po sukcesie bajkowej Krainy Szczęścia już tego lata do czytelników trafi nowa książka pod tytułem Konstruktywne planowanie zadań. A ta ma uczyć najmłodszych empatii, przyjaźni i odpowiedzialności za własne decyzje.
3: Dzień dobry, nazywam się Nicola Kamińska, jestem autorką bajki Bajkowa Kraina Szczęścia.
2: Z panią Skleczewa rozmawialiśmy parę miesięcy temu o pierwszej książce, którą pani wydała. Może przypomnijmy, bo ona jest nadal przecież do nabycia. Przypomnijmy, czego ona dotyczyła i czego uczyła dzieci, bo jak wspomnieliśmy, to są książki dla dzieci.
3: A więc tak, Bajkowa Kraina Szczęścia jest to właśnie książeczka przeznaczona dla dzieci. Opowiada ona o uczuciach, relacjach, emocjach, o tym, czym jest empatia, o wszystkim tym, czego nie znajdziemy w szkolnych podręcznikach, a jest to bardzo ważne w rozwoju naszego dziecka na każdym etapie jego życia.
2: Ta książka cieszyła się sporym zainteresowaniem?
3: Jak na osobę, która jest nieznana, która jest dopiero pod lotkiem, uważam, że tak, jak najbardziej. Są osoby zainteresowane, które naprawdę są, że tak powiem, zachwycają się tą książką i czekają też na drugą część.
2: No i właśnie, ta druga część przed nami, bo ona już się przygotowuje.
3: Tak, jest w trakcie przygotowań. Teraz w lecie właśnie ona ma wyjść.
2: Czyli ona już jest napisana, jest u wydawnictwa, rozumiem, i teraz czeka na te ostatnie w zasadzie spięcia tych kartek.
3: Tak, jak najbardziej.
2: To powiedzmy, o czym ta druga część będzie opowiadała? Czego ona ma uczyć dzieci?
3: Druga część jest pod tytułem Konstruktywne planowanie zadań. Tak jak tytuł wskazuje, jest ona o planowaniu, o tym, że warto słuchać rodziców, o tym, że warto jest zaplanować dzień, warto zaplanować jakąś swoją przygodę, warto jest mieć przyjaciół, poznawać też to, czym jest przyjaźń. No i w zasadzie jest też tam wątek o empatii, która ciągnie się też z pierwszej książki i to są te wszystkie wartości, które są przekładane właśnie z tej pierwszej części.
2: Czyli rozumiem, że przede wszystkim ma ona nauczyć dziecko takiego zauważenia, że nasze czyny mają jakieś konsekwencje, że powinniśmy, zanim coś zrobimy, pomyśleć, jaki efekt może wywołać to, co zrobimy. No, ważna nauka dla dzieci.
3: Tak, oczywiście, jak najbardziej, właśnie, zwłaszcza u tych najmłodszych, które właśnie wchodzą w etap buntu, że tak powiem, i chodzenia własnymi ścieżkami.
2: Ta książka będzie do nabycia we wakacje i rozumiem, że w księgarniach najróżniejszych, internetowych, tych najpopularniejszych, jesteśmy w stanie je nabyć.
3: Tak, jak najbardziej. W księgarniach internetowych, tak jak pan wspomniał, jest to Empik, Lubimy Czytać, Tania Książka, Bonito i te inne.
2: Skąd inspiracja, żeby w ogóle tworzyć książki dla dzieci?
3: Inspiracją jest dla mnie macierzyństwo. Moment, kiedy zostałam mamą, kiedy córka pojawiła się na świecie, rozbudziło we mnie naprawdę ogrom emocji, ogrom tego wszystkiego, co nie przytłoczyło mnie, a jakby zaczęło motywować do tego, że może stworzę dla niej coś od siebie. I wtedy postanowiłam, że udam się do jakiegoś wydawnictwa, które zechce poznać moją historię, bo jest to moja historia. Wszystko to, co piszę, to jest moja historia, to, co mnie dotyczy, co siedzi we mnie, kim jestem, odzwierciedla mnie. No i znalazło się i jest.
2: Czyli rozumiem, że to jest takie trochę stworzenie samej sobie narzędzia do wychowania własnego dziecka.
3: To znaczy, na pewno ona jest moją inspiracją, moja córka. I tak, mam nadzieję, że to jakoś jej pomoże, jeżeli ona już zacznie być na tym etapie rozumienia tych rzeczy i ja zacznę jej to czytać, to zacznie ona to przyswajać i rozumieć to tak, jak ja bym chciała, żeby ona to zrozumiała.
2: Poza tym, że oczywiście pani to sobie wykorzysta, no to właśnie wykorzystać to mogą też inni rodzice, do czego serdecznie zachęcamy. Myślę też nad takim tematem, może troszeczkę z boku tego wszystkiego, bo dzisiaj jest sporo takich sposobów na podejście do dzieci, co każdy to inny. Czy tutaj bardziej takie tradycyjne właśnie wartości i nauka przemawiają przez te książki?
3: Tak, to jest zupełnie tradycyjne, nie wspomagam się żadnym internetem ani niczym, tylko po prostu tym moim podejściem wychowawczym, czyli po prostu...
2: Nie ma nowoczesnego coachingu.
3: Nie ma żadnego coachingu, to jest po prostu normalność.
2: Książki mają też ładne grafiki.
3: Tak, tak, oczywiście. Książeczkę można zobaczyć na moim profilu Nikola Kamińska na Instagramie, zapraszam serdecznie.
2: Można tam sobie wszystko dokładnie obejrzeć i zainteresowanych zachęcamy do tego, żeby no właśnie, może taką książeczkę sprawić. Jak mamy w rodzinie kogoś z małym brzdącem, no to oczywiście też jako jakiś taki mały prezent, upominek, taką książeczkę można sprawić, a jest to też wsparcie dla naszych lokalnych autorów, których tutaj mamy naprawdę wspaniałych, wiele utalentowanych osób w regionie. Warto również siebie nawzajem gdzieś tutaj wspierać lokalnie. Dziękuję bardzo za tą rozmowę i życzę oczywiście owocnej twórczości kolejnych wspaniałych książek.
3: Dziękuję serdecznie.
2: Nowa książka Nikoli Kamińskiej będzie dostępna latem w popularnych księgarniach internetowych. Autorka zachęca także do odwiedzenia jej na profilu na Instagramie, gdzie można zobaczyć ilustracje i dowiedzieć się więcej o twórczości lokalnej pisarki.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Reklama. Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.
0: Konin FM.

0: Jeszcze do poniedziałku co najmniej potrwa dogaszanie pożaru na Mazowszu. Dziś dzień rodzicielstwa zastępczego. Brakuje takich rodzin w Polsce. Jutro we Wrocławiu gramy towarzysko z Ukrainą. Piłkarze szykują się do meczu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przynajmniej do poniedziałku może potrwać dogaszanie pożaru lasów w podwarszawskim Wołominie. Od czwartku pali się ponad 300 hektarów. Z zarzewiami ognia walczy ponad 1300 strażaków i setki pojazdów. Zdaniem policji na razie jest za wcześnie, by mówić, że było to celowe podpalenie. Służby zbierają dowody. Dziś obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W Polsce brakuje rodzin zastępczych, ale jest szansa, że to się zmieni. Do Sejmu niebawem trafi projekt nowej ustawy o pieczy zastępczej. Przewiduje m.in. większe wsparcie finansowe i systemowe dla takich rodzin. A wyzwań, jak mówi mama zastępcza Dorota Zając, jest wiele.
2: Przyjęcie przez społeczeństwo tego, że jesteśmy po prostu rodziną, która ma inny początek, ale że jesteśmy rodziną, która tworzy swoje więzi i potrzebuje też na to czasu. Borykamy się z przeszłością, z którą nasze dzieci na co dzień muszą się mierzyć i zacząć z tym nowym początkiem życie w nowej rodzinie. Nie czarujmy się, każdy z naszych dzieci doświadczyło przemocy i dzisiaj muszą stanąć i poznać bezpieczny świat i bezpiecznych dorosłych. Dlatego to jest takie ważne, żeby po prostu nasze dzieciaki miały wsparcie w społeczeństwie, żeby mogły zacząć od nowa, nowy początek.
0: Na miejsce w pieczy zastępczej czeka w Polsce około 2000 dzieci. Ratownicy uratowali 4 mężczyzn uwięzionych w zalanej jaskini w środkowym Laosie. Mężczyźni szukali pod ziemią złota. Weszli do jaskini 10 dni temu. Powódź odcięła im drogę powrotną. Woda szybko się podniosła, 7 mężczyzn zostało uwięzionych. Jednemu udało się wydostać. Ratownicy z kilku krajów azjatyckich wydobyli kolejnych 4. Została jeszcze 2. Na razie uznaje się ich za zaginionych. Piłkarska reprezentacja Polski trenuje przed jutrzejszym meczem we Wrocławiu z Ukrainą. Rywale są zagadką, mówi obrońca Tomasz Kędziora.
3: U nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener. Myślę, że mogą grać, nie wiem, czy innym systemem. Inni zawodnicy są też powołani. Na pewno będą próbować grać odważnie, bo to mecz towarzyski, ale chcą się pokazać jak najlepszej strony, ale tak samo my, więc będzie to ciekawe spotkanie.
0: Mecz Polska-Ukraina jutro o 17:30. A dziś o 18:00 przypominam finał Ligi Mistrzów.
4: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Dwie duże imprezy pod patronatem Radia Konin FM. 30 i 31 maja polecamy wybrać się na boisko piłkarskie przy ulicy Parkowej w Malanowie na bardzo pozytywną imprezę. W tych dniach odbędzie się kolejna edycja Dni Malanowe. Wszystko zacznie się w sobotę 30 o godzinie 17. Na sam początek wystąpią lokalni artyści, potem o 19:30 na scenie pojawi się Folk Music Show, czyli zespół Redlin. Po tym występie przewidziano podsumowanie

0: malowanie twarzy, loteria fontowa oraz piona party. Zapraszamy na Dni Malanowa w ostatni weekend maja. Z kolei 20 i 21 czerwca czekają nas Dni Sompolna oraz Wielkopolski Piknik Sołtysów z konkursem na Sołtysa Roku. Program imprezy prezentuje się bardzo ciekawie. Najpierw w sobotę 20 czerwca o godzinie 16 wystąpi zespół Dębowiacy, potem o 17 oficjalne otwarcie Pikniku Sołtysów, a o 18.30 zagra legendarny zespół Chłopcy z Placu Broni. Następnie przewidziano rozstrzygnięcie konkursu na najpopularniejszego sołtysa Wielkopolski Wschodniej, a o 20.30 na scenie pojawi się kolejna gwiazda Grubson. Pierwszy dzień świętowania zakończy dyskoteka z DJ-em Mavim. W niedzielę 21 czerwca o 15 w Sompolnie rozpocznie się zlot motocyklowy. Dwie godziny później wystąpi zespół Midwest. Potem o 18 Juniors to my, a o 19.30 gwiazda Dni Sompolna Kasia Moś, która zaśpiewa przy akompaniamencie Sompolnejskiej Orkiestry Dętej. Na finał przewidziano kolejną zabawę taneczną. Zapraszamy już w drugiej połowie czerwca na Wielkopolski Piknik Sołtysów oraz Dni Sompolna.
1: Konin FM. Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
2: W środkowej i południowej części Polski możliwe są dzisiaj burze, a jutro przelotne opady możliwe głównie na wschodzie. Temperatura 19 stopni na północy Polski, 21 jutro w centrum, 23 na południu, a 24 na zachodzie. Przyszły tydzień bardzo ciepły z temperaturą wyraźnie powyżej 20 stopni.
1: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Kronika Kryminalna.
1: Dzień dobry, witam i jak co tydzień o tej porze zapraszam na spotkanie z naszymi służbami. Zamówili pizzę i zaatakowali dostawcę. Niedawno doszło do niebezpiecznego zdarzenia podczas realizacji dostawy jedzenia. Dwaj mężczyźni zamówili pizzę, a gdy 26-letni dostawca pojawił się pod wskazanym adresem, został zaatakowany i okradziony. Sprawcy wyrwali mu torbę ceramiczną z zamówieniem, a następnie próbowali zmusić go groźbami, aby nie zgłaszał sprawy policji. Szybka i skuteczna reakcja policjantów Wydziału Kryminalnego z Komendy Miejskiej w Koninie pozwoliła jeszcze tego samego dnia ustalić i zatrzymać dwóch 27-letnich sprawców tego zdarzenia. Mężczyźni odpowiedzą za kradzież szczególnie zuchwałą oraz zmuszenie pokrzywdzonego do określonego zachowania. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. W ostatnich dniach policjanci z powiatu tureckiego odnotowali kolejne przypadki posiadania środków odurzających. Do pierwszego zatrzymania doszło podczas patrolu pieszego w jednym z parków na terenie miasta. Zwrócili uwagę na nienaturalne zachowanie młodej kobiety. Funkcjonariusze podjęli wobec niej czynności służbowe i przeprowadzili legitymowanie. W trakcie kontroli okazało się, że 21-letnia mieszkanka powiatu oleskiego posiadała przy sobie środki odurzające w postaci marihuany. Kobieta została zatrzymana, a zabezpieczone substancje przekazano do dalszych badań. Po wykonaniu czynności procesowych usłyszała zarzut posiadania środków odurzających. Kolejny przypadek miał miejsce w Tuliszkowie, gdzie mundurowi zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który również posiadał przy sobie środki odurzające. Mężczyzna został zatrzymany, a zabezpieczone substancje poddano dalszym badaniom. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego z Konina przeprowadzili kolejne działania ukierunkowane na bezpieczeństwo użytkowników rowerów elektrycznych oraz hulajnóg. Podczas działań funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę, zwracając szczególną uwagę m.in. na sposób poruszania się po drogach, na stan techniczny pojazdów oraz na przestrzeganie obowiązujących przepisów. Ujawniono przypadki nieprawidłowego korzystania z drogi, kierowania bez uprawnień oraz osoby znajdującej się w stanie po użyciu alkoholu. Apelujemy o rozwagę i przestrzeganie przepisów. Bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM, a za kilka minut o tym, gdzie policjanci rozdawali naklejki z hasłem "Zmieścimy się wszyscy".
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
5: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
6: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Marzysz o własnym miejscu nad wodą? Na sprzedaż wyjątkowa działka w Anastazewie nad jeziorem Budzisławskim. Aż 7063 metry kwadratowe. Trzy domki w stanie surowym, zamkniętym i warunki zabudowy pod dom jednorodzinny. Cena? 749 tysięcy złotych do negocjacji. Możliwy zakup części działki oraz raty notarialne. Zadzwoń 667 780 186 667 780 186 i stwórz swoje miejsce nad jeziorem.
11: Reklama.

0: Kronika kryminalna.
1: Brawura i skrajna nieodpowiedzialność mogły doprowadzić do tragedii. 20-letni mieszkaniec powiatu tureckiego zdecydował się wsiąść za kierownicę samochodu osobowego, będąc w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało niespełna 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna przewoził również pasażerów, narażając ich zdrowie i życie. Podczas jazdy kierujący stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w znak drogowy oraz latarnię oświetleniową. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń, jednak zdarzenie mogło zakończyć się tragicznie. 20-latek został zatrzymany przez policjantów i osadzony do wytrzeźwienia. Po wytrzeźwieniu słyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Odpowie również za spowodowanie kolizji drogowej. Kryminalni zatrzymali poszukiwanego. Policjanci z Komendy Miejskiej w Koninie zatrzymali 39-letniego mieszkańca Konina poszukiwanego do odbycia kary roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe. W trakcie czynności funkcjonariusze ujawnili w miejscu jego przebywania łącznie ponad 180 gramów substancji zabronionych. Wstępne badania wskazało na marihuanę. Mężczyzna został doprowadzony do zakładu karnego, gdzie będzie odbywał zasądzoną karę, a jednocześnie gdzie będzie oczekiwał na dalsze czynności w nowym postępowaniu. Policjanci słupeckiej drogówki wspólnie z wielkopolskimi fanami motocykli przeprowadzili kolejną akcję profilaktyczną jednośladem bezpiecznie do celu. Podczas działań rozmawiano z kierowcami o bezpieczeństwie, wzajemnym szacunku i odpowiedzialnym zachowaniu na drodze. Nie zabrakło również naklejek z hasłem "Zmieścimy się wszyscy". Pamiętajmy, że na drodze jest miejsce dla każdego uczestnika ruchu. Bezpieczeństwo zależy od każdego z nas. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Za kilka minut opowiem o zagrożeniach do zniszczenia, czyli o akcji, która odbyła się w Kościelcu.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
3: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Kronika kryminalna.
1: Ponad 3 promile alkoholu, sądowy zakaz i szybki wyrok. Policjanci z posterunku w Dąbciu zatrzymali 39-letniego kierującego motorowerem, który miał przeszło 3,1 promila alkoholu w organizmie. Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna posiadał również bezterminowy sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wobec mieszkańca gminy Poddębice zastosowano tryb przyspieszony i już 2 dni po zatrzymaniu stanął on przed sądem. A sąd wymierzył mu karę 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności, 5000 zł grzywny i 10000 zł świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. To kolejny przykład szybkiej reakcji wobec kierowców, którzy lekceważą wcześniej orzeczone zakazy i nadal wsiadają za kierownicę. Takie osoby stwarzają ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Policjanci z Komendy Powiatowej w Kole wzięli udział w kolejnej edycji gminnej akcji Zagrożenia do zniszczenia, która tym razem odbyła się pod hasłem Festiwal Dobrych Wyborów. Podczas wydarzenia, które odbyło się na terenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Kościelcu, funkcjonariusze przygotowali policyjne stoisko profilaktyczne, gdzie uczestnicy mogli zobaczyć sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie, a także spróbować swoich sił w wykonywaniu odbitek linii papilarnych. W ramach wydarzenia krótką prelekcję profilaktyczną wygłosił również młodszy aspirant Konrad Rybicki z Kolskiej Komendy, który rozmawiał z uczestnikami o bezpieczeństwie i odpowiedzialnych wyborach. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie informuje, że w poprzednim tygodniu odnotowano łącznie 26 zdarzeń, w tym 11 pożarów, 12 miejscowych zagrożeń oraz 3 alarmy fałszywe. Szacunkowe straty powstałe w wyniku tych wszystkich sytuacji wyniosły 117 100 zł, a wartość uratowanego mienia 132 tysiące, czyli więcej. W działaniach brało udział 55 zastępów, w skład których weszło 254 strażaków PSP i druhów OSP. I jeszcze tylko przypomnę o tym, co wydarzy się w poniedziałek. Z okazji Dnia Dziecka Państwowa Straż Pożarna w Koninie zaprasza dzieci do udziału w wydarzeniu Strażacy Dzieciom, które odbędzie się w nadchodzący poniedziałek, 1 czerwca w godzinach od 10 do 13 na terenie JRG1 przy ulicy Przemysłowej 7 oraz na terenie JRG numer 2 przy ulicy 3 Maja 60. To będzie doskonała okazja, aby spędzić Dzień Dziecka z konińskimi strażakami. Na uczestników czekać będzie wiele atrakcji, m.in. Akademia Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego, edukacja z zakresu bezpieczeństwa i zapoznanie się z pracą strażaka. A podobnie będzie w poniedziałek w każdej powiatowej oraz każdej miejskiej komendzie PSP w naszym województwie wielkopolskim. Zapraszamy i zapraszam też na kolejne spotkanie z naszymi służbami już za tydzień o tej samej porze.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.
4: Reklama.
5: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
13: Tunin FM.

0: Sportowa Europa patrzy na Budapeszt. O 18:00 finał Ligi Mistrzów. Polskie zakłady zbrojeniowe podpisały kontrakty na 60 miliardów złotych. Międzynarodowe targi książki w Warszawie.
1: Przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko.
0: Jeszcze do jutra.
2: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kibice piłkarscy odliczają minuty. Zapełnia się już stadion Ferenca Puszkasza w Budapeszcie. Połowa będzie niebieska, połowa pewnie czerwono-biała, bo gra PSG z Arsenalem Londyn. Arsenal ostatni raz w finale Ligi Mistrzów był 20 lat temu, ale w tej edycji nie przegrał jeszcze meczu, mówi trener kanonierów Mikel Arteta.
3: Mamy prawo tu być. Będziemy musieli jednak zasłużyć na prawo do zdobycia trofeum.
0: Tytułu bronią paryżanie. Chcą jako drugi zespół w historii po Realu Madryt zdobyć puchar dwa razy z rzędu. Trener Luis Enrique.
3: Nie ma lepszej motywacji niż gra w finale Ligi Mistrzów. Reszta to kwestia taktyki, kwestia zobaczymy po meczu.
0: Kiedyś finały Ligi Mistrzów grano o 9:00, uwaga dzisiejszy już o 18:00. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia sprawę porzucenia w lesie koło Nidzicy 33 pustych skrzyń do transportu amunicji ćwiczebnej. Nie wiadomo, do kogo należało znalezisko i nie wiadomo, jak się znalazło w lesie. 60 miliardów złotych trafi do Huty Stalowa Wola i innych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W Hucie Stalowa Wola podpisał dziś umowy dotyczące dostaw m.in. bojowych wozów piechoty Borsuk. W Warszawie czytelnicy mogą poznać swoich ulubionych autorów, a to międzynarodowe targi książki. Dla niektórych to okazja do zdobycia autografu, a dla innych targi to pretekst do zawarcia nowych znajomości.
4: Tutaj jestem po to, żeby zobaczyć trochę ten świat i trochę jeszcze popatrzeć, co jest nowego.
5: Czekam na spotkanie z Remkiem Mrozem, z Michałem Śmielakiem, ale też na przykład z Martyną Wojciechowską.
1: Ja raczej przyszłam właśnie dla książek. Mnie interesuje wszystko, więc na razie jestem tutaj w strefie komiksów i szukam sobie różnych komiksów, ale potem będę szukała i reportaży, i beletrystyki, i książek popularno-naukowych albo naukowych.
0: Częścią wydarzenia jest Dzień Reportażu. Zakończy się wieczorną nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Potrwają do jutra.
6: Wiadomości Radia Konin FM.
7: Znamy już dokładny program Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą, który odbędzie się 6 i 7 czerwca. Przez cały czas obecne będą stoiska z tradycyjnym jadłem i napitkami, kramy rękodzielników, strzelanie z łuku, pokazy średniowiecznego rzemiosła i tętniące życiem obozowiska wojów. Do tego Słowiański Plac Zabaw czy archeologiczna piaskownica. W sobotę 6 czerwca zaplanowano także spacer historyczno-przyrodniczy na Rydlową Górę, archeologiczną grę terenową z liter księgi się składają. Turniej wojów o nagrody kasztelana lądzkiego, popularno-naukowy wykład przyrodniczy Odwieczna miłość do celulozy i kleju, czyli o tym, co pożera nasze książki. Teatrzyk ilustracji Kamishi Bai, koncert zespołu Maniucha i Xawery, zwiedzanie z przewodnikiem łąk trzęśliczowych z fragmentami Starorzecza, inscenizacja walk wczesno-średniowiecznych Bitwa o ląd oraz koncert zespołów Azdaja i Dziwoludy. A to tylko połowa sobotniego programu. W niedzielę 7 czerwca drużynowe walki wojów, warsztaty ilustratorskie dla dzieci i spotkania autorskie z Pawłem Wakułą, przyrodnicze bajki czy koncerty zespołu Małe TGD. Oprócz tego wystawy archeologiczne, warsztaty tańców dawnych albo wykład o tym, co skrywa Biblioteka Pocysterska klasztoru w Lądzie. Cały program imprezy składa się z około 60 punktów. Można się z nim zapoznać na stronach powiatu słupeckiego.
2: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro 19 stopni na północy Polski, w centrum, na wschodzie i południu 22, a na zachodzie najcieplej 24. Niebo przeważnie zachmurzone, choć z przejaśnieniami. Na zachodzie sucho, a we wschodniej połowie kraju deszcz. Zwykle przelotny.

Co znaczy walizki przed drzwiami? Krycha? No nie żartuj, no. Miłość, lato, przyjaźń.

0: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Reklama.

0: Tonin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Reklama.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Reklama.
3: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
4: Coraz dłuższe kolejki i wielogodzinne oczekiwanie na pomoc na Konińskim SOR-ze budzą niepokój mieszkańców regionu. O problemach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, przeciążeniu oddziału i planowanej kontroli NFZ rozmawiano podczas konferencji prasowej zorganizowanej przed szpitalem.
5: Szanowni Państwo, w związku z otrzymaniem odpowiedzi od pana marszałka województwa wielkopolskiego w sprawie funkcjonowania naszego Konińskiego SOR-u, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Koninie, czuję się zobowiązana wobec Państwa poinformować, jaką odpowiedź otrzymałam w tej kwestii, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Koninie. W skrócie tylko Państwu poinformuję, że z informacji przekazanych przez zastępcę dyrektora szpitala panią Dorotę Kotecką, wydłużony czas oczekiwania wynika przede wszystkim z bieżącej sytuacji na oddziałach szpitalnych. To jest dużego obciążenia oraz ograniczonej liczby wolnych miejsc hospitalizacyjnych. Z tego powodu w wielu przypadkach pacjent po zakończonej często długiej diagnostyce i podjęciu decyzji o hospitalizacji oczekuje na przekazanie do właściwego oddziału szpitalnego. Szpital podkreśla, że czas oczekiwania na Konińskim SOR-ze uzależniony jest przede wszystkim od stanu zdrowia pacjenta oraz liczby osób wymagającej pilnej pomocy medycznej. Pacjenci w stanie zagrożenia życia przyjmowani są poza kolejnością, zgodnie z obowiązującymi procedurami medycznymi i przepisami prawa. Kolejnym ważnym powodem wydłużonego czasu oczekiwania jest permanentne przekazywanie pacjentów wymagających diagnostyki, leczenia specjalistycznego lub pilnej interwencji medycznej przez personel SOR-ów ościennych szpitali powiatowych Koło, Turek i Słupca na SOR w Koninie. Niejednokrotnie również transportem specjalistycznym, to jest przez zespół ratownictwa medycznego. Dodatkowym problemem wpływającym na funkcjonowanie SOR-u jest ograniczona dostępność do świadczeń w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej POS, czyli nasze POZ-y. Pacjenci zgłaszają się w wielu przypadkach, nie są przyjmowani przez lekarza rodzinnego w dniu zgłoszenia, a proponowane terminy wizyt wyznaczone są dopiero za kilka dni i nie mają możliwości uzyskania bieżącej porady lekarskiej. Szanowni Państwo, ja całej tej odpowiedzi Państwu nie będę czytała z tego tytułu, że w tej odpowiedzi otrzymałam również informację, jak wygląda stan obciążenia Konińskiego SOR-u względem całego roku 2025, czyli dane są przerażające. Faktycznie obciążenie jest maksymalne i bym powiedziała, że te dane są alarmujące, bo Koniński SOR, na Koniński SOR w ubiegłym roku, w 2025, trafiło aż ponad 38 tysięcy pacjentów, co statystycznie przypada, że na każdy dzień mam SOR, na każdą dobę przypada 105 pacjentów. No i tutaj podane są też również, jak wygląda obciążenie etatami, więc mamy tutaj, obsługuje ten SOR Koniński 19 lekarzy i jest to 14 etatów pielęgniarskich. No, drodzy Państwo, dane są alarmujące. Szpital odpowiedział w ten sposób, że nie czuje się winien za tą sytuację z powodu Tutaj są w tej piśmie również uzasadnienia, że z powodu braku izby i wytrzeźwień, która była też w pewnym stopniu, tutaj są przyjmowani tacy pacjenci nietrzeźwi, brakuje poradni psychologicznej, tutaj też trafiają tacy ludzie z problemami psychicznymi. Do tego wszystkiego Szpitalny Oddział Ratunkowy przyjmuje wszystkich pacjentów skierowanych ze szpitali odściennych, czyli ze szpitali powiatowych, Skoła, Turku i Słupcy. Proszę Państwa, to jest szpital wojewódzki, jak mówi nazwa, sama w sobie. Ja jestem tego zdania, że ten szpital powinien wszystkich przyjmować, bo tu ma te specjalistyczne oddziały ratowania życia ludzkiego. Niestety, ja jestem tego zdania, że tych etatów jest za dużo. Za mało tych etatów na tyle, żebyśmy mogli mieć tą podstawową opiekę tutaj na SOR-ze, oczywiście w dobrym czasie zapewnioną. Dlatego jest ten problem. Brak personelu, brak lekarzy, niewystarczająca ilość tego personelu sprawia, że ludzie tutaj godzinami czekają. Do tego wszystkiego zlikwidowana izba wytrzeźwień, brak pomocy w naszych podstawowych opiekach zdrowotnych, w tych POZ-ach, powoduje, że wszyscy tutaj trafiamy.
4: Jak zapowiada radna sejmiku Katarzyna Rzepecka-Andrzejak, do NFZ trafi wniosek o kontrolę placówek kierujących pacjentów do Konina oraz dostępności lekarzy rodzinnych.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Życiowy sukces tenisistki Maja Chwalińska w czwartej rundzie French Open. Od najbliższej środy młodzież na hulajnodze tylko w kasku. Naukowcy apelują o więcej pieniędzy na rozwój nauki.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek wracamy do sukcesu Maji Chwalińskiej. Nasza tenisistka pierwszy raz w karierze awansowała do najlepszej szesnastki Wielkiego Szlema. W trzeciej rundzie wygrała dziś w Paryżu w trzech setach z Marią Sakkari. Mecz oglądali rodzice Mai, państwo Marcela i Tomasz. Rozmawia Przemysław Pozowski.
2: Jak pani te emocje znosi? Ja ledwo usiedziałem do końca.
3: Te pierwsze mecze najbardziej. Tak chciałam, żeby przeszła ta eliminacja, żeby jej się udało chociaż tą pierwszą rundę. I wtedy bardzo się bałam. Po prostu wychodziłam, bo nie dawałam rady. A dzisiaj jakoś udało mi się tak przebrnąć cały mecz.
4: Wierzyliśmy, no nie napinaliśmy się, bo to wiadomo, to jest szósty mecz. To też jest zmęczenie straszne na tym upale.
3: Ale ona jest twarda, ona zawsze gra do końca, więc udało się, super.
0: Maja Chwalińska, mecz o ćwierćfinał, zagra w poniedziałek. Od środy młodzież do 16 roku życia jeżdżąca na hulajnodze elektrycznej albo rowerze będzie musiała jeździć w kasku. Taka zmiana to dobry pierwszy krok, mówi ekspert Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski.
5: Kask ratuje życie bez względu na wiek, w którym osoba porusza się, czy też na hulajnodze elektrycznej, czy na rowerze. Cieszy widok rodziców, którzy podróżują z dziećmi rowerami, gdzie te dzieci są w kaskach, ale rodzice też są w kaskach. Dają dobry przykład i tak powinno to wyglądać.
0: Jeśli dziecko nie będzie miało kasku, rodzice dostaną mandat. Środowisko akademickie apeluje o zwiększenie finansowania szkolnictwa wyższego o ponad połowę, do 3% PKB, mówi fizyk kwantowy z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Michał Tomza.
6: W naszej petycji, w naszej akcji najbardziej podkreślamy tą tragiczną rolę młodych naukowców, doktorantów, młodych doktorów i tego nie rozumiemy, tak? Dlaczego właśnie rząd, pomimo bardzo pięknych i obłych słów o tym, jak nauka jest ważna, nie podejmie tak strategicznej decyzji, jak dofinansowanie i lepsze warunki dla najmłodszych naukowców. Dobrobyt, rozwój gospodarczy, ale także bezpieczeństwo Polski w dużej mierze zależą od rozwoju nauki.
0: Najbogatsze kraje w Europie wydają ponad 3% swojego PKB. Unijna średnia to trochę powyżej 2%, a Polska niecałe 1,5%. Piłkarki Czarnych Sosnowiec zostały dziś mistrzyniami Polski. W ostatniej kolejce sezonu wygrały z UKS-em SMS Łódź 3-2. Czarne są najbardziej utytułowaną drużyną w Polsce. To ich 14. mistrzostwo w historii.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
7: 10 grantów po 1000 zł na 10 projektów walczących z fake newsami. Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska jeszcze do końca maja prowadzi nabór uczniowskich i studenckich zespołów, które chcą zorganizować w swoich szkołach lub instytucjach tydzień rozmów na faktach. To cykl wydarzeń edukacyjnych poświęconych weryfikacji informacji, krytycznemu myśleniu i kulturze dialogu w sieci. Każdy zespół sam zdecyduje o formie. Mogą to być na przykład warsztaty, debaty, kampanie na portalach społecznościowych, podcasty czy escape Rumę z dezinformacją w roli głównej. Zespół, który ma zabiegać o 1000 zł, musi liczyć co najmniej 3 osoby plus dorosłego opiekuna. Dodatkowym bonusem jest możliwość zorganizowania, niezależnie od grantu, spotkania z dziennikarzem lub ekspertem od rozpoznawania w sieci prawdy i nieprawdy bezpośrednio w szkole. A środki z grantu można przeznaczyć na materiały edukacyjne i promocyjne, na organizację wydarzeń, czyli na wspomniane warsztaty, debaty, spotkania, na zaproszenie ekspertów lub działania angażujące całą społeczność szkolną. A dlaczego warto? Ponieważ kompetencje medialne to dziś jedna z najważniejszych umiejętności nie tylko dla uczniów, ale dla każdego z nas. Projekt daje szkołom gotowe narzędzia, finansowanie i przestrzeń, by temat dezinformacji i odpowiedzialnej komunikacji wybrzmiał głośno w lokalnej społeczności. To szansa, by młodzi ludzie stali się nie odbiorcami, lecz aktywnymi twórcami kultury dialogu w swoim otoczeniu. Szczegóły można znaleźć m.in. na stronach internetowych gminy Wierzbinek.
1: Konin FM.
8: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10. Pogoda.
0: Jutro zachodnia połowa Polski bardziej pogodna, nie powinno padać, a na wschodzie co prawda będzie trochę słońca, ale także przelotny zwykle deszcz. Temperatura od 19 stopni na północy, w centrum, na wschodzie i na południu 22, a na zachodzie 24.
8: Sponsorem audycji jest właściciel meblowego centrum MBS w Koninie przy ulicy Wał Tarejwy 10.

0: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama.
6: Konin FM. Konin FM.
7: Yes. Papa, come on. Martinez, you ready, girl?

0: Poranin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Już od 4 do 8 czerwca Konin ponownie stanie się stolicą muzyki i tańca. Przed nami 45. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca. Wyjątkowe wydarzenie, które zgromadzi ponad 2600 młodych artystów z całej Europy w Konińskim Centrum Kultury.
3: Teraz chciałabym Państwu słów kilka na temat, powiedziałabym, organizacji festiwalu, jak ta 46. edycja będzie przebiegać. Rzeczywiście, tak jak to zostało powiedziane, w tym roku wyjątkowo duża liczba uczestników, bo mamy młodych tancerzy i wokalistów w liczbie 2700 osób, drodzy Państwo, więc to jest naprawdę pokaźna liczba. Cieszymy się z tego zresztą bardzo i cieszymy się, że rozwiązaliśmy również za sprawą panów prezydentów nasze problemy logistyczne. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, hasłem tegorocznego festiwalu, i to samo w sobie już jest nowum, są relacje. Rzeczywiście kładziemy w tym roku nieco większy akcent na współpracę, na to, co zadziewa się między zespołami, między członkami zespołów. Chcemy, żeby rzeczywiście ta rywalizacja w tańcu i śpiewie nie była tym najważniejszym, chociaż zawsze będzie, bo wiemy wszyscy dobrze, że dzieci lubią rywalizować. Tym niemniej nie możemy zapominać o tym, że te wszystkie umiejętności miękkie, ta relacyjność, to spotkanie, jakim jest przecież festiwal, spotkanie zespołów, spotkanie z publicznością, spotkanie nas z rodzicami, mieszkańców Konina, z mieszkańcami innych miast, to wszystko jest równie ważne i nie możemy o tym zapominać. Drodzy Państwo, jury konkursu piosenki w tym roku przesłucha 117 wokalistów w 6 kategoriach wiekowych. Jury konkursu tańca obejrzy 157 choreografii w 7 kategoriach, podzielonych oczywiście na kategorie wiekowe. Jeśli chodzi o skład jury wokalnego, przewodniczącym jury został pan Jerzy Petersburski junior i będą mu towarzyszyć wspaniałe kobiety: Beata Stanisławska-Zielak, Katarzyna Kędzikowska, Joanna Januszewska, a sekretarzem jury wokalnego będzie Krystian Weber. Orkiestrę festiwalową poprowadzi Paweł Zielak, który opracowuje także aranżację piosenek, które następnie nasi młodzi wokaliści wykonają z towarzyszeniem orkiestry, i dzieci zaśpiewają tutaj w dwóch kategoriach wiekowych, 12-13 lat oraz 14-16. Młodsze dzieci nie będą śpiewały przy akompaniamencie orkiestry, bo po prostu mają z tym małe problemy. Zatem z orkiestrą zaśpiewa około 30 wokalistów. Przejdę teraz do składu jury tanecznego. Tutaj przewodniczącą jury jest pani dr Elżbieta Pańtak. Będą jej towarzyszyć Karolina Garbacik, profesor dr habilitowany Aleksandra Dziurosz, Alberto Barletta, tancerz mediolański Laskani. Będzie również pani Edina Tochowa ze Słowacji. Będzie pan Adam Beta, autor choreografii dla Alicji Szemplińskiej w tegorocznej Eurowizji. A tutaj warto może nadmienić, że Alicja także zaczynała na naszym festiwalu i zdobyła Złoty Aplauz w jego 39. edycji. Także jest niejako naszą tutaj, można powiedzieć, absolwentką, laureatką. Sekretarzem jury tanecznego będzie Dariusz Intrys. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy patronom wydarzenia, a patronatem honorowym nasz 46. festiwal objęli ministra kultury i dziedzictwa narodowego pani Marta Cienkowska, rzecznik praw dziecka pani Monika Horna-Cieślak. Oczywiście dziękujemy panu prezydentowi, który również zgodził się być naszym honorowym patronem, i dziękujemy UNICEF-owi, polskiemu UNICEF-owi. Ja przypomnę tylko, że nasze miasto od dwóch bodaj lat posiada zaszczytny tytuł miasta przyjaznego dzieciom. To jest tytuł UNICEF-u nadawany wybitnym miastom, które właśnie bardzo kładą w swoim życiu, w swojej działalności nacisk i dbają o to, by najmłodsi obywatele tych miast czuli się w nich jak najlepiej, a nasze miasto bez wątpienia do takich właśnie należy. Szanowni Państwo, co jeszcze? Przy organizacji tego wydarzenia współpracujemy oczywiście z Samorządem Województwa Wielkopolskiego i Konińską Fundacją Kultury, którym również pięknie dziękujemy.
2: Największe emocje czekają na publiczność 7 czerwca podczas koncertu galowego na placu przy Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Przyjdźcie, kibicujcie młodym talentom i razem przyjrzyjmy święto muzyki, tańca i międzynarodowej energii.
0: Konin FM.

0: Ciężko ranny policjant po pościgu za brawurowym motocyklistą. Roczne dziecko wypadło z 10 piętra. Policja bada przyczyny tragedii. Mieszkańcy Mazowsza dbają o strażaków gaszących ogień w powiecie wołomińskim.
1: Posiłki zimne, posiłki gorące.
0: Gaszenie potrwa co najmniej do poniedziałku.
2: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwoje policjantów zostało rannych w pościgu za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Mundurowi próbowali zatrzymać jadącego na jednym kole motokrosem 19-latka. Ten zaczął uciekać, a policyjny radiowóz w czasie pościgu spadł z nasypu na tory kolejowe. Ranny policjant jest w ciężkim stanie, choć stabilnym. Policjantka wyszła już ze szpitala. Sprawcę złapano, mówi podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
3: Mężczyzna ten został zatrzymany przez inny patrol policji. Noc spędził w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.
0: Świadkowie mówią, że go znają. Od dłuższego czasu stwarzał zagrożenie brawurową jazdą motocyklem. Prokuratura bada sprawę śmierci rocznego chłopca, który wypadł z balkonu mieszkania na 10 piętrze. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem na warszawskim Brudnie. Chłopiec przebywał na balkonie, matka na chwilę tylko straciła dziecko z oczu. Takie są pierwsze ustalenia. Mimo trwającej długiej reanimacji nie udało się dziecka uratować. Z całego kraju przybyli strażacy na Mazowsze, by gasić pożar na granicy powiatów mińskiego i wołomińskiego. Wspierają ich mieszkańcy gminy Poświętne. Dla ponad 1000 strażaków biorących udział w akcji gaśniczej gmina stworzyła specjalne zaplecze w szkole w Międzylesiu, mówi wójt Poświętnego Sylwester Niżnik.
1: Jesteśmy przygotowani, jeśli chodzi o posiłki zimne, posiłki gorące. Także tutaj są strażacy i wykąpani, ubrani i wyspani.
0: W akcji gaśniczej od samego początku biorą udział także druhowie z lokalnych ochotniczych straży pożarnych. Jeszcze w czwartek, w pierwszym dniu pożaru, gdy był on najgwałtowniejszy, stracili dwa wozy. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski deklaruje wsparcie.
4: Szukamy rozwiązań na przyszłość, żeby to, co zostało utracone, przywrócić. To jakąś formułę na pewno znajdziemy.
0: Pożar objął 300 hektarów. Lasu już się nie rozprzestrzenia. Najwięcej do poprawy mamy w obronie. Nie możemy grać tak, jak to było w meczu ze Szwecją, mówi selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban. Jutro gramy z Ukrainą, mecz towarzyski, a w środę, również towarzysko, zagramy z reprezentacją Nigerii.
2: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Bohaterowie pracy organicznej w Wielkopolsce teraz mogą być także w szafie każdego z mieszkańców. W sklepie stacjonarnym Muzeum Powstania Wielkopolskiego czekają już wyjątkowe koszulki z wizerunkami Emilii Strzanieckiej, Dezyderego Chłapowskiego i Karola Marcinkowskiego, czyli postaci, które zmieniły Wielkopolskę dzięki wiedzy, pracy i społecznemu zaangażowaniu. Teraz duch pracy organicznej może towarzyszyć nam każdego dnia. Przypomnijmy, że w Poznaniu trwa budowa nowego gmachu muzeum. Do tej inwestycji dołożyło się już wiele lokalnych samorządów z całego województwa, także z okolic Konina, a mieszkańcy regionu mogą w dalszym ciągu kupować cegiełki będące naszym wkładem finansowym w tę kosztowną inwestycję. Tymczasem w Koninie, w Centrum Kultury i Sztuki, trwają przygotowania do ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby. Festiwal Okwa odbędzie się w dniach od 4 do 7 czerwca. Zachęcamy, by skorzystać z tej okazji i wybrać się wtedy na pokazy niebanalnego kina. Będzie też coś dla najmłodszych wielbicieli filmów. CEKiS pokaże The Best of Opla, Teraz dzieci mają głos. Będzie to wyjątkowy zestaw prezentujący najnowsze polskie filmy animowane, skierowane do dzieci w wieku wczesnoszkolnym od 6 do 10 lat. Wszystkie tytuły brały udział w ogólnopolskim festiwalu polskiej animacji Opla. Taki specjalny seans będzie w niedzielę, 7 czerwca o 11 w sali kina Konesera w Oskarcie w Koninie. Obowiązują bezpłatne wejściówki.
2: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro od 19 do 24 stopni, najchłodniej na północy Polski, a najcieplej na zachodzie. Niebo przeważnie zachmurzone, choć na zachodzie będzie pogodnie i nie powinno padać, to na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Eksperci też przypominają, w lasach jest susza, należy szczególnie uważać.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: W lewobrzeżnej części Konina przybyło 40 nowych mieszkań. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oddało właśnie do użytku nowoczesny budynek przy ulicy Oneksowej, oferując lokale dwu- i trzypokojowe w standardzie deweloperskim.
2: Mamy bardzo fajny trend, bo coraz więcej osób chce mieszkać w starej części Konina, czy to właśnie na tej dolnej części osiedla, gdzie powstają budynki takie bardzo stylowe, podchodzące pod wygląd kamienic, ale też tutaj w górnej części, w okolicach szpitala, gdzie buduje się coraz więcej takich obiektów, czy to właśnie MTBS-owskich, czy prywatnych deweloperów. Dobry trend, bo ożywia też w jakiś sposób tę część starówki. No właśnie, czy z Pani punktu widzenia, jako radnej z tego okręgu, no to jest taki dobry sygnał dla tej części miasta?
3: Uważam, że to jest bardzo dobry sygnał dla tej części Konina, ponieważ to wygląda trochę tak, jakby stary Konin stawał się nowoczesnym Koninem, rozwijającym się chyba w największym i najszybszym tempie. Tutaj ta część naszego miasta rozwija się właśnie też w kwestii budownictwa mieszkalnego. Mnie też cieszy bardzo fakt, że MTBS zachowuje taką równowagę między mieszkaniami socjalnymi, które są przeznaczone do określonej grupy osób, ale też dysponować będzie i dysponuje już mieszkaniami komercyjnymi, które można kupić po prostu na wolnym rynku. Więc to mnie akurat cieszy. Tutaj osiedle Jaspisowe jest osiedlem bardzo dobrze usytuowanym i wygodnym. Zarówno dla rodzin z dziećmi, ponieważ tutaj mamy przedszkole, mamy szkołę, są sklepy, jest szpital i tak naprawdę jest bardzo blisko do starówki, czyli do takiej części rozrywkowej naszego miasta. Super spacer niedaleko na bulwar Nadwarciański. Także tutaj bardzo się cieszę, że też w perspektywie są kolejne bloki, czyli to oznacza, że będziemy atrakcyjni dla osób, które chciałyby zamieszkać w Koninie i mieć tutaj naprawdę bardzo ładne, wygodne mieszkanie.
2: A co może to poruszyć, pociągnąć za sobą to, że będą tutaj ludzie w tej części miasta mieszkali, czy będą się przeprowadzali, może do Konina też będzie w jakiś sposób to miasto atrakcyjne, czy to też może jakoś poruszyć gospodarczo naszą okolicę?
3: Życzyłabym tego zarówno wszystkim mieszkańcom, jak i naszemu miastu, żeby nasze miasto właśnie rozruszało się jeszcze bardziej gospodarczo. Młodzi ludzie, nowe pomysły, nowe inspiracje, trochę inne spojrzenie też na biznes. Zapraszamy tak naprawdę wszystkich, którzy mają tutaj pomysły takich niestandardowych biznesów, których jeszcze w naszym mieście nie ma, bo to buduje taką innowacyjność, atrakcyjność miasta. No i też tak naprawdę chodzi o to, żeby ludzie i ta energia ludzi była inspiracją, ponieważ to, że nasze miasto w jakiś sposób musiało zrezygnować z ciężkiego przemysłu, to teraz tak naprawdę ta siła jest w nas, żebyśmy my to nasze miasto na nowo podnieśli, na nowo rozruszali, ale samo się to nie zrobi. Muszą to zrobić mieszkańcy, firmy, dlatego tak naprawdę cała nadzieja w mieszkańcach Konina, no i osobach, które chciałyby zamieszkać w naszym mieście.
2: O czym to może świadczyć, że z jednej strony Konin, jak każde inne miasto, jak cała Polska, się po prostu wyludnia, coraz mniej nas się rodzi, ale z drugiej strony potrzebne są bloki i budują i tak jak w tym przypadku miejska spółka, i deweloperzy stawiają mieszkania na sprzedaż. Jest zapotrzebowanie także w Koninie. O czym to może świadczyć, że mamy właśnie coraz bardziej zamożnych mieszkańców?
3: Ale też wygodnych, dlatego że takie mieszkanie jest po prostu wygodne. Nie musimy kosić trawy, nie musimy martwić się o to, co się stanie z naszym domem, jak wyjeżdżamy na przykład na 2 tygodnie, dlatego że, no wiadomo, zamykamy takie mieszkanie i nic nas nie interesuje, że jakaś rura pęknie czy cokolwiek. Oczywiście takie rzeczy się mogą zdarzyć, ale wiemy, że ktoś nad tym czuwa, tak? Jest administrator, są sąsiedzi, którzy zainterweniują ewentualnie. Także wydaje wydaje mi się, że wygoda i to, że jesteśmy coraz bardziej zamożni, myślę, że również to jest też aspekt i argument za tym, że chętniej kupujemy mieszkania. No i ta bliskość i dostępność do różnych usług, dostępność miejsca, nie wiem, na przykład blisko do przedszkola czy blisko do szkoły, to też sobie bardzo cenimy, żebyśmy my jako dorośli ludzie mogli pracować, rozwijać swoje kariery, a dziecko ma na przykład bardzo blisko do szkoły. A tutaj na osiedlu Jaspisowym właśnie tak jest. Ta dostępność do szkoły podstawowej numer 15 czy do przedszkola Biały Konik jest naprawdę bardzo bliska.
2: A jak jeśli chodzi o grunty, czy mamy gdzie jeszcze budować bloki?
3: Tutaj MTBS ma zaplanowane 8 takich budynków. To jest drugi z 8, więc tutaj na Starym Koninie tych gruntów jeszcze troszeczkę jest. Są też grunty koło domu seniora, więc myślę, że nasza część lewobrzeżnego Konina ma jeszcze potencjał i ma jeszcze szansę rozwijać się. To ja mówię tylko o gruntach MTBS-u, czyli o miejskich terenach. Natomiast jest też bardzo dużo inwestycji już rozpoczętych prywatnych deweloperów, więc tutaj ten rozwój mieszkalnictwa w naszym Starym Koninie na pewno będzie się rozwijał. Więc tutaj ta część do mieszkania będzie na pewno bardzo atrakcyjna.
1: Mówiła Małgorzata Krawczyńska, radna Konina. Nowa inwestycja MTBS to nie tylko kolejne mieszkania, ale także ekologiczne rozwiązania i dogodna lokalizacja blisko szkół, sklepów oraz terenów rekreacyjnych. Koszt budowy wyniósł około 15 milionów złotych, a od 2018 roku spółka wybudowała już w Koninie 260 mieszkań.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Naturalnie, że

0: Pepco, Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Reklama. Konin FM.

0: Największe w Polsce targi książki jeszcze do jutra w Warszawie. Z powodu suszy pierwsze gminy apelują o oszczędzanie wody. Znamy już rywalki obu naszych tenisistek w czwartej rundzie French Open.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tysiące osób uczestniczy w organizowanych w Warszawie międzynarodowych targach książki. Zarówno dla autorów, jak i wydawców książek targi to okazja do porozmawiania twarzą w twarz z czytelnikami, mówi Michał Nalewski z wydawnictwa Pruszyński i Spółka.
2: Dla nas targi to jest taki moment, kiedy my możemy tak naocznie zobaczyć, dla kogo my te książki każdego dnia, mówiąc bardzo kolokwialnie, robimy. Dlatego, że przez prawie 365 dni w roku rozpędzamy ogromną machinę wydawniczą, ale my widzimy ludzi w mediach społecznościowych, widzimy cyferki, widzimy topki, a tutaj nagle widzimy czytelnika, który staje przed naszą półką pełną nowości, widzimy, jak szuka książek, które książki bierze, które odkłada.
0: Targi potrwają do jutra. Organizatorzy zapewnili ponad 1500 wydarzeń zrzeszających czytelników i wydawców, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Rekordowe kontrakty dla polskiej armii. Dziś minister obrony podpisał kolejne umowy w ramach programu SAFE. 60 miliardów złotych trafi do Huty Stalowa Wola i spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność. Polskiego. Nie żadnego innego zagranicznego, nie niemieckiego, nie francuskiego, nie amerykańskiego, ale właśnie polskiego.
0: Informacje o umowie skomentował także premier w mediach społecznościowych. Cytat: meldunek z ostatniej chwili, 29 umów na 79 miliardów, wszystko w polskich firmach. To właśnie SAFE, mam nadzieję, że wreszcie dotarło to do prezydenta i prezesa, napisał Donald Tusk. Dwie podkieleckie gminy apelują o oszczędzanie wody przez suszę. Władze Morawicy i Chęcin w Świętokrzyskiem proszą, by mieszkańcy ograniczyli podlewanie trawników, ogródków i napełnianie basenów. Francuska Diane Parry będzie w poniedziałek rywalką Mai Chwalińskiej w 1/8 finału French Open. Polka awansowała dziś do czwartej rundy, wygrała z Greczynką Marią Sakkari. W czwartej rundzie jest też Iga Świątek, zagra jutro o 11 z Ukrainką Martą Kostiuk.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Słupeckie Starostwo zachęca mieszkańców do udziału w konkursie fotograficznym zorganizowanym w województwie wielkopolskim w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej. Prace można zgłaszać do 29 sierpnia do czterech kategorii tematycznych. Zielona i bezpieczna wieś, wielkopolska zdrowa żywność od pola do stołu, nowoczesne i konkurencyjne rolnictwo oraz wieś aktywna, zaradna i przedsiębiorcza. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy naszego województwa, którzy ukończyli 13 rok życia. Fotografie należy przesłać w formie elektronicznej mailem do Urzędu Marszałkowskiego. Tymczasem w Kole 1 czerwca ruszą zapisy na wakacyjny kurs nauki pływania. Klub MUKS Huragan Koło w ramach zadania publicznego pod nazwą Pierwsze kroki do pływania organizuje takie lekcje na pływalni miejskiej w Kole dla dzieci i młodzieży z terenu miasta. Grupa pierwsza to nauka od podstaw dla dzieci z roczników 2019-2021. Tu zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu przez całe 2 miesiące. Grupa druga, nauka i doskonalenie pływania z roczników 2009-2018. W tym przypadku lekcje na basenie mają odbywać się raz w tygodniu, również przez całe wakacje. A wszystko to zacznie się 30 czerwca. Zajęcia mają być prowadzone we wtorki oraz czwartki w godzinach popołudniowych.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na zachodzie jutro dużo pogodnego nieba i nie powinno padać, a we wschodniej połowie kraju niebo częściowo zachmurzone, czasem całkowicie. I choć będą też przejaśnienia, to można spodziewać się także deszczu, raczej przelotnego. Na termometrach 19 stopni na północy, 22 w centrum na wschodzie i południu, 24 na zachodzie.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
2: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i Assistance.
1: I to gdzie?
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.